Modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej. I dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego,

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Teraz.

z wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: dzisiaj rozumiem.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: I po reklamie.
7: Eski i Ława News. To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
8: Każde spotkanie z Weroniką Matią, autorką książek kryminalnych z Iławy, przeradza się w dyskusję nie tylko o książkach. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Zapraszam na relację ze spotkania autorskiego z Weroniką Matią w Iławie. Prowadzi je Małgorzata Jędrzejewska, również autorka książek z Iławy. Zapraszam, Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska i Ława.
9: Weronika Matia, bohaterka jedna, a to jest druga bohaterka tego spotkania, czyli piąta powieść Weroniki Matii, Chłód. Oczywiście, ja wiem, że Państwo wszyscy znacie, ale ja muszę z obowiązku kronikarskiego przypomnieć, kim jest pani Weronika Matia. Przypominam, autorka, dziennikarka, politolożka, współzałożycielka Szkoły Kreatywnego Pisania, później bestsellerów i jeszcze copywriterka. Ja nigdy nie wiem, czy ja dobrze to przeczytam, ale chyba dobrze. Okej. Jakie ma na swoim koncie książki? Żar, premiera 6 września 2023 i debiut roku 2023, wybrany głosami czytelników portalu Lubimy Czytać, a więc zaczęła z wielkim przytupem. Szept, data premiery 10 kwietnia 2024, Rój 25 września 2024, Rdzeń 30 lipca 2025 i Chłód, data premiery 25-26, dwukrotna laureatka konkursu na opowiadanie kryminalne w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kryminału we Wrocławiu, a w zeszłym roku w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kryminału doceniona została powieść Szept i autorka otrzymała nagrodę wielkiego kalibru dla najlepszej polskiej powieści kryminalnej wydanej w 2024 roku oraz nagrodę czytelników wielkiego kalibru. Tak przy okazji, czy ten wielki kaliber to ciężki jest taki?
10: Bardzo ciężki. Bardzo się cieszyłam, że zabrałam męża do Wrocławia, bo jeden wielki kaliber, no to myślę, nawet z mamą się sprzeczałam. Mówiłam, że około 6 kg pewnie jeden waży. Nie mogłam jej uwierzyć, więc wchodziłam na wagę, sprawdzałam i faktycznie ponad 5, jeden wielki kaliber, więc jest
9: no to waga. Solidna.
10: Jest to narzędzie zbrodni, drodzy Państwo. Jakby ma bardzo ostre kanty, trzeba na niego uważać.
9: Dobrze. Weronika od kilku lat jest iławianką i myślę, że dzięki temu mamy przyjemność, ale też zaszczyt obchodzić prapremierę piątej powieści pod tytułem Chłód właśnie tutaj. I zaczniemy od miejsca, w którym rozgrywa się akcja powieści. Pasym, Rudziska Pasymskie, ośrodek wypoczynkowy Rudka, jezioro Kalwa.
10: No tutaj zdecydowanie najpierw było miejsce. Zaczepiłam jednego pana przy okazji pisania książki Rdzeń, gdzie w okolicy Olsztyna podrzucić zwłoki. I pan mi wskazał właśnie na ośrodek w Rudziskach Pasymskich. Powiedział, że jest tak mroczny i ma taką, no, taki vibe kryminalny, że jeżeli szukam takiego miejsca, które będzie mnie trochę kryminalnie inspirowało, to koniecznie tam. Na początku tylko sprawdziłam sobie Rudkę w internecie, bo można znaleźć na YouTubie filmy. Miejsce jest naprawdę przeogromne i takie no, bardzo, bardzo ciekawe, ale też niestety mocno zdewastowane, bo w czasie PRL-u był to taki ośrodek, który był perłą tego regionu. Ludzie tam przyjeżdżali na wakacje. No i ja też o tym piszę w książce, też dotarłam do takiej ciekawej informacji, że tam odbywały się takie obozy, tęczowe obozy. Ludzie z całej Polski, ale nie tylko, bo też z zagranicy, przyjeżdżali na dawne pole namiotowe i rozbijali tam sobie namioty, ale też jakby brali przez kilka dni nielegalnie we władanie ten ośrodek i dlatego tam jest niesamowicie dużo na przykład bardzo ciekawych, bardzo fajnych prac graffiti na ścianach. Są takie zakamarki różne straszne. Naprawdę miejsce jest no takie... Dziwię się, że jeszcze tam, że to ja wymyśliłam dopiero tą zbrodnię, którą tam popełniono, bo naprawdę miejsce jest przerażające. W ogóle bardzo dużo w tej książce jest właśnie takich rzeczy, które trochę podkradłam moim rozmówcom, żeby zbudować osobowości i historię postaci, które stworzyłam na potrzeby chłodu.
9: Co było inspiracją historii? Oczywiście jak najmniej zdradzkiem.
10: Może warto by było jednak wyjść od tytułu tej powieści, bo za każdym razem, kiedy zaczynam pisać, zaczynam od tytułu i tak było też tym razem, czyli chłód był pierwszy. I co dla mnie oznacza ten chłód? Ten chłód, poza tą zimową scenerią, czyli tym, że właśnie jest chłodno, zimno, pada śnieg i jest jezioro Kalwa skute lodem, chłód dla mnie też oznacza obojętność. I ja bardzo chciałam pokazać różne odcienie tej obojętności w tej powieści. I na pewno taką ważną, bardzo ważną postacią, która jest jednym z najważniejszych bohaterów tej książki, jest Szymon, czyli zabójca, który wyszedł z więzienia po 30 kilku latach odsiadki. To jest osoba, która została skazana na dożywocie, ale została wypuszczona. W ogóle w Polsce mamy dwa takie przypadki, a ja wymyśliłam trzeci. To się wzięło z tego, że ja bardzo często odwiedzam zakłady karne i rozmawiam z różnymi osobami osadzonymi. Zazwyczaj jest tak, że kryminał kończy się tam, gdzie jest osoba winna wsadzona do więzienia. Nie? Historia się kończy, znaleźliśmy winnego i jakby on odsiaduje swój wyrok. A ja często, kiedy chodzę po tych zakładach karnych, kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy odbywają karę, widzę, że ta historia dopiero się zaczyna. Ona się zaczyna dla nich, dla osób, które straciły wolność, zaczyna się dla ich rodzin, ale też zaczyna się dla osób, które zostały z tym poczuciem straty i pustki, bo ktoś odebrał im kogoś bliskiego. I ja sobie pomyślałam, że chciałabym właśnie ten moment uczynić punktem wyjścia trochę w tej historii i zobaczyć właśnie, co jest dalej. I co jest też potem, kiedy taka osoba wychodzi na wolność. Jak ona sobie poradzi, czy sobie poradzi. I myślę, że to był bardzo ważny element, kiedy właśnie pisałam chłód. No ale oczywiście tam pojawia się też wiele innych odcieni.

0: w ogóle moja redaktorka później mi dziękowała, że taką postać umieściłam w powieści i umieściłam w podziękowaniach, bo zaczęła go obserwować i mówi, że zafascynowana tym chłopakiem. Natomiast co było bardzo ciekawe, kiedy rozmawiałam ze Stysiem, to że on sobie doskonale radzi z hejtem. On w ogóle jakby uczynił z tego hejtu nawet taki swój znak rozpoznawczy, bo często nagrywa filmiki w stylu, że się maluje i mówi: odpowiadam hejterom. No i tam odpowiada w jakiś dowcipny sposób na te hejterskie zaczepki. I to też uczyniło postać tego mojego Patryka w powieści taką właśnie ciekawą osobą, bo sobie pomyślałam, że właściwie to on może sobie z tym też doskonale radzić. Dlaczego on ma sobie radzić z tym źle? Już tyle razy jakby dostał taki cios, że już ma grubą skórę. Więc to też był taki ciekawy element, ale właściwie każda z tych moich postaci jest w jakiś sposób tym chłodem naznaczona.
1: Czyli można powiedzieć, że Szymon był punktem wyjścia i wokół niego później cała reszta szła?
0: Tak można powiedzieć, że tak było.
1: Okej. Twoi bohaterowie rzadko są czarno-biali. Czy ty piszesz, bardziej interesujesz się zbrodnią, czy ważniejszy jest raczej ten moment, w którym człowiek decyduje się, że coś złego zrobi?
0: Raczej interesuje mnie ten moment, w którym ten człowiek decyduje się, kiedy zrobi coś złego, kiedy coś pęka. I to właśnie też jest swoją drogą bardzo ciekawe, bo kiedy ja rozmawiam z tymi wszystkimi osobami, które popełniły na przykład zbrodnie, to nigdy nie jest to jedna historia. I zawsze za tym stoi jakaś przeszłość, taka powiedzmy sobie złamana. Ja często mówię na spotkaniach autorskich, że każda zbrodnia bierze się z rany i naprawdę tak uważam, że to jest jakaś rana, której te osoby doświadczyły w przeszłości. Absolutnie to nie znaczy, że należy usprawiedliwiać takie zbrodnie, bo wiele z nas przeżyło różne rzeczy w dzieciństwie, a nie decyduje się w krytycznym momencie, prawda, pozbawić kogoś życia albo zrobić coś złego drugiej osobie. Natomiast to są właśnie za każdym razem inne historie i jakby nie ma jednego powodu, dlaczego to robimy. Ale zawsze jest tam jakieś wspomnienie jakiegoś skrzywdzonego dziecka. Często powtarzam, że gdyby wszystkie dzieci na świecie były szczęśliwe, to mielibyśmy bardzo dobry świat. No ale jest jak jest.
1: A ja bym jeszcze spytała, gdzie przebiega ta cienka granica dobroci, nie wiem, lęku czy głupoty, która kryje zło?
0: To już nawiązujesz do konkretnego wydarzenia w tej powieści i gdybyśmy powiedziały tutaj
1: ogólnikami.
0: To byśmy za dużo zdradziły. Bo w tej powieści bardzo ważnym wątkiem też jest nagrywanie różnych rzeczy i wpuszczanie ich do sieci. Żyjemy teraz w takim świecie, że można sobie obejrzeć naprawdę wszystko. Po raz pierwszy to dostrzegłam tak naprawdę dobitnie, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie i okazało się, że my właściwie możemy sobie tę wojnę oglądać właściwie jeden do jeden. Gdybyśmy dobrze poszperali w sieci, to możemy obejrzeć wszystko, włącznie z egzekucjami. Najbardziej byłam przerażona tym, że to nic nie zmienia. Że to, że my to wszystko widzimy. No bo tak, jak czytamy o tym w gazecie albo słuchamy jakiejś relacji, to bardzo łatwo nam od siebie takie rzeczy oddalić, nie? Ale kiedy my widzimy, kiedy widzimy profil na przykład na Instagramie tam osób, które tam mieszkają, widzimy, jak wyglądają te zniszczone domy, co ci ludzie stracili, to nie działa to na nas w sposób mobilizujący, że my decydujemy się coś z tym zrobić jako ludzie, tylko działa to na nas w taki sposób, że jesteśmy jeszcze bardziej nieczuli. Jeszcze bardziej to od siebie odsuwamy. Więc ja pomyślałam sobie też o tym, bo mieliśmy ostatnio takie głośne sytuacje w Polsce, kiedy zostały wrzucone do sieci, prawda, różne zbrodnie, albo nagrywał ktoś, albo nawet sam zbrodniarz niedawno, chłopak, tak, nagrał i udostępnił to swoje nagranie w sieci. No i teraz my jak to oglądamy, to jesteśmy trochę współwinni, nie, temu, że to udostępniamy. Co powinniśmy robić w takiej sytuacji? Czy powinniśmy tego filmiku w ogóle nie odpalać? Czy powinniśmy to gdzieś zgłosić? Dlaczego nas jako ludzi tak bardzo fascynuje oglądanie tego? I dlatego stworzyłam tam taką postać, która nie mogę właśnie za dużo powiedzieć, natomiast faktycznie jest to bardzo ważny element tej powieści. Jest to znowu odcień tej obojętności, o której powiedziałam na początku, czyli znowu jakiegoś rodzaju chłodu.
1: Ten pasym, te rodziska, to taka mała społeczność. I właściwie większość twoich powieści jest w małych społecznościach. Oprócz Olsztyna, tak?

0: Uważasz, czy łatwiej ukryć mroczne tajemnice tam, gdzie się wszyscy znają, czy wręcz przeciwnie, wszystko szybciej wychodzi na jaw?
1: Sama nie wiem, powiem szczerze, z czego też wynika może to, że ja umieszczam w małych miejscowościach, to że ja z małej miejscowości pochodzę i po prostu wiem, jak to w takich miejscach działa. A w dużym mieście tak sobie myślę, że gdybym ja coś zrobiła złego, to raczej bym się skryła w dużym mieście. Chyba byłoby łatwiej. Jak się kiedyś wyprowadzę do jakiejś wielkiej metropolii, to mogą Państwo mieć tutaj
0: podejrzenia,
1: że coś zrobiłam złego.
2: Eska i Ława.
0: Wiem, że niełatwo jest pisać o sprawach trudnych emocjonalnie. Jak u Ciebie to technicznie wygląda, gdy piszesz o takich właśnie trudnych sprawach? Czy czujesz razem z bohaterami ten chód? Czy musisz się specjalnie jakoś wprowadzać w nastrój? Nie wiem, muzyką? Może, nie wiem, bez skarpet i bez kapci się wiesz?
1: Opowiedz, że jest mi chłodno.
0: Tak.
1: Nie, ja to zawsze muszę mieć ciepło, jak piszę to. Zawsze musi być kocyk. I...
0: Co Ci daje pisanie właśnie o takich emocjach?
1: Rozumiem. Ono mi prawie nic nie daje, ono mi tylko zabiera. Nie, tak zupełnie szczerze. Jest to trudne, bo zanim ja napiszę o takiej postaci i o takim problemie, o którym Państwo przeczytacie, to ja muszę sama zrobić dokładny research, a często też porozmawiać właśnie z osobami, które taką rzecz przeżyły, żeby się ze mną podzieliły swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami, więc jestem tylko człowiekiem i tak jak każdy myślę później o tym. Myślę, zastanawiam się, zostaje to gdzieś tam we mnie. To mi też właśnie bardzo pomaga budować wiarygodne postaci, bo ja mam też jakiś skończoną wyobraźnię albo też swój pogląd określony na świat, więc kiedy opisuję osobę, która jest kompletnie inna ode mnie, to muszę taką osobę najpierw znaleźć i spróbować z nią porozmawiać i spróbować ją zrozumieć i spróbować wejść trochę w jej życie, żeby opisać to po prostu w sposób wiarygodny. Natomiast powiedziałam, że mi to nic nie daje, tylko odbiera. Prawda jest taka, że mam tu raczej na myśli taką energię życiową, bo no, jesteśmy tym, co czytamy i co oglądamy, czym się karmimy. Jeżeli ja się karmię przez pół roku jakimiś trudnymi, ciężkimi treściami, to ciężko później oczekiwać, żebym miała w sercu całą radość. Nauczyłam się już bardzo te rzeczy w swoim życiu prywatnym oddzielać. Łatwo przechodzić z takiego trybu mama do trybu teraz pisarka mrocznych scen. I faktycznie pomaga mi muzyka. Bardzo długo szukam w ogóle muzyki, która będzie odzwierciedlała to, o czym akurat piszę. I to też jest fajne, bo później jakaś ścieżka dźwiękowa kojarzy mi się typowo z daną książką. Teraz na przykład jak piszę powieść, to słucham ścieżki dźwiękowe z Dune. Taka jest naprawdę fantastyczna w ogóle Hansa Zimmera, więc rewelacja. Ale też chcę powiedzieć o tych dobrych rzeczach, kiedy ja piszę. No bo to jest tak, że rozmawiam o tych ciężkich tematach, prawda? Bo na przykład rozmawiam z osobami osadzonymi, czy z osobami, które powiedzmy dokonały zbrodnie. Ale też poznaję na swojej drodze różne inne ciekawe osoby, które są bardzo inspirujące. W przypadku chłodu, tak jak powiedziałam o tym panu, który zajmował się tym Mazurskim Uniwersytetem Ludowym, który spędził ze mną cały dzień i mnie obwoził. I to jest taka niesamowicie fajna, pozytywna znajomość. Dalej, ponieważ Szymon gra na akordeonie, bardzo mi zależało, żeby poznać kogoś, kto gra na instrumencie intuicyjnie, czyli nie skończył szkoły muzycznej. No znamy na pewno takie osoby, nie? Które biorą do ręki instrument i one po prostu potrafią. Więc mi zależało na tym, żeby taką osobę spotkać i poznałam takiego pana. Spędziłam z nim też cały dzień, on mi na tym akordeonie grał i to było po prostu bardzo fajne, pozytywne doświadczenie, więc dużo mam takich spotkań, które są powiedzmy gdzieś tam mroczne i dające do myślenia, ale dużo mam też bardzo dobrych spotkań po drodze, które są pozytywne. Siłą rzeczy, ponieważ piszę thriller i piszę kryminał, to raczej koncentruję się na tych historiach, no, które są powiedzmy trudniejsze, ale te dobre iskry też się zdarzają w moim życiu równie często.
0: W momencie, gdy zaczęłaś już tworzyć, pisać powieść, czy już znałaś wszystkich swoich bohaterów, czy doszli Ci po drodze jeszcze?
1: Oni zawsze się muszą dogotować. To jest tak, że tak mniej więcej do setnej strony to ich tak trochę znam, ale jeszcze nie do końca. I tak mi się ciężko o nich wtedy pisze, naprawdę. Nie chcieliby Państwo czytać tej książki wtedy, bo ona robią jakieś nielogiczne rzeczy po drodze, to się jeszcze tak wszystko zaczyna dopiero powoli klarować. A potem, jak ja już ich poznaję tak bardzo dobrze, to już wtedy mówię, okej, to już już teraz pójdę z tobą do końca, już teraz zabierzesz mnie do końca tej historii, mi ją opowiesz i wtedy jest świetnie. Ale na początku zawsze jest trudno. Miałam duży problem w chłodzie z pewnymi postaciami, no nie mogę powiedzieć z którymi, żeby też Państwu nie sugerować potem podczas lektury, że aha, to z nim czy z nią miała problem. Natomiast skorzystałam tutaj też z narzędzi scenopisarskich, z których się nauczyłam, chodząc na kurs pisania scenariuszy. No bo są takie pytania, które możemy sobie zadać w trakcie pisania, które obnażą słabości tekstu, a jak znajdziemy na nie odpowiedź, to nagle tekst będzie jakby pełniejszy i lepszy. Więc ja sobie w tej powieści w chłodzie wiele razy te pytania zadawałam na różnym etapie. I odpowiedzi na nie przyniosły mi właśnie taki spokój i lepszą znajomość i tej historii, i bohaterów. Natomiast no, czy to była łatwa przeprawa? Nie była. Ona nigdy nie jest łatwa. Mi się za każdym razem wydaje na początku, że koniec, ja tej książki nie skończę. To będzie ta książka, która mnie pogrzebie. Po prostu nie uda mi się jej doprowadzić do końca. I wtedy mija ta połowa tej powieści i nagle ona zaczyna mnie porywać. To się dzieje też równolegle do tego researchu, czyli że ja jadę w te miejsca, o których piszę, rozmawiam z różnymi ludźmi. Oni mi nagle powiedzą coś takiego super ciekawego i to mnie wtedy tak porywa i tak mnie fascynuje, jest moim paliwem i wtedy kończę tę książkę z takim właśnie, no, z takim zadowoleniem i takim poczuciem, okej, Weronika, znowu dowiozłaś.
0: Z przytupem,
1: tak. Jednak w te miejsca jeździć, z tymi ludźmi rozmawiać, bo to właśnie bardzo pomaga. Na przykład tutaj w chłodzie bohaterką jest technika kryminalistyczna, którą mogli Państwo poznać w rdzeniu, Karolina Rawa. Długo szukałam w ogóle pani, która jest technikiem, bo to jest zawód, który raczej wykonują mężczyźni. Także o wiele, wiele tam drzwi się obiłam. Nikt nie znał żadnego technika, nikt nie mógł mi pomóc. Aż w końcu trafiłam na panią fantastyczną, która podzieliła się ze mną wszystkimi swoimi wspomnieniami i tym, jak ona sobie z tą pracą radzi, dlaczego ta praca jest dla niej ważna i dlaczego w ogóle taką pracę wykonuje jako kobieta. Bo pomijając fakt, że trzeba mieć niesamowitą odporność psychiczną, to jeszcze trzeba mieć niezwykłą siłę fizyczną, bo walizki techników często ważą po 10 kg, a oni muszą z tymi walizkami po prostu chodzić wiele kilometrów, bo do nie wszystkich miejsc da się dojechać.
0: Karolina Rawa, czytałam wszystkie twoje powieści, ale dopiero teraz przy chłodzie w jakimś tam stopniu odczułam podobieństwo Karoliny do ciebie. Miałam kilka razy wrażenie, że jak czytam to, co ona myśli, to jakbym słyszała twój głos. Na ile dajesz z siebie tym jakiejś tam głównej bohaterce siebie, czy na ile się utożsamiasz z nimi?
1: No ja w ogóle zauważyłam, że mam jakiś taki archetyp policjantki w mojej głowie, od którego trudno mi się odkleić, a muszę się trochę odklejać, bo jednak nie mogę ciągle tworzyć bardzo podobnych postaci. Na przykład, ja na przykład widzę ogromne podobieństwo Karoliny do Dominiki Sajny z Szeptu. Widzę, że to są podobne kobiety z podobnym systemem wartości. Nieświadomie na pewno podarowałam im po prostu jakiś swój system wartości i jakby swoje pewne zachowania, jak sobie wyobrażam, żebym się zachowała w pewnych sytuacjach, bo to, jak ja sobie wyobrażam, żebym się zachowała, a to, jakbym się zachowała, to są oczywiście dwie różne rzeczy. Wydaje mi się, że to jest coś takiego, co robię zupełnie nieświadomie. Nigdy nie jest tak, że świadomie obdarzam te postaci swoimi cechami charakteru, ale to jest, myślę, że żaden pisarz nie powie, że tak, stworzyłem tego bohatera na swoje podobieństwo, ale zrobi tak, bo gdzieś to się po prostu jakimiś szczelinami z niego wydobędzie. W ogóle taką postać, jeżeli chodzi o antagonistę, to jest najtrudniej stworzyć, bo o ile jeszcze my rozumiemy motywację takiej osoby dobrej, powiedzmy, bo w ogóle wszyscy się uważamy często za osoby szlachetne i dobre, bywa z tym różnie później w realizacji, ale tak, ludzie o sobie lubią myśleć. Te postaci takie właśnie, które dokonały takiego moralnie złego wyboru, jest bardzo trudno zbudować, bo ja na przykład zauważam, że nie umiem takiej postaci zbudować, takiej, która byłaby tak jednoznacznie zła. Zła, bo zła. No bo nie ma takich osób na świecie, które są złe, bo złe. To jest za tym jakaś historia. To też jest taka konfrontacja, przed którą stawiam bohaterów tej powieści i zadaję takie pytania. Bo co zrobić z kimś, kiedy kogoś kochaliśmy i komu ufaliśmy, popełnił zbrodnię na przykład, nie? Też trzeba to powiedzieć, że osadzeni są zazwyczaj bardzo, bardzo samotni. A ci, którzy są osadzeni, ci, którzy właśnie dokonali zabójstwa, od nich bardzo często, bardzo szybko odwraca się rodzina. i oni nie mają tak naprawdę nikogo. Tutaj akurat mój bohater miał wsparcie.
0: Miał dokąd wrócić.
1: Co jest też ważne, że nie mógłby z tego więzienia wyjść, gdyby nie miał dokąd wrócić, bo to się oczywiście sprawdza. Więziennictwo jest w taki sposób zorganizowane, żeby sprawdzać, czy ta osoba ma dokąd wrócić, no bo jeżeli nie ma, no to trzeba jej w jakiś sposób pomóc. Nie zawsze to się udaje i nie zawsze są takie narzędzia. Jeżeli nie ma dokąd wrócić, to jest ryzyko, że popełni te zbrodnie ponownie, tylko dlatego, że nie będzie umiała sobie poradzić. Więc to też jest ważne, żeby mieć kogoś po tej drugiej stronie. W ogóle jak będą Państwo czytali Chłód i będzie tam postać Szymona, to właśnie ja go wyposażyłam w takie doświadczenia tych wszystkich osób, z którymi rozmawiałam, które odsiedziały bardzo długie wyroki lub nadal je odsiadują. I nawet to, że miał w celi swojej szczurki dwa, to też jest prawdziwa historia. Tak kiedyś było. Kiedyś można było więcej rzeczy w celach trzymać, włącznie ze zwierzętami. I ta historia jest prawdziwa.
0: Niesamowite rzeczy opowiadasz. Dobrze, wrócę do tego, o czym już wspomniałaś, połowę pytania mi zabrałaś, chodzi o hejt. Tu cytaty z powieści, dwa oblicza, jesteśmy podwójni, w prawdziwym życiu normalni, a w tym internetowym podani. Skoro dążymy do rozwoju, to czemu za technologią nie podąża empatia? Ten Patryk, chłopak, który jest no inny, czy uważasz, że to pisarski obowiązek pisać o takich sprawach, które mogą doprowadzać do tragedii, taka codzienność, która może doprowadzić do tragedii. Czy uważasz, że to jest twoje posłannictwo, mówiąc górnolotnie oczywiście?
1: Trochę tak, natomiast nie uważam, że każda książka powinna się rozprawiać z różnymi problemami świata, bo czasami chcemy sobie poczytać dla relaksu, czasami chcemy się pośmiać, czasami chcemy po prostu przy książce nie myśleć, tak jak przy serialu na przykład jakimś niemyśliwe. Natomiast ja faktycznie tak sobie myślę, że jeśli mam taki przywilej i piszę te książki, one są czytane, to chyba nie potrafiłabym napisać takiej książki, która nie byłaby w jakiś sposób dla mnie ważna. Za każdym razem sobie myślę, a jeśli to jest jakaś ostatnia moja już powieść, na przykład jeśli coś się wydarzy i więcej już nic nie napiszę, to jaka ma być ta ostatnia książka? Co ona ma powiedzieć o świecie, o ludziach, takiego, żeby ktoś sobie myślał, a przeczytałam tę książkę i ona coś we mnie zostawiła. To jest dla mnie szalenie ważne.
0: Dobrze, świetnie budujesz napięcie akcją, ale nie tylko, bo także tym, co jest niewypowiedziane między bohaterami. Czy umiesz powiedzieć, na czym polega taki sposób pisania, czy po prostu to robisz? Czy to jest wyćwiczone technicznie w kuźni bestsellerów?
1: I tak, i nie, bo oczywiście są momenty zawieszania akcji, których my się możemy nauczyć. Ale to jest też taka intuicja pisarska, która przychodzi po tym, jak się po prostu bardzo dużo czyta. Natomiast wiem, czego nie chcę robić i to też jest szalenie ważne, że nie chcę w tani sposób budować napięcia, nie chcę kończyć rozdziału zdaniem otworzyła drzwi albo otworzyła list, kropka. Niewykluczone, że czasem użyję takiego triku, ale ja sobie wtedy doskonale zdaję, że to jest takie, że nie jestem do końca zadowolona z tego. Wolę zawiesić akcję zawsze na emocji niż na jakimś zdarzeniu. Zawieszanie na zdarzeniu jest jednak łatwiejsze. I to jest wtedy, przyznam szczerze, trudne. Tak samo jak trudne w Chłodzie było dla mnie opisywanie zimy na 1500 różnych sposobów, żeby za każdym razem ta zima była inna, śnieg był inny, sople były innej długości, temperatura powietrza była trochę inna. Wiedzą Państwo, jakie to jest trudne? Naprawdę. W każdym rozdziale jest zima, a jeszcze na przykład w każdym rozdziale ktoś wchodzi na lód i za każdym razem ten lód trzeba opisać inaczej. Tak dużo muszę czytać książek związanych z tym, czego akurat muszę się dowiedzieć do danej książki, którą piszę, że już mi nie starcza czasu na przyjemne, po prostu czytanie dla przyjemności, więc tu mnie ratują audiobooki, których słucham, kiedy jeżdżę samochodem, co polecam. Teraz w drodze słuchałam sobie wszystkich trzech części Mariusza Kaniosa. Często pisze trylogie kryminalne, bo stworzył prokuratora, który kiedyś był księdzem. Poza tym, co jeszcze mi zapadło w pamięć, czytam oczywiście książki wszystkich moich przyjaciół, pisarzy i pisarek, których Państwo może znają, a może nie, czyli Ewę Przybrygę, Przemka Kowalewskiego, Grzesia Brudnika. Nie wiem, czy u nas w bibliotece są te powieści, ale jeśli nie, to naprawdę szczerze polecam.
0: A ja jeszcze mam pytanie takie właśnie odnośnie pisania. Czy myślałaś kiedyś o tym, żeby któryś z Twoich bohaterów było w pierwszej osobie, tak klasycznie jako ja?
1: Zawsze jest ktoś w pierwszej osobie, ale w czasie przeszłym.
0: Właśnie.
1: A ty mówisz
0: tak, że teraz.
1: Podnoszę rękę, dotykam włosów. No, myślałam o tym i nawet miałam taki pomysł właśnie powieści, którą teraz piszę, a potem zmieniłam to i tak na, uwaga, drugą osobę, która będzie, uważam, dość wymagająca może dla czytelnika i w ogóle nie wiem, co powiecie, jak przeczytacie nie chłód, ale kolejną książkę, to co ja tam wyprawiam, to się trochę w głowie nie mieści. Powiedziałam o tym mamie, ona mówi, nie rób takich, nie pisz takich dziwnych książek. Ludzie nie lubią takich dziwnych. Ja mówię, mamo, ale ja muszę napisać właśnie tak tę książkę. Przykro mi, będzie dziwna. Więc to będzie w ogóle bardzo dziwna książka, bo cofam się tam do 1811 roku. Ale czasy współczesne też są. Właśnie miałam ostatnio konsultację z panem historykiem i przyznam szczerze, że bardzo fajne rzeczy wymyśliliśmy, które mogą się przydarzyć.
0: A kiedy premiera?
1: Na razie się cieszmy chłodem, ale ma być premiera jeszcze w tym roku. Ale jeśli się uda napisać, nie? Bo jestem teraz, jak mówiłam, że przełom przychodzi na 100 stronie, to jestem na 40, czyli jeszcze nie ma przełomu. I właśnie piszę taką scenę, że ktoś kogoś musi skądś przyciągnąć. I jest to dla mnie szalenie trudne. Już od 2 dni próbuję to napisać. Mówię, nie, no.
0: Kogoś przeciągniemy tutaj, słuchajcie, żeby pomóc. Inspiracja niech będzie.
1: A to w ogóle jest szalenie trudne, no bo jak na przykład kobieta ma unieść mężczyznę, nie?
0: Sprawdzimy,
1: no,
0: panowie.
1: Właśnie. Więc to są takie różne rzeczy, które muszę sobie tam wymyślać, jak ona taką osobę uniosła.
3: Jesteśmy na spotkaniu z Weroniką Matią. Skąd pani przyjechała na to spotkanie?
4: Przyjechałam z Morąga, wzięłam na wycieczkę teściową i z każdą premierą książki pojawiamy się tutaj na spotkaniu autorskim. No bo Weronika to jest tak wyjątkowa autorka. Od pierwszej powieści, od postaci Leny jesteśmy tutaj za każdym razem.
3: Ulubiona pani książka, no to pewnie ta ostatnia zawsze.
4: To znaczy jednak w tym sercu to się trzyma ten Żar i ta Lena i ten Kuba. Chociaż pozostałe też mają w sobie coś, to są książki, które są takie nieodkładalne, a jeżeli już je odłożymy, to potem te przemyślenia z nami gdzieś zostają przez długi, długi czas.
3: Pani, żeby przyjechać do Iławy, to musiała zrobić niezłą wycieczkę z tego Morąga.
4: No logistycznie to jest trochę nie po drodze, więc wsiadamy w Morągu, dojeżdżamy do Olsztyna, w Olsztynie przesiadamy się do pociąga do Iławy. Tutaj troszeczkę czasu mamy na spacery, więc robimy kroki dla zdrowia. Teraz czekam już właśnie na męża i będziemy wracać do domku.
3: Opłacało się przyjechać?
4: Jak zawsze i polecam każdemu.
3: Ciekawe spotkanie było dzisiaj.
4: Bardzo ciekawe, ze względu na panią Weronikę i ze względu oczywiście na panią Małgosię, która jest wyjątkową kobietą również.
3: To była relacja ze spotkania autorskiego z Weroniką Matią, pisarką książek kryminalnych z Iławy. Dzięki za uwagę, Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława.
2: SK Iława News. To jest magazyn reporterów SK Iława.
3: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława oraz organizatorzy biegu Iławskie Runoleśne Kinga Sulej, Dorota Mówka z Nadleśnictwa Iława oraz Jarek Piechotka, członek zarządu, ale tutaj właściwie to jako organizator biegów różnorakich, prawda?
5: Tak właśnie.
3: Mogę tak powiedzieć. Może. Dziękuję. Poproszę na początek o daty i trasy. Dorota Mówka.
6: Impreza odbędzie się w tym roku 13 września, ale to wcale nie będzie pechowa dla nas niedziela. Tak jak zwykle rano 9.00 startuje bieg główny, 9.10 startuje Nordic Walking, krótka trasa. Trasy są te same, co w poprzednich latach. W tym roku mamy już 3. edycję imprezy. Zapraszamy na bieg główny, to jest 10 km po lesie w pięknych okolicznościach przyrody, natomiast trasa Nordic Walking jest krótsza, są to niespełna 3 km. I naprawdę każdy da radę przejść. To jest spacerek nad jeziorem, naprawdę fajnymi drogami.
3: Ale no właśnie, jaka to trasa? Czy to jest także bardzo trudna, leśna?
6: Trasa prowadzi stricte po leśnych drogach, po leśnych duktach, ale są to drogi utwardzone z jednym, może dwoma podbiegami. Generalnie trasa płaska, szybka, nie męcząca.
3: Temat biegu leśnego, tego właśnie konkretnie, przyjął się, skoro to 3. już edycja, no nie? Jak wy to czujecie? Przyjął się? Jarek.
7: Przyjął.
8: Powiem tak, jak dziewczyny zaproponowały współpracę przy tym biegu, organizując inne biegi po asfaltach, to ten las pokazał się takim otwartym, nie wiem, przestrzenią, że jednak można dobrze oddychać i fajnie biegać. I to dziewczyny powiedziały o tej trasie, że ona jest wymagająca, ale nie na tyle, żeby tam nie wiadomo jak się zmęczyć.
3: A wiekowo jakich kategorii się spodziewacie? Jakie macie zaplanowane?
6: Przyjmujemy wszystkich od 16 roku życia. bez ograniczenia wiekowego, natomiast na Nordic Walking nie ma w ogóle ograniczeń wiekowych. Zapraszamy nawet maluszki, które gdzieś na rowerkach biegowych pokonują trasę.
3: Bieg tego dnia to nie będzie jedyna atrakcja, prawda, Kinga Sulej?
5: Tak jak w poprzednich edycjach, razem z biegiem organizujemy piknik. Taki piknik pod lasem, spotkanie z leśnikami. W tym roku dominującym tematem będzie drewno. Drewno jako materiał przyszłości. Bo wierzymy w to, że pomimo tego, że no, być może to nie jest popularne, tak, mówienie o tym, że wycinamy drzewa, że ten las nam znika, to jakby produkt, który mamy z niego, jest po prostu ponadczasowy. On jest produktem i przeszłości, bo dzięki niemu człowiek wszedł na inne poziomy cywilizacji, ale jest też produktem przyszłości.
3: I chcecie do tego przekonać też uczestników, nie tylko biegu, ale też tego pikniku.
5: Tak, bo zawsze razem z biegaczami zwyczajowo przychodzą rodziny, jacyś zaprzyjaźnieni, kibice, ale mamy też taką ambicję i zapraszamy wszystkich, którzy mają ochotę spędzić z nami ten czas. Piknik będzie oczywiście w takiej formie lekkiej, przyjaznej. To będzie to będą pokazy, jakieś quizy, zabawy, pytania, takie trochę może multimedialne albo raczej manualne rzeczy do zrobienia, czyli będzie można dotknąć czegoś, przestawić, porównać. Na pewno tutaj duże takie zaplecze dla dzieciaków.
3: Czy można nie biec albo nie przyjść z kimś, kto biegnie i po prostu wpaść do Was na sam ten...
5: Oczywiście, zapraszamy właśnie na piknik osoby, które też nie są totalnie zainteresowane biegiem. Na piknik można po prostu przyjść.
3: Jesteśmy w stanie podać godzinę, bo bieg o 9, a piknik równocześnie rusza, czy...?
5: Myślę, że równocześnie rozpoczniemy piknik też o 9.
8: W tym pytaniu, a propos tego pikniku, to jak najbardziej zapraszamy wszystkich. Ten las otwarty jest i pokazujemy tymi działaniami sportowymi, piknikowymi, że otwieramy się nie tylko na biegaczy. Masz przyjść, ochotę zobaczyć, posłuchać o drewnie, o czymkolwiek. I tak jak mówiliśmy wcześniej, o 9 jest start główny, 9:10 start Nordic Walking i w tym momencie ci, co pozostają kibice, czy ewentualnie rodziny, czy zaprzyjaźnieni tam, nie wiem, przyjaciele tych biegaczy, to mają czas na to, żeby spędzić czas z leśnikami, to co powiedziała Kinga. I oto jest, że otwieramy się, ten bieg ma być nie tylko stricte biegiem, on ma być też pewną promocją, pewnym wykładem na temat drewna, ale to już myślę, że Kinga dużo więcej powie.
3: Żeby o takim drewnie poopowiadać, to wy się będziecie jakoś mocno przygotowywać. Macie tę wiedzę już, wy w nadleśnictwie, no nie?
5: Tak, myślę, że o drewnie to leśnicy wiedzą bardzo dużo. Chcielibyśmy rozmawiać z wszystkimi, ze społeczeństwem na temat drewna, bo to są takie trochę trudne tematy. Dlaczego one są trudne? Bo no, wiele razy docierają do nas sygnały i informacje o tym, że znowu wycięliśmy kawałek lasu, dlaczego, albo tam były jakieś stare drzewa, wy je wycięliście. No tak, właśnie dlatego je wycięliśmy, bo były stare, kończą swoje życie i żeby uchwycić ten moment, zanim po prostu się zepsują, drzewa mają tak jak ludzie, tak? Najpierw są małe, młode, rosną, dorastają do pewnego okresu i chorują. Zadaniem leśnika jest właśnie uchwycić ten moment, wyciąć je zanim zacznie chorować i żeby je po prostu wykorzystać. Oczywiście w miejsce wycinania drzew mamy obowiązek sadzić nowe i na tym polega jakby nasze główne zadanie, tak? Czyli utrzymanie trwałości lasu. Mhm. Oprócz tego my też chcielibyśmy rozmawiać o tym, że to nie jest tak, że las gospodarczy to są tylko właśnie drzewa i produkowanie drzew. Ten las gospodarczy zapewnia wszystkie funkcje, które jakby nakłada na nas i ustawa, i po prostu no, rzeczywistość, tak? Oprócz funkcji ekologicznych, takich ochronnych, tego, że drzewa nam produkują tlen, zatrzymują dwutlenek węgla, pełnią wszystkie funkcje ochronne, tak? Bo to w lasach państwowych jest najwięcej tych form ochrony przyrody. To oczywiście jest ta funkcja gospodarcza, czyli produkcja drewna, ale też jest funkcja społeczna, czyli to, że do lasu możemy wejść, możemy z niego korzystać, możemy tam uprawiać sport, możemy tam regenerować się, bo las teraz też bardzo modne kierunki są w tym kierunku, że po prostu wiemy, że las nas rehabilituje, tak? Sama obecność w lesie pomaga w utrzymaniu zdrowia psychicznego i fizycznego. I dlatego Was serdecznie zapraszamy do lasu, na piknik.
3: Będzie można coś zjeść też na tym pikniku?
5: Będzie można. Oczywiście po biegu i po pikniku jest strefa regeneracyjna. Zapraszamy na pyszną grochówkę.
3: Aha, no właśnie, a to leśnicy też gotują grochówkę, bo słyszałam, że strażacy zawsze są dobyściakami pod tym względem. A co tam z leśnikami też? Kinga z Dorotą, tak Jarek mówi, gotują.
5: Mamy takie zaprzyjaźnione organizacje. Myślę, że w tym roku będzie równie pyszna grochówka jak co roku.
6: Ale przewidujemy też zupę wegan, bo nie każdy zje grochówkę na kiełbasce, więc dla wegetarian również będzie przewidziany posiłek.
3: Dbacie o wszystkich. Mhm.
8: No tak, ale wracając do tego zdrowia, to oprócz tego mamy partnerów. To trzecia edycja, mamy swoich partnerów, którzy do nas przybywają. Są to firmy, o których nie będę mówił głośno, ale są to ludzie, którzy wspierają pasjonatów takich jak Kinga, Dorota. I co mnie bardzo cieszy. I cóż, chcemy ich jeszcze więcej, nie dlatego, że jesteśmy pazerni, tak jak tu powiedzieliśmy od samego początku, jest to bieg niekomercyjny. My wszystko w biegacza, tak jak powiedziała tutaj koleżanka, że wszystko mamy na wege, na grochówkę, na coś. Wiadomo, że ktoś to zrobił, bo jest, nie wiem, pasjonatą i lubi nas w całości jako organizatorów, ale oprócz tego chcemy, żeby zawodnik nie kończył biegu i wsiadł w auto i wyjechał, tylko został na tym biegu do końca, aż wszyscy dobiegną. Jest tam ceremonia dekoracji i są tam pewne losy, pewne rozmowy. I ostatni bieg pokazał, że mimo, tak jak dziewczyny powiedziały, kiepskiej pogody aury, to 90% ludzi została do końca samego ostatniego losu, żeby wygrać różne rzeczy. Czy to była choinka, kwiatek, czy to był, nie wiem, kawałek puzzla, to nie było znaczenia. Chodziło o to, że ta integracja wśród tych leśników, biegaczy, sportowców i ich rodzin, okazuje się, że to jest fajny strzał w dziesiątkę.
3: To w takim razie widzimy się 13 września w niedzielę około godziny 9 przy Nadleśnictwie Iława. Czyli to jest wylot na Lubawę. Dziękuję Wam bardzo. Kinga Sulej, Dorota Mówka, Jarek Piechotka, współorganizatorzy Iławskiego Runa Leśnego, czyli biegu po lesie pod Iławą.
2: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
7: Dawid Jakubowski, dzień dobry. Z drugiej strony mikrofonu Krzysztof Mądry.
9: Witam serdecznie.
7: A to oznacza tematy bardzo koszykarskie. Wokół piłki koszykowej będziemy się kręcić i tego typu boisk. Po pierwsze, porozmawiamy sobie o Orka Iława Basketball. Te rozgrywki już jakiś czas temu się zakończyły. No i właśnie, jak wam poszło?
9: Trzy grupy startowały w rozgrywkach. Startowaliśmy w U15, gdzie trenerem jest Piotrek Rynkowski. Startowaliśmy również w U17, gdzie ja jestem trenerem, i w trzeciej lidze, gdzie również ja jestem trenerem. No i zacznę od tej grupy Piotrka. Piotrek, rozgrywki były podzielone u Piotrka na dwie grupy, ponieważ było dużo zespołów. Nasze województwo jest dość rozległe, w związku z tym związek podzielił to na dwie grupy. Piotrek trafił do tej jakby zachodniej części naszego województwa i tutaj mamy bardzo mocne zespoły z Olsztyna. W tej grupie na pięć zespołów zajął ostatnie miejsce i co później w dalszej części rozgrywek grał jakby z zespołami z tej drugiej części województwa. No i tam jakby wygrał to, co miał wygrać wszystko. Natomiast ostatecznie w U15 Piotrek na 12 zespołów zajął 7 miejsce. W naszym odczuciu, Piotrka i moim również, gdyby to była jedna liga, zdecydowanie wyżej by był nasz zespół. Myślę, że gdzieś czwarte miejsce dałoby radę się upasować. Znamy te zespoły, widzieliśmy, co grają, też te z drugiej części województwa, z którym się Piotrek właśnie też później mierzył. No i wyszło na to, że jednak ta nasza grupa była bardzo, bardzo mocna i te miejsce, które tam zajął, no było takie, jakie było, ale z drugiej strony mogło być wyżej, z czego jesteśmy absolutnie świadomi, Piotrek i ja.
7: Zrobiliście analizę co do poprawki?
9: Zawsze robimy takie analizy, nawet po meczach robimy takie analizy, co można poprawić, żeby zaskoczyć przeciwnika w kolejnym spotkaniu grając z nim, albo zaskoczyć kolejnych rywali, bo na przykład coś nie zagrało w tym spotkaniu w danym zespole.
7: Rozumiem, że nie chcesz zdradzać, bo nie wiadomo, co przyniesie kolejny sezon, tak?
9: Nie, tu nie ma jakichś, że tak powiem, taktyk strasznych, szczególnie w kategorii U15, tak? Bo to są jeszcze nadal dzieciaki z klas 7-8 i tutaj jakby oni cały czas muszą się uczyć tej koszykówki, tak naprawdę cała młodzież, jeszcze nasza starsza i młodsza, bo też taką mamy, no uczy się tej koszykówki cały czas i do końca tej przygody z nią, przynajmniej w naszym klubie. Tak to wygląda. Kolejna grupa to U17, nasi juniorzy, którzy znaczną częścią też oczywiście grali w trzeciej lidze, ale tak skupiając się tylko w tym momencie na U17, to zajęliśmy trzecie miejsce w lidze. Straszny mieliśmy sezon pod kątem kontuzji. No na początku nasz główny rozgrywający przez pierwsze półtora miesiąca rozgrywek nie mógł grać, bo skręcił na koniec wakacji, skręcił kostkę i przez półtora miesiąca go w ogóle nie było. No potem jeszcze, wiadomo, rehabilitacja i tak dalej. Zanim wrócił do tej formy właściwej, no to było tak naprawdę dwa miesiące już początku rozgrywek, zanim Oliwier do nas wrócił, bo o nim mówię. Później mieliśmy kolejną kontuzję, gdzie pod koniec roku też skręcił kostkę akurat nasz kapitan Hubert Kuba i też wypadł, to jest to wysoki zawodnik podkoszowy nasz z pierwszej piątki, tak jak Olivier, i jak wrócił Olivier po kontuzji, tak wypadł z kolei Hubert. Później do Huberta za chwilę w nowym roku doszło kolejnych dwóch zawodników, jeden problemy z plecami ze względu na dorastanie, czy takie typowe problemy z kręgosłupem. No i też na półtora miesiąca wypadł Czarek. Później nasz drugi rozgrywający Robert też skręcił kostkę. Jakby no ten sezon dla nas był tragiczny pod względem kontuzji, taki naprawdę super pechowy. Po ostatnie dwa mecze, czy ostatnie nawet trzy mecze, wypadł tam też Kacper Suszyński, który skręcił kostkę na treningu, dosłownie w ostatniej akcji, jaką mieliśmy na treningu, pamiętam to doskonale. Sam spadł sobie krzywo po prostu na stopę, no i podkręcił i wypadł też, a on też jest jakby czołowym naszym rzucającym za trzy szczególnie. Także biorąc pod uwagę, powiem szczerze, te wszystkie kontuzje, które nas trapiły przez absolutnie cały sezon, to trzecie miejsce, że uzyskaliśmy, to jest świetny wynik, natomiast jestem przekonany, że dalibyśmy radę troszkę wyżej, to znaczy to miejsce drugie bądź pierwsze uzyskać, bo tutaj nie było aż takiej strasznej różnicy między nami a Olsztynem i Jełkiem, jeżeli chodzi o same wyniki końcowe spotkań. Liczyliśmy na to razem z chłopakami w tym sezonie szczególnie, bo to był tak naprawdę ostatni sezon w kategorii młodzieżowej i w wypadku tak jakby naszego województwa, które jest połączone bezpośrednio z Pomorskim Województwem w dalszej części rozgrywek, to my jako województwo warmińsko-mazurskie zawsze wychodzimy do Pomorskiego i w Pomorskim z kolei gramy takie turnieje regionalne o wyjście do dalszej części rozgrywek o Mistrzostwo Polski. To są takie turnieje tutaj właśnie regionalne, później są dopiero ćwierćfinały, półfinały, finały Mistrzostw Polski. Dlatego jakby dostać się tam do samego szczytu dla takiej ławy to jest generalnie wręcz niemożliwa sytuacja, bo my opieramy się tylko i wyłącznie na naszych własnych zawodnikach tutaj z lokalnych naszych podwórek. Natomiast takie kluby, szczególnie kluby z Trójmiasta, no już opierają się o zawodników ściąganych z Polski. No najlepszym przykładem tutaj jest właśnie w tej samej kategorii grający nasz Oliwier Szmyciński, który zdobył Mistrzostwo Polski w U19 w wyższej kategorii wiekowej, bo jest na tyle dobry, żeby grać ze starszymi chłopakami w NRZ Tref Sopot. Jesteśmy z niego bardzo dumni, zresztą, że tak ten sezon poszedł. W swojej kategorii w U17 wiem, że chłopaki tam z Trefla odpali w półfinałach Mistrzostw Polski, natomiast tutaj na jednym ze spotkań z władzami miasta, które było wszystkich sportów, rozmawialiśmy o zmianach w kontekście przydzielania nagród, wyróżnień i stypendiów. Ja właśnie ten temat bardzo mocno poruszałem. Poruszałem już go bardzo dawno, jak jeszcze pracowałem w Centrum Sportu, natomiast tutaj był idealny moment, taki fantastyczny moment na to, żeby właśnie wszystkim powiedzieć, że no nie da się pewnych rzeczy, że sporty drużynowe muszą być traktowane zupełnie oddzielnie od sportów indywidualnych, jeżeli chodzi o te wszystkie wyróżnienia, ponieważ podałem przykład taki związany z Oliwierem Szmicińskim, gdzie po zdobyciu przez Energia Tref Sopot Mistrzostwo Polski w kategorii U19, gdzie był m.in. nasz Olivier, Tref, ten seniorski grający w Ekstraklasie, postanowili na meczu ekstraklasowym podziękować wszystkim trenerom, pierwszym trenerom tych wszystkich chłopaków i wskazali wtedy, zaprosili na ten jeden mecz, tam podziękowali i na swojej stronie wymienili wszystkich chłopaków grających w tym U19, którzy zdobyli to Mistrzostwo Polski i ich kluby, z których się wywodzą wszyscy chłopacy. Się okazało, że z Sopotu samego jest tylko jeden zawodnik. Jeden. Reszta była z całej Polski generalnie, nawet jeden z zagranicy, z Anglii. Także to jest fizycznie niemożliwe, żeby taki zespół jak zespół Iławski, tak, zdobył Mistrzostwo Polski. To chyba, że będziemy tak samo ściągać, bo będziemy mieli worek pieniędzy i zaczniemy tutaj ściągać w jakiś sposób takich chłopaków, no ale nie wiem, czy to jest wtedy sens grania w rozgrywkach młodzieżowych, bo uważam, że takie miasta jak Iława podobnej wielkości, no my jesteśmy od tego, żeby szkolić tą młodzież, dawać szansę tym dzieciakom, stwarzać z nich pasję do danego sportu, w naszym wypadku w koszykówce, i żeby ta koszykówka została z nimi do końca życia i o jeden dzień dłużej, i żeby się nią bawili, a jeżeli komuś się uda, tak jak Oliwierowi, dostać wyżej, spełniać marzenia na coraz wyższym poziomie i życzę mu bardzo tego, żeby znalazł się w Ekstraklasie jako ten Iławianin, jako to, że znam oboje rodziców, jako że z tatą grałem w wiele turniejów razem i był w naszym klubie, naprawdę życzę mu tego wszyscy w klubie i myślę, że cała Iława powinna takim chłopakom życzyć tylko jak najlepiej.
7: Powiedziałeś, że U17 dotarło do trzeciego miejsca, to tak i jednocześnie mówisz, że to już zakrawa o takie roszady jak w ligach szkołowych, że się dobiera bardziej zdolnych zawodników, to czy zajęcie trzeciego miejsca przez grupę młodzieżową też się wiąże z jakąś nagrodą finansową, czy nie?
9: Nie, nie, nie. Tutaj ani pierwsze, ani drugie, ani trzecie w naszej lidze się nie wiąże z żadną nagrodą finansową, ani dla klubu, ani dla zawodników. To są dzieci, to, czy młodzież. Oni grają po prostu dla pasji, dla danego sportu, w tym wypadku dla koszykówki. Jeżeli chodzi o to właśnie, co powiedziałem odnośnie Oliwiera i na przykład Trefla w tym wypadku, to nie jest tak, że oni płacą tym chłopakom. Bo nie płacą. Po prostu tam jest szkółka bardzo, bardzo dobra. Jak generalnie w województwie pomorskim są dobre szkółki, szczególnie tych czołowych klubów ekstraklasowych, tak jak właśnie Tref Sopot czy Arki Gdynia. No i tam wszyscy zawodnicy z Polski, może nie wszyscy, ale jakby część z nich próbuje się dostać czy do Trefla, czy do Arki Gdynia, czy część naszych zawodników jest w Politechnice Gdańskiej, która z kolei jest w drugiej lidze, tak? Czyli ligę wyżej niż my gramy w seniorach. Ale tutaj jakby te szkolenie jakby w województwie pomorskim i system tego, jak oni mają to zorganizowane, jakie fundusze są przeznaczone przez miasto, jakie w ogóle fundusze kluby same w sobie mają, no to są nieporównywalne do tego, co mamy my. I ta młodzież dlatego tam lgnie, bo widzi potencjał szkoleniowy, widzi potencjał na swój rozwój wyższy, niż by miała go na przykład w Iławie. No i z tego tytułu właśnie Oliwier poszedł tą drogą, że najpierw był u nas, zaczynał, później rodzice bardzo mocne poświęcenie rodziców, to było, wozili go do Torunia, dwa razy chyba w tygodniu, jak dobrze pamiętam, i raz chyba wtedy u nas trenował, bo to już dawno, to nawet nie do końca kojarzę, jak to dokładnie było, ale na pewno go wozili do Torunia, a później z Torunia z kolei poszedł już do szkoły średniej właśnie do Sopotu i w tym Treflu gra po klasie ósmej.
7: Czyli dlatego zawodnicy jeżdżą do bardziej znanych klubów, bo liczą, że jakby te rozgrywki młodzieżowe będą przedsionkiem już potem do profesjonalnych lig.
9: Dokładnie tak to wygląda. No, na pewno jest jakby potencjał jest o tyle tych chłopaków, którzy się tam już dostają na tyle duży, mogą liczyć na to, że jeżeli będą na tyle sprawni, na tyle dobrzy, na tyle skuteczni rzucając do kosza, że klub ich zauważy, wstawi ich, bo oni mają też młodzież swoją, taką starszą młodzież w drugiej lidze, że najpierw wstawią ich do tej drugoligowego zespołu. Zresztą Oliwier na przykład już grał jakieś spotkania w drugiej lidze. Jak ich z kolei tam zauważą, to czasami nawet takim chłopakom zespoły ekstraklasowe dają szansę w swoim normalnym meczu ligowym, ekstraklasowym. Były takie przypadki, że chyba dwa lata temu ojciec z synem zagrał. Ojciec chyba miał wtedy, mniej więcej był w moim wieku, chyba z 40, chyba 4 lata miał, a syn miał 15 i wyszli na parkiet jakby, ale syn naprawdę był wtedy już dobry. No trochę chcieli taką historię napisać, myślę, tam z minutę chyba chłopak pograł, ale nie zmienia to faktu, że musi być na tyle dobry, że w ogóle go tam wstawili też, żeby nie zrobił jakiejś bezsensownej straty, albo może już wynik był wtedy taki ustawiony wysoko na ich korzyść, no to już jakby szczegóły.
7: To teraz idziemy do kolejnej grupy rozgrywkowej Iławskiej.
9: Tak, jeszcze graliśmy w rozgrywkach trzeciej ligi koszykówki Warmińsko-Mazurskiego Związku Koszykówki oraz Pomorskiego Związku Koszykówki, bo te dwa województwa zawsze są połączone ze sobą w tych rozgrywkach. Tutaj zajęliśmy ostatnie miejsce, wygrywając jedno spotkanie z tych wszystkich, no ale byliśmy zdecydowanie najmłodszym zespołem. Mieliśmy, jak sobie później liczyłem, bo tak chłopakom pokazywałem statystyki, żeby mieli absolutną świadomość, z kim oni się mierzyli też w tej lidze, no to nasza średnia zespołu to była niecałe 18 lat tych chłopaków. Byliśmy najmłodsi w ogóle w całej stawce wszystkich zespołów. No, Arka była od nas tak statystycznie o 1,5 roku starsza. Później były Wilki, później Politechnika Gdańska, z wiekiem tam 22 lata, Gremik Gdańsk, Junior Basket Klub Olsztyn, Basket Elbląg, Defenders Kwidzyn, AZS Olsztyn i Polonia Pasłęk, która była najstarszym zespołem, miała 33 lata średnio.
7: A ci, co zajęli podium, to jak?
9: Podium Gremik Gdańsk to pierwsze miejsce, tak zresztą obstawiałem po składzie, że to będzie raczej faworyt tych rozgrywek, rzeczywiście tak było. Wygrali wszystko i u nich było 22,5 roku średnia chłopaków. Drugie miejsce wtedy zajęło Politechnika Gdańska. Generalnie ten ciut tam młodsza średnia u nich wyszła. Trzecie miejsce Defenders Kwidzyn, 27 lat średnia, także...
7: Czyli skok 4-5 lat robi kolosalną różnicę,
9: tak,
7: w tabeli.
9: Robi w tabeli, w motoryce szczególnie robi kolosalną różnicę, no bo no chłopacy mając 17-18 lat, bo takimi chłopakami jakby tutaj mamy w większości 17-latków, no ta motoryka jest zdecydowanie inna niż tych 20 kilkuletnich już facetów wtedy, tak? Bo już masa mięśniowa jest zupełnie inna, motoryka jest zupełnie inna, szybkość, wszystko, skoczność, każda rzecz, która jest związana z tym, żeby po parkiecie biegać, być skutecznym, być silnym i wytrzymać całe 40 minut gry, no to się z tym wiąże właśnie. I mimo wszystko, mimo tego, że ja jestem zadowolony w sumie z chłopaków, z ich postawy, dotrwaliśmy ten sezon, to już jest ich drugi sezon w trzeciej lidze, wcześniej byli jeszcze młodsi, tak wtedy nawet zespoły, z którymi graliśmy w tamtym sezonie, często mówiły mi po meczach, że mówię, no Krzysiek, widać ogromny postęp tych chłopaków przez ten rok, że dają radę, że już nie są tak słabi fizycznie, głowa u nich też już inaczej pracuje, no bo jednak z tymi starymi chłopami, że tak powiem, powalczyli na parkiecie, musieli się tam pomasować pod koszem, dlatego już w tym roku trochę inaczej, następny rok będzie jeszcze lepszy, uważam. W tym roku mieliśmy tak naprawdę jedno wygrane spotkanie, ale jeszcze mogliśmy 7 kolejnych wygrać. Naprawdę, ja im tutaj według statystyk, to z Gdynią mogliśmy oba spotkania też wygrać. Niestety oba przegraliśmy, tak? Ale to była kilkupunktowa różnica. Z Elblągiem u siebie tak samo, tylko 7 punktami przegraliśmy. Elbląg, zespół generalnie drugoligowy, który ma też zespół w trzeciej lidze, gdzie młodzież się ogrywa, ale zawsze tam dają drugoligowców, którzy minut nie dostają tyle, ile powinni w drugiej lidze i jakby tutaj dogrywają w trzeciej lidze, także oni w zależności od meczu są w różnym składzie, ale z nami no do ostatnich sekund naprawdę była tutaj walka. Kontuzje nas zabiły jadąc do Ełku, właśnie to jest to, co mówiłem w kategorii U17, bo właśnie duża część tych chłopaków, generalnie praktycznie wszyscy grali też w trzeciej lidze i tutaj te kontuzje nas wtedy zabiły, bo to na tym meczu właśnie też Hubert sobie tą kostkę skręcił od razu w pierwszej kwarcie i już było, nie mieliśmy kim za bardzo wtedy grać. Z AZS-em Olsztyn bardzo mocno też u siebie stracha im napędziliśmy, trener powiedział, że więcej mu tego nie robił, bo prawie na zawał wszedł, mówi, że przegrają. To już po meczu tak usłyszałem z Pasłękiem. Ostatni, jedna kwarta gdzieś tam zaważyła na tym, że przegraliśmy spotkanie, to naprawdę ja jestem z chłopaków zadowolony. Wiem, że pewnie byśmy my sami chcieli więcej tych wygranych mieć na koncie. Mam nadzieję, że ten kolejny sezon trzecioligowy będzie jeszcze lepszy i wygramy jeszcze więcej spotkań. Ten sezon był bardzo mocny, bardzo silne drużyny były, szczególnie te pierwsze 4 drużyny były bardzo mocne, co było od razu widać, bo wystarczy powiedzieć, że tylko 3 były pierwsze, które zajęły pierwsze 3 miejsca, były z Pomorskiego, a to już wiele mówi od razu, że będzie mocne granie, bo jest Pomorskie.
7: To tak sobie, wiesz, pomyślałem pod kątem statystyczno-matematycznym, to co 3 lata będziemy czekać i na miejscu pierwszym. Przez samo to, że średnia wieku podskoczy.
9: Trzeba wziąć też pod uwagę to, że chłopaki pewnie za 2 lata będą szli na studia i będzie to tak samo jak w poprzednim zespole, który prowadził Piotr Krynkowski, że poszli na studia, jakby rozpierzchli się tutaj po Polsce, bo jeden jest w Toruniu, ktoś tam jest w Olsztynie, ktoś tam jest w Trójmieście, może jeszcze 10 chłopaków pojechali, ale generalnie na pewno te 3 miasta weszły w grę. I tu będzie pewnie podobnie i znowu pewnie Piotrek, który dzisiaj ma te U15 dzisiejsze, to będzie za te 3 lata czy 2 lata też pewnie grał tymi właśnie chłopakami w trzeciej lidze. No ale tutaj jakby podsumowując jakby ten sezon, to zostają ci sami praktycznie chłopacy, ten sam zespół generalnie zostaje do gry na kolejny sezon. Ja już inaczej nie będę pomagał, bo w tym roku jeszcze im trochę tam pomagałem w grze, ale już teraz postanowiłem, że już naprawdę nie będę i tak się z nimi umówiłem, że będę tylko wchodził, jak naprawdę będą jakieś kontuzje nieszczęsne i nie będzie komu grać i ja będę tym przysłowiowym 13 zawodnikiem, bo 12 jest w protokole, a takim 13, który w razie kontuzji gdzieś tam założy ostatecznie ten strój i tak to będzie wyglądało w następnym sezonie.
7: Czyli będziesz głównie trenerem?
9: Tak, będę głównie trenerem, no i teraz w te wakacje tak naprawdę będę pierwszy raz wakacje takie całe, bo zmieniłem pracę, to będę miał pierwszy raz wakacje od 18 lat takie całe, no to chcę trochę czasu poświęcić, żeby poszukać sponsorów i spróbować powalczyć o to, żeby być wyżej w trzeciej lidze, to po pierwsze, ale z jakimś czasem zrobić jednak tą drugą ligę w Iławie, bo na to Iława zasługuje moim zdaniem. Druga liga wiąże się bardzo z prostą rzeczą. Ja takie podejście do tego miałem od samego początku, jak tylko zakładałem ten klub. Połowa zawodników musi być z Iławy. Taka połowa, mówię o takim protokole zawodowym, zawodów, czyli 12 mamy w protokole, tak, to żeby połowa była naszych lokalnych chłopaków, a połowa musi być z zewnątrz, nie ma inaczej, po prostu nie da się zrobić awansu tylko swoimi chłopakami w takiej Iławie, no to jest fizycznie niemożliwe, chyba żebyśmy że do rozmowy wrócimy na przykład za 10 lat, gdzie dzisiejsi chłopacy, którzy mają po 20, którzy byli wcześniej grającymi u nas, nadal gdzieś tam się ruszają, powiedzmy, z piłkami, nadal gdzieś tam próbują grać w jakichś ligach amatorskich i wracają teoretycznie do Iławy. Ci dzisiejsi 17-latkowie wtedy mają 27, czy dzisiejszy Piotrka z U15 mają 25 i z tych wszystkich chłopaków, tak, i jeszcze kolejnych, którzy będą, składamy takie przysłowie 12, to 12 osób nieźle grających, to może wtedy jesteśmy w stanie coś powalczyć, ale oczywiście za tym też idą pieniądze, bo tego bez pieniędzy po prostu się nie da zrobić pewnych rzeczy, no bo chociażby koszt trzeciej ligi dla nas to jest jakieś 60 tysięcy złotych, plus minus, także tak to wygląda, jeżeli chodzi o trzecią ligę, natomiast jeżeli chodzi o drugą ligę, no to już tutaj wchodzą w grę jakieś między 300-400 tysięcy złotych, które muszą być, no to już pewne rzeczy na Związek, Polski Związek Koszykówki na nas nakłada, które muszą być koniecznie, tak, chociażby takie rzeczy jak transmisja, które się odbywają na kanale YouTube'owym Polskiego Związku Koszykówki razem ze pełnymi statystykami, tak jak dokładnie oglądamy to na meczach reprezentacji Polski czy drużyn ekstraklasowych. Generalnie druga liga to jest 1/4 Polski. W naszym wypadku, patrząc gdzie się znajdujemy, to patrząc od strony Iławy, to w stronę Poznania, Szczecina, Trójmiasta. To taki kwadracik, jak tak bardzo łatwo, czy Gniezno tutaj, tak, te tereny. To tutaj jakby patrząc na, to my w takim kwadraciku, w takiej 1/4 północno-zachodniej części byśmy grali. Czyli to już są rozgrywki centralne.
7: Nasuwa się od razu, że to są miasta związane jednak z uczelniami, a to się wiąże z tym, że jednak bardziej aktywni na boiskach są zawodnicy.
9: Tak, prawda jest taka, że bardzo dużo zawodników to są studenci lub drużyny, które są w tej, na przykład w tej drugiej lidze, to są drużyny wokół dużych miast, tak? Jeżeli mamy na przykład Poznań, to wokół Poznania są jakieś w okolicy, powiedzmy, 20, 30, 40 kilometrów drużyny jak Mogilno czy coś podobnego, które grają też w drugiej lidze, ale to są zawodnicy generalnie z Poznania, nie z Mogilna. Mhm. Tak? Ale mają bliziutko, podjadą sobie na trening, te 40 kilometrów to żadna tam odległość, podjadą, potrenują, wracają i tak to wygląda. No, budżety klubów są bardzo różne. Jeżeli chce się grać w drugiej lidze, to no, tak jak powiedziałem, te 300-400 tysięcy to jest minimum, żeby po prostu tam się znaleźć. Natomiast patrząc pod kątem całościowym ligi, no to takie budżety od tych właśnie 300 tysięcy do 500, no to tam jest 16 zespołów w ogóle w lidze, w danej grupie. No to trzeba liczyć, że się zajmie, powiedzmy, te 9-16, tak? No to są mniej więcej tam te 600 tysięcy, 300 tysięcy, to są takie budżety. Później mamy taki środek tabeli, powiedzmy tam od miejsca 5 do tego, powiedzmy, 10, że tam mają budżety, powiedzmy, od tych 600 tysięcy do, powiedzmy, 800-900. No i później wszystko, co się zaczyna milion i w górę, to są zespoły pierwsza czwórka zazwyczaj w każdej grupie, która się stara bić o awans do pierwszej ligi.
7: I dopiero wtedy dostaną tak jakby szansę zwrotu poniesionych kosztów w treningi przez lata, jak wejdą do pierwszej ligi.
9: To mówimy teraz o zawodnikach?
7: O ogólnie gratyfikacji dla klubu sportowego, no bo mówisz, że w drugiej lidze tak jakby nie ma zwrotu sukcesu na pieniądze.
9: No nie ma i tak nie ma, myślę, w żadnym klubie, no, ani piłkarskim, ani żadnym na takim poziomie rozgrywkowym. Takie są realia. Dlatego tutaj, żeby grać w takich rozgrywkach, trzeba mieć sponsorów, którzy po prostu będą chcieli zaistnieć w tym sporcie, wydać czy zainwestować te swoje ciężko zarobione pieniądze poprzez swoją firmę, właśnie reklamując się za pośrednictwem koszykówki w tej części kraju, 1/4 części naszego kraju, i próbować budować coś, czego na przykład nie było. W takiej Ławie nigdy nie było trzeciej ligi, dopiero my to stworzyliśmy i nigdy nie było, tak to wygląda.
7: A gościem Eski Iława był Krzysztof Mądry.
9: Dziękuję bardzo.
2: Eska Iława News. To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: Magdalena Grzywacz, dyrektor Iławskiego Centrum Kultury.
3: i Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK i Ława. Jest pani na tym stołku, brzydko powiem, od kilku zaledwie dni.
10: Widzę energię twórczą i moc sprawczą, naprawdę. Taki jest potencjał w tej jednostce i w zespole, którym mam zaszczyt kierować, że wydaje mi się, że możemy naprawdę przenosić góry. Więc zakładam, że to będzie bardzo interesujący czas, ten czas, który przed nami się otwiera i dla mnie, i dla Iławy, i dla Iławskiego Centrum Kultury. Liczę na dobrą współpracę z NGO-sami, oczywiście z organizatorem, z burmistrzem miasta Iława, z różnymi naszymi partnerami. Już zaplanowałam pierwsze spotkania i z Radą Kultury, i z innymi przedstawicielami innych instytucji, bo chcę wszystkich poznać i chcę powiedzieć, że jesteśmy otwarci na super współpracę i myślę, że tak się zadzieje. Od września ruszamy też z układaniem programu w nowym sezonie, z ofertą dla naszych klientów w różnym wieku, więc dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Chcemy wzbogacić tą ofertę, tak aby każdy znalazł coś dla siebie i żeby mógł się rozwijać i żeby mógł rozwijać swoje pasje właśnie w oparciu o Iławskie Centrum Kultury.
3: Czy to będzie kontynuacja też tego, co się działo do tej pory, czy takie odcięcie grubą krechą i robimy coś zupełnie innego?
10: Absolutnie od niczego się nie odcinamy. To nie będzie rewolucja, tylko ewolucja. To, co Lidia tutaj zrobiła dla Iławskiego Centrum Kultury, bardzo szanuję i też to doświadczenie, które wprowadziła całą instytucję. Natomiast no, każdy dyrektor ma to do siebie, że wprowadza nowy szlif, nowe spojrzenie na sprawę. Ja jeszcze wprowadzam spojrzenie troszeczkę z zewnątrz, co oczywiście ma dużo zalet. Pewnie ma też jakieś wady, ale ja staram się na tym nie skupiać. Więc jak chodzi o zalety, patrzę z pewnego dystansu, dostrzegam rzeczy, które być może, mam takie sygnały, dla innych są niedostrzegalne, bo po prostu mam perspektywę człowieka, który tu przyjechał.
3: Czy o przykłady mogę prosić?
10: Tak. Mam kilka takich pomysłów na bardzo szybko dotyczących identyfikacji naszej jednostki. Chciałabym, żeby to troszeczkę mocniej się zadziało, bo nie tylko ja jestem przyjezdna. Przyjeżdżają też tutaj turyści w sezonie i wcale nie tak łatwo jest trafić do Iławskiego Centrum Kultury. Chciałabym to zmienić.
3: No właśnie, przed nami jesień. Jesienią w Iławie jest trochę spokojniej, chociaż z drugiej strony te działania wchodzą pod dach. I teraz pytanie, jak pani patrzy na ten okres przed nami? Czy pani uważa, że przyszła pani właśnie już po tym wysokim sezonie i teraz będzie spokój i jest planowanie wysokiego następnego sezonu, czy będzie wzbogacanie jesieni?
10: Będziemy pracować wielotorowo. Jesień, zima to jest ten czas, kiedy drzewa tężeją, kiedy pojawiają się następne słoje na dębach i więc my też będziemy tężeć i dojrzewać do rodzenia nowych owoców w przyszłym roku. Po pierwsze praca nad budżetem, po drugie dokładna analiza tego, jak wygląda jednostka i w którą stronę ma zmierzać. Po trzecie przygotowanie oferty, a może po pierwsze na sezon, który właśnie się otwiera. Oferta dla mieszkańców na jesień i zimę, pracujemy nad tym, będziemy wzbogacać wszystko w oparciu o nasze propozycje, ale też o propozycje naszych patronów. Właśnie jesteśmy po konferencji przygotowanej przez bibliotekę, która otwiera nowy dział regionalny, co jest ewenementem w skali krajowej. Gratulujemy bibliotece i naszemu koledze Adamowi Majewskiemu. To, co bym chciała jeszcze w tym sezonie zrobić, oprócz tego, co już było zaplanowane, to być może uda mi się jeszcze w tym sezonie zaproponować wszystkim Państwu poemat jazzowy Bonas Force and Dragona w wykonaniu m.in. Artura Żmijewskiego i Ewy Żmijewskiej, oczywiście też kompozytora Kuby Stankiewicza i jego trio z Sebastianem Frankiewiczem i Wojtkiem Pulcynem. Myślę, że to mogłoby być wydarzenie, które jeszcze w tym roku by mogło zawitać do Iławy, pod warunkiem, że znajdziemy na to środki, ale myślę, że to by było coś fajnego. W końcu ojciec Mateusz w roli narratora Bony Swarce Dan Dragona, no, jest to chyba coś, co warto zobaczyć.
3: Czyli pani stawia na rozszerzenie sezonu jazzowego w Iławie poza Złotą Tarkę, poza sierpień.
10: Jazz to jest taki fajny gatunek, który wszyscy lubimy, nawet jeżeli czasami nie wiemy, że to jest jazz, bo te wszystkie fajne dzwonki w telefonach to właśnie jazz, tak? Więc czy ja chcę rozszerzyć sezon? No niekoniecznie, to po prostu to się dzieje, tak? Tak jak inne gatunki muzyki. Równie dobrze moglibyśmy zaproponować, nie wiem, poezję śpiewaną albo spotkanie z jakąś kameralną muzyką klasyczną. I o tym też myślę i o tym pracuję, ale musimy wziąć pod uwagę, że jestem na stanowisku dyrektora niespełna 16 godzin i naprawdę to jeszcze jest głęboki start. Rozwijam skrzydła, ale jestem na samym początku. Wzbiję się do lotu za jakiś czas.
3: To ja zapytam jeszcze o pani przeszłość i o doświadczenia. Proszę opowiedzieć o samej sobie.
10: To chyba bym musiała powiedzieć tak jak Irena Kwiatkowska. Jestem kobietą pracującą i żadnej pracy

0: Bardzo dziękuję.
1: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
2: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska Iława oraz Jarek Piechotka i Radek Edmański, czyli współorganizatorzy Iławskiej Dychy w Centrum. Dzień dobry, panowie.
3: Witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
2: Kiedy ta dycha?
3: No co, 4 października 2026, piękna niedziela, zawsze w przepięknej pogodzie i miejmy nadzieję przy mało uczęszczanym ruchu drogowym.
2: To znaczy, przepraszam, chcecie Iławę zamknąć 4 października?
3: Właśnie my to zamykamy zawsze, miejmy nadzieję, że to co mieszkańcy twierdzą, że biegać ludzie muszą, więc mam świadomość taką, że bokami przejadą. Jest to dość szybki bieg, tak jak sama nazwa mówi, dycha w centrum, jest pięknie, każdy klaszcze, tak powinno być.
2: Dychę to się w ile minut przebiega, przepraszam?
5: W tym roku mamy troszeczkę zmieniony limit czasowy. Ostatni zawodnik może pokonać dychę w 1,5 godziny. Zostało to zmienione na, jakby to powiedzieć, sygnał mieszkańców miasta Iławy, gdyż centrum miasta było zbyt długo zablokowane, a mamy przedłużający się remont mostu, który trwa. Dlatego, żeby było miło dla wszystkich, mamy tylko 1,5 godziny na pokonanie. Ale pierwszy zawodnik, mamy nadzieję, że to będzie mieszkaniec naszego miasta, pokona to w swoją życiówkę i złamie te 30 minut.
2: Mhm. Czyli wy już wiecie, co tam z zapisami, kto jest na liście. Widzicie to już z jakiego miasta?
5: Tak, lista startowa jest cały czas przez nas obserwowana i patrzymy, kto się zapisuje i jak będzie to szybko robione. Ale widzimy też nowe nazwiska, no, czyli będą nowi zawodnicy. Także chyba bieg się rozwija i się podoba.
2: Który to już raz?
5: W tej formie, jaką mamy, to trzeci.
2: Mhm, ale wcześniej też tam się coś działo pod tą nazwą, czy ja dobrze pamiętam?
5: Tak, nazwa była troszeczkę inna, ale sponsor był ten sam. Także bardzo dziękujemy pani Iwonie i panu Robertowi Poterańskim. A oni robili to przez 4 chyba razy.
2: Mówisz tutaj, Radku, o tych nazwiskach, które obserwujecie. Zapisy trwają, czy już są zakończone?
5: Zapisy trwają i będą trwały do ostatniego dnia, także mamy nadzieję, że będzie pełna lista, całe 300 osób.
3: 400?
5: O, przepraszam.
2: Tak przewidzieliście. Dobrze, że jesteście we dwóch, no nie? To zawsze jakieś komediowe elementy na antenie S.
3: Co do zapisów, to nie wiem, czy Radek pamiętasz, ale nasz sponsor główny stwierdził, że jak startujemy na Niepodległości przy banku, to mamy mieć tą taką sztab zawodników do samego ronda. Więc te 400, myślę, tam się zmieści śmiało.
5: Długo, jasna, prosta.
2: A gdyby się nie, zawsze można udać sztuczny tłum, zrobić, jakoś tam rozszerzyć, rozłożyć ramiona i tak dalej.
5: Tak, wszyscy pracownicy Escy są też mile widziani.
2: O, dziękujemy. A momento, ale będzie też, a propos rozkładania ramion, będzie też rozgrzewka jakaś pewnie przedtem.
3: Co roku jest tak, że my angażujemy kluby fitnessowe, które są w Iławie, które chcą się, nie mówię, że promować, tylko chodzi o to, że widzą ten ruch sportowy biegaczy, widzą, że robią to sportowcy dla biegaczy, więc też się angażują w tą rozgrzewkę. Co najważniejsze, jest to bardzo super odbierane, bo zawodnicy stojąc na tej ulicy Niepodległości odwracają się w kierunku prowadzących tą całą rozgrzewkę i można powiedzieć, te tłum wszyscy ćwiczą i to jest takie miłe, nie?
5: Mhm. Tak, i ta rozgrzewka już wygląda coraz lepiej, bo dziewczyny z Just Fit są tak przygotowane, że robią to pod każdą imprezę troszeczkę inaczej, tak? Bo robią to dla naszego swimrunu, czy dla naszej tam dobrowraca, a tutaj dla Iławskiej Dziesiątki też mają swój repertuar przygotowany i to nie wykonuje jedna osoba. Serdecznie dziękujemy Justynie, tylko to jest cała grupa. Mhm. Wygląda to naprawdę znakomicie. Mhm.
2: Czyli jeżeli braliście udział, biegliście w Dobrowraca, czy płynęliście, biegliście w Swimrunie, to tutaj wam się też nie będzie nudzić.
5: Na pewno nie.
2: Dobra, a trasa?
5: Trasa jest ta sama, co w latach poprzednich, gdyż ma atest Pezla. 10 km, bardzo płasko i bardzo szybko. Po wyjściu z alejki na Iławce mamy prawdziwe centrum miasta między blokami. Liczymy tutaj na uprzejmość mieszkańców, wyrozumiałość, no i że akurat w tym dniu i w tej godzinie nie będą musieli jechać samochodem.
2: A myślałam, że chodzi o to, że trzeba przez okna wyglądać i krzyczeć.
5: Nie trzeba.
2: Ja zawsze to robię.
5: Chcieli.
3: Mamy świadomość też taką, że tutaj Radek zawsze biega, mamy tych swoich DJ-ów, którzy gdzieś na rondach stoją i mam nadzieję, że tych mieszkańców

0: obudzą, żeby na tych balkonach jednak stali, ale z drugiej strony, wracając do tego, że jest to, sama nazwa mówi, Iławska dycha w centrum, to znaczy, że jeżeli blokują Lizbonę, blokują Berlin, blokuje się naprawdę wielkie metropolie, to Iława w tym przypadku jest tak naprawdę taką małym miasteczkiem. I to, że zblokujemy ją na 1,5–2 godziny, to uważam, że no nikomu nic się nie stanie. Oczywiście, tak jak tutaj z Radkiem często przeglądamy tam te portale społecznościowe, jak tu piszą, że jasne, że biegacze do lasu i tak dalej, to musimy powiedzieć, że w lasach też mamy swoje biegi, więc też robimy te biegi. Więc, ale tu chodzi o to, żeby promować ruch. Jeżeli mówimy o tym, że młodzież, dorośli siedzą w domu, tyją, nic nie robią, to jak będziemy biegać tylko i wyłącznie w lesie, to nikt nie będzie tego promował. A nam zachodziło o to, a szczególnie Radkowi i naszemu sponsorowi Tyloradnemu, o to, żeby pokazać ludziom, że możemy wyjść w niedzielę, pobiegać i zdążyć jeszcze na pyszny obiad do domu. Ale chodzi o to, że jeżeli będziemy się chować, no to po co to robić? Mhm. Więc tutaj idea tego biegu jest nie dlatego, że chcemy zblokować całe miasto. Nie, chcemy pokazać, że jest społeczność biegowa w naszym województwie, a nie tylko, bo to przyjeżdżają z, co można powiedzieć, z całej Polski zawodnicy, żeby pokazać, że ruch biegowy jest potrzebny. A tym bardziej nie robimy komercyjnie, tylko robimy to sportowcy dla sportowców.
1: Ale też amatorzy, tak rozumiem, że też mogą, bo dycha to nie jest dużo.
0: Właśnie inaczej, ja twierdzę, Radek pewnie mi też potwierdzi, że uważam, że piątka jest trudnym biegiem, bo piątka jest takim, kurde, bardzo szybkim. Ludzie patrzą na te cardio, robią takie mocne, że bo tutaj jest, a dycha jest takim bezpiecznym, z punktu widzenia organizacji jest bezpiecznym i każdy może go przebiec. Oczywiście, co to Radek dzisiaj powiedział, my trochę skróciliśmy to, ten limit, tylko dlatego, że ten, kto faktycznie spaceruje, a nie biegnie, no to jednak musi coś, nie wiem, brać sobie coś innego. A tutaj liczymy na amator.
1: Robimy tu fikołki myślowe, ale ja zapytam jeszcze raz o trasę, czyli start jest przy banku na Niepodległości. Co dalej?
2: Biegniemy od banku, czyli run na bank. Dalej biegniemy w prawo na rondo. Z ronda biegniemy na Bobole, czyli kościół parafialny na Lipowym. Z kościoła do ogrodów, aż kawaluszek za ogrodami. Tam będziemy mieli agrafkę. Wracamy do Iławy.
1: Co to jest agrafka?
2: Zawrotka na tym, na asfalcie, na ulicę. Z nawrotki biegniemy w prawo na alejkę i kontynuujemy bieg tak, jak biegnie nasz półmaraton. Przez alejkę aż do wyjścia na moście na Iławce. Tylko, że nie biegniemy w prawo, tylko skręcamy w lewo na ulicę Narutowicza. Do samego końca, aż do ulicy Szeptyckiego, na rondo, na kościuszki, w prawo na pocztę, przy poczcie w lewo pod prąd do samego Mickiewicza, w prawo na Mickiewicza, i tam wpadamy już na alejkę, nie blokujemy już tej ulicy i biegniemy aleją na Małym Jezioraku i kończymy przy hali sportowej.
1: I tam odbieramy medale.
2: Odbieramy medale, zapraszamy na poczęstunek i dobrą zabawę do samego końca.
1: Mhm. Może pytanie nie do Was, ale czy będzie Mariusz Kostkowski z bębnami?
2: Będzie Mariusz Kostkowski, będzie tak jak Jarek wspomniał, na pewno będą DJ-e. I na pewno będą jeszcze instrumenty, ale tu nie chcemy zdradzać jakie, ale tak, żeby na trasie nie było nudno. Dlatego mamy nadzieję, że te niespodzianki, które przygotowaliśmy w niektórych punktach, będą takim czymś, które porwą mieszkańców i mieszkańcy wyjdą do uczestniczenia w tym biegu i będą się z tym biegiem identyfikować. Mhm. Że to nie będzie tylko impreza sportowa dla sportowca, tylko impreza sportowa dla mieszkańca i dla miasta Iławy.
1: Mhm. Jeszcze raz, Iławska dycha w centrum, 4 października, która godzina?
2: 10 rano, startujemy przy Krzypciej.
1: Dobrze, dziękuję Wam bardzo w takim razie za rozmowę.
0: No, dziękujemy bardzo. Uważamy, że promowanie tego typu ruchu należy się dla Iławy, dla powiatu. Myślę, że będzie to fajna kolejna edycja przy współpracy, mogę powiedzieć śmiało, Iławskiego Centrum Sportu i Rekreacji.
2: A to nie jest jedyna dycha w naszym regionie. Mamy jeszcze, po drodze mamy 10 w Suszu, jest troszeczkę inna, bo jest nocna, też jest bardzo fajnie. Druga dyszka jest w lesie, która jest organizowana przez Nadleśnictwo Iława. Też jest bardzo fajna dziesiątka, a nasza dziesiątka jest w centrum Także możecie wybierać jak chcecie, ale to my zamykamy sezon. Dziękuję.
0: Ale to nie koniec, jeszcze Radku. Radku.
1: Ja już za rozmowę podziękowałam.
0: 17 października, gmina Zalewo, w miejscowości Boreczno, w leśnictwie Piekło. Planujemy i już jest przygotowywany regulamin i zapisy do piekielnej dziesiątki, ewentualnie diabelskiej piątki. Tak to ma wyglądać. Już jest wszystko dograne, także myślę, że ten sezon będziemy kończyć w naszym powiecie takim właśnie troszkę krosowym, takim porównywalnym do Leśnego Runa, ale nieco innym biegu, w innym terenie, dlatego że chcemy, żeby w naszym powiecie, jak robimy Kisielice Piątkę, robimy Night Run, robimy tutaj Centrum i tak dalej, chcemy, żeby w każdej miejscowości coś się działo, tak?
1: Takie piekielne zakończenie sezonu, piekielne. Dopiero 17, widzisz. O Iławskiej Dysze w Centrum mówili Jarek Piechotka i Radek Etmański.
3: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
4: Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki odwiedził Iławę, by przekazać dokument potwierdzający dofinansowanie inwestycji w korty tenisowe w Iławie. Iława na budowę dwóch krytych całorocznych kortów dostanie prawie 3 miliony złotych. Dawid Jakubowski, zapraszam do wysłuchania krótkiej konferencji, która odbyła się z tej okazji na kortach tenisowych w Iławie. Pierwszy zabrał głos wicewojewoda warmińsko-mazurski Mateusz Szauer.
5: Witamy w Iławie, witamy w powiecie iławskim. Dla mnie jako przedstawiciela administracji rządowej właśnie stąd, z powiatu Iławskiego. Budujące jest to, że powstają kolejne inwestycje w sport, a tak naprawdę w rozwój naszej młodzieży. Tu mamy do czynienia z inwestycją w korty tenisowe, tak zwane tenisowe orły. Niemal 3 miliony złotych trafi do samorządu miasta właśnie na modernizację, długo oczekiwaną przez środowisko tenisowe, modernizację iławskich kortów. Chylę czoła dla całego środowiska, które tutaj od lat dba o to miejsce, rozwija je. Sam kilkanaście lat temu korzystałem z tych kortów. Pamiętam słynnego pana Stasia, legendę tych kortów, który do 85 tego roku życia o nie dbał. Tym bardziej budujące dla mnie jest to, że wreszcie tenisiści i ławcy doczekają się tej inwestycji. Dziękuję za rozmowy wszystkim radnym, którzy również dzwonili w tej sprawie, aby wesprzeć tą inicjatywę. I jeszcze raz dziękuję przede wszystkim panu ministrowi, bo to przecież nie pierwsza inwestycja, która tu będzie realizowana. Będziemy również modernizować boisko ze sztuczną nawierzchnią w całym województwie. Mnóstwo tego typu inwestycji, mnóstwo programów wdrażanych przez pana ministra Rutnickiego, które procentują w naszym województwie. Panie ministrze, jeszcze raz witamy, dziękujemy za to, co już, i oczywiście liczymy jak zawsze na więcej.
4: Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
6: Dziękuję bardzo, panie burmistrzu, szanowni państwo. Tenisowy orzeł już za chwileczkę wyląduje w pięknej Iławie. Mówiliśmy o tym, jak ważne jest to, aby inwestować tam wszędzie, gdzie tworzy się piękny sport. Moje pierwsze zdania, gdy zostałem ministrem sportu i turystyki, brzmiało, bo wielki sport zaczyna się w naszych pięknych, małych miejscowościach i małych klubach. Oczywiście Iława to nie jest mała miejscowość, ale zdajemy sobie z tego sprawę i my musimy robić wszystko, żeby zawodnicy, niezależnie czy są z wielkich ośrodków, czy też z mniejszych ośrodków, jakim jest Iława, mieli szansę na rozwój. Jeżeli chodzi o tenis, to jest wielki program inwestycyjny. Tenisowe orły. To jest najważniejsze i największe tego typu wydarzenie inwestycyjne w naszej historii, bo przez ostatnie tygodnie jeżdżę po całej Polsce, gdzie właśnie przekazuję decyzje dotyczące dofinansowań. To, co ważne, całorocznych obiektów tenisowych. Jeżeli mówimy o tenisie na najwyższym poziomie, my potrzebujemy rozwoju dla tych chłopców i dziewczynek, nie tylko od kwietnia, maja do września, czy też października, ale żeby ten proces treningowy mógł trwać cały rok. Dlatego w ramach wielkiego programu Tenisowe Orły przeznaczyliśmy na niego blisko 80 milionów złotych, dzięki czemu ponad 30 tego typu obiektów będzie realizowanych na terenie całego kraju. Ja bardzo się cieszę, bo to jest kilka dni bardzo intensywnych mojej pracy na terenie Warmii i Mazur. Fantastyczna impreza. Zakończyły się Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej w Starych Jabłonkach, ale przecież wręczaliśmy decyzje dotyczące modernizacji orlików. 17 tego typu obiektów będzie realizowanych. W Mikołajkach otwieraliśmy nowy obiekt. W Olsztynie przekazywaliśmy dofinansowanie, jeżeli chodzi o modernizację basenu dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Tylko te 3 dni, szanowni państwo, to jest blisko 20 milionów złotych na inwestycje sportowe. Jadąc tutaj do państwa Państwa wspólnie z panem posłem Papkę. To jest wspaniały człowiek, który kocha sport, z panią poseł Królak, ale też z panem eurodeputowanym. Przez ostatnie 3 lata, jeżeli chodzi o inwestycje sportowe na Warmii, Mazurach i przekazane pieniądze ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki, to kwota blisko 100 milionów złotych. Ale zawsze będziemy to powtarzać, że inwestycja w sport to jest inwestycja w zdrowie naszych dzieciaków i nas wszystkich i bardzo się cieszę, że wspólnie z fantastycznymi parlamentarzystami, z panem wojewodą, dzisiaj mogę ogłosić i na ręce pana burmistrza przekazać bardzo dobrą informację, a więc kwotę blisko 3 milionów złotych, dokładnie 2 942 200 złotych dla gminy miejskiej Ława w sprawie modernizacji kortów tenisowych w ramach inwestycji pod tytułem przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego w Iławie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. To będą 2 nowoczesne korty, dzięki któremu nasze dzieciaki będą mogły się rozwijać przez cały rok. Trzymam za was kciuki, patrzę tutaj w oczy, pasja jest, wiara w sukces jest. Kochani, my to wszystko robimy dla was, żebyście mieli poczucie takie, że budujemy dla was warunki takie, abyście mogli tylko i wyłącznie koncentrować się na rozwoju waszych pasji. Mam nadzieję, że jak się spotkamy, już ten obiekt będzie zrealizowany, to będę też słyszał o tym, że zawodnicy z Iławy nie tylko świetnie sobie radzą tutaj w województwie, ale też gracie na najważniejszych turniejach ogólnopolskich. A kto wie, sami to powiedzieliście, Wimbledon, Australia, Nowy Jork, czy też Paryż, to wszystko jest możliwe. Ale to wszystko jest możliwe, gdy jest nowoczesna infrastruktura i to gigantyczne przyspieszenie infrastrukturalne, jeżeli chodzi o inwestycje sportowe. W tej chwili się dzieje i bardzo się cieszę, że tego częścią jest Iława, bo przecież i niedawno dofinansowanie, jeżeli chodzi o pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią, a dzisiaj świetnie informacje dla tenisa. Panie burmistrzu, pozwolę sobie wręczyć na pana ręce wspólnie z parlamentarzystami decyzję o przyznaniu dofinansowania blisko 3 milionów złotych. Moje gratulacje. Bardzo proszę.
4: Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy.
7: Kilka lat temu, kiedy siedzieliśmy z moimi współpracownikami w ratuszu do projektowania tego nowego obiektu kompleksu, bo przecież korty to tylko część tego dużego kompleksu, nie przypuszczałem, że tak szybko będziemy mogli się spotkać i wcielać te nasze plany w życie. Bardzo serdecznie dziękuję za to dofinansowanie, na które czekaliśmy my jako samorządowcy, ale przede wszystkim czekało całe środowisko związane z tenisem ziemnym. Obiecuję, że ruszymy do inwestycji niezwłocznie po to, żebyśmy mogli się za kilka miesięcy tutaj spotkać i otworzyć te korty i wspólnie świętować. Jestem o tym przekonany, że to jest kolejny krok ku temu, żeby umacniać pozycję Iławy na arenie wojewódzkiej, jeżeli chodzi o środowisko sportowe. I tutaj jako burmistrz miasta, jako przedstawiciel całych władz samorządowych bardzo serdecznie dziękuję za współpracę moim współpracownikom, radnych Rady Miejskiej, wszystkim parlamentarzystom, wojewodzie oraz samemu panu ministrowi. Serdecznie, serdecznie dziękuję z całego serca.
4: Aleksandra Musiał, członek zarządu Polskiego Związku Tenisowego.
8: Pan minister już tutaj tak wyczerpał temat, że powiem krótko. Bardzo się cieszę, że właśnie Ministerstwo Sportu wspiera nie tylko te duże, ogólnopolskie, prężnie działające ośrodki tenisowe, ale także te mniejsze. Jestem pod wrażeniem całości tego obiektu. Jest to piękny kompleks nie tylko tenisowy, ale także sportowy. Mam nadzieję, że w przyszłości wspólnie z Polskim Związkiem Tenisowym zorganizujemy tutaj nie jeden turniej, a że być może tutaj wśród waszych dzieciaków jest następca Huberta Hurkacza, Igi Świątek lub Maji Chwalińskiej.
4: Joanna Kossek, prezes Towarzystwa Tenisa Ziemnego w Iławie.
9: Bardzo dziękuję, że coś takiego mogło powstać. Jestem po prostu pod wrażeniem. Jestem też zaskoczona, powiem szczerze, bo nie do końca wierzyłam w to, że to się uda, ale bardzo dziękuję za tą możliwość. Mam nadzieję, że nasz sport będzie się już prężnie rozwijał. Teraz ruszy z kopyta.
4: Poseł do Parlamentu Europejskiego Jacek Protas.
10: Serdecznie gratuluję i dziękuję panu ministrowi za tą cenną inicjatywę, która dotyczy przecież nie tylko Iławy, ale całego tenisowego środowiska w Polsce. Rzeczywiście musimy inwestować w nowoczesne obiekty sportowe, również te, na których można trenować zimą. Iga, Hubi są takimi ambasadorami, motorami przyciągającymi młodzież do tego sportu, ale żeby byli kontynuatorzy, muszą być warunki i bardzo się cieszę, że takie warunki będą stworzone w Iławie. Iławie. Ja od 30 lat regularnie też grywam w tenisa. Tu na tym korcie z Leszkiem Kucharskim też graliśmy kiedyś debelka podczas turnieju, więc ten obiekt jest mi znany i bardzo się cieszę, że będziecie mieli jeszcze lepsze warunki. Gratuluję wszystkim i dziękuję przede wszystkim panu ministrowi za wsparcie.
4: Poseł na Sejm RP Katarzyna Królak.
11: Wielkie rzeczy dzieją się w małych miejscowościach, a Iława to miasto, w którym się urodziłam, które jest dla mnie bardzo ważne i taka piękna inwestycja, która pomaga młodym, ale nie tylko młodym, bo również starszym, dorosłym i seniorom, pozwala wierzyć w to, że można robić, można działać, tylko trzeba chcieć i współpracować. W kulturze, w sporcie, w infrastrukturze naprawdę dzieje się w naszym najpiękniejszym regionie na świecie.
4: Poseł na Sejm RP Paweł Papke.
12: Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za wsparcie, Panie Ministrze. Objechaliśmy Warmii i Mazury od kilku dni i rzeczywiście te dofinansowania są imponujące, bo trzeba pamiętać, że one powodują to, że samorządowcy również swój wysiłek finansowy posiadają, one się podwajają lub nawet potrajają. Także duże gratulacje, duże podziękowania. Młodzieży życzę teraz już za kilka miesięcy wspaniałej hali i rozwijania swoich pasji tenisowych. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo.
13: Jakie to będą hale? Z czego wykonane? Ile miejsca zajmą?
14: Hala będzie podwójna. Będzie to balon tak zwany dmuchany. Będzie przykrywała dwa korty tenisowe. O wymiarach długość 23,77 metra. Natomiast szerokość jest dostosowana do gry deblowej i wynosi 10,97 metra. I takie dwa pola do gry. Aneta Michalak.
13: Kiedy inwestycja może wystartować?
15: Bardzo chciałbym, żeby wystartowała jeszcze w tym roku 2026, ale będzie to uzależnione od tego, kiedy podpiszemy umowę z ministerstwem i kiedy ogłosimy przetarg. Jeżeli przetarg na wyłonienie wykonawcy nie przyniesie żadnych niespodzianek, opóźnień, to mam nadzieję, że jeszcze w roku 2026 poznamy nazwę firmy, która będzie odpowiedzialna za tę inwestycję, a zakończenie w przyszłym roku najpewniej pod koniec.
3: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
16: Tomasz Raczkowski, zastępca dyrektora do spraw zarządzania siecią w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Informacja na temat prac na budowie wiaduktów nad linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej 536 w Iławie. Obecnie prace postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem robót. W ramach inwestycji wykonano do tej pory ustrój nośny wraz z wyposażeniem na wiadukcie nad bocznicą kolejową, to jest obiekt WD2. Wykonano kładkę tymczasową dla pieszych, przełożono niezbędne kolizje uzbrojenia podziemnego, to jest sieci średniego napięcia i sieci teletechnicznej. Ponadto wykonano rozbiórkę drugiego wiaduktu WD1. Planowane jest wykonanie fundamentu, filaru i poprzecznicy podpory pośredniej znajdującej się w międzytorzu. Zamontowane zostanie również konstrukcja stalowa ustroju nośnego i wykonane mury oporowe wraz z zasypką za podporami skrajnymi. Planowane zakończenie inwestycji to koniec kwietnia 2027.
4: Dawid Jakubowski. W Iławie odbywał się cykl spacerów przyrodniczych Dzika Iława. Idziemy w przyrodę. Iławę odwiedziła m.in. Emilia Wasielewska. Opowiadała o dzikich zapylaczach. A okazuje się, że są nimi nie tylko pszczoły. Edukatorka przyjechała na zaproszenie Magdaleny Rudnickiej z Dzikiej Iławy, która rozpoczęła spotkanie.
17: Osoba, którą dzisiaj zaprosiłam, Emilka Wasielewska, jest właśnie osobą, która zajmuje się pszczołami, zarówno tymi dzikimi, jak i również pszczołą miodną, ponieważ Emilia ma swoją małą pasiekę, ale też przy okazji bada dosyć ważny problem, zjawisko przepszczelenia, o którym myślę, jak będzie okazja, to na pewno trochę opowie. Przepszczelenia, czyli zbyt dużej ilości pszczoły miodnej w miastach przede wszystkim, co jest dużą konkurencją dla naszych dzikich, innych gatunków pszczół, ale tego, ile tych pszczół jest, jakie mamy bogactwo, to już Emilia opowie i pokaże. Więc oddaję już głos naszemu dzisiejszemu przewodnikowi. Ja tylko jeszcze dodam, że z tego miejsca ruszymy sobie wzdłuż Alei Jana Pawła i ostatecznie skończymy po przeciwnej stronie Wyspy Młyńskiej, tam na tej łące kwietnej. To jest niecałe 1,5 kilometra, będziemy sobie spokojnie szli. Tam jest też ciekawe miejsce z tego względu, że są tam ustawione od wielu lat hotele dla owadów, głównie właśnie dla dzikich pszczół, więc warto też o tym wspomnieć podczas dzisiejszego spaceru.
18: Zajmuję się pszczołami, to prawda. Kwestia pasieki, którą posiadam, to jest już czas przeszły, ale Madzia nie wiedziała. Oddałam ją miastu, przestałam się zajmować z braku czasu, bo pszczołomiadna wymaga ogromnej ilości czasu. Skupiłam się bardziej na nauce obywatelskiej. Jestem współprowadzącą Krajowy Monitoring Czmieli. Jeżeli Państwo nie słyszeli, można zajrzeć na Facebook Fundacja Ochrony Czmieli. Fajna sprawa, szczególnie dla dzieci, dla całych rodzin. Zbieramy informacje z całej Polski o tym, gdzie występują, jakie gatunki czmieli. A czy ktoś wie, ile mamy pszczół w Polsce? Poza tą miodną. To jest jeden gatunek. Bardzo blisko. To ja podpowiem. 494 na dzień dzisiejszy. Mamy 494 gatunki pszczół, w tym jeden to jest pszczoła miodna, a cała reszta to są te wszystkie dziko żyjące pszczoły lub mniej lub bardziej hodowlane, bo jeszcze hodujemy też murarki i czmiele, to Państwo pewnie wiecie. Lubicie pomidory, a borówki? To nikt tak nie zapyla borówek i pomidorów jak czmiele. Nie ma drugiego takiego owada poza bzygiem. Bzyk to taka mucha. To są takie ładne, wyglądające trochę jak osy muchy z rodziny Serfida i to są muchy, które tak jak czmiele potrafią zapylać w doskonały sposób pomidory i borówki. A z czego to wynika? Czmiel to jest ten taki duży, puchaty, kudłaty, fajny owad. Po prostu pszczółka, która potrafi zapylać wibracyjnie. Czyli to jest pszczoła, która jakby przyczepi się do kwiata i mocno nim potrząsa. Ale czmiele to są moje ulubione pszczoły, więc trochę będę dzisiaj marudzić Wam o tych czmielach. Mamy 32 gatunki czmieli w Polsce i około 5 czmielców. Słuchajcie, to są takie w ogóle też śmieszne pszczoły, bo to są pszczoły, które są wygodne. Nie lubią mocnych upałów, nie lubią jak jest za gorąco i lubią jak jest wygodnie i łatwo. A co to oznacza? Mamy kwiaty różne, prawda? Mamy kwiaty, które mają głębsze kielichy, mamy kwiaty, które mają otwarte kielichy. Wszystko zależy oczywiście od gatunku kwiata. No więc czmiel, czasami jak mu się nie chce gdzieś tam wspinać, na przykład do jakiego groszku pachnącego, musi gdzieś tam wdrapywać i po prostu wchodzi do tego kwiata, potrafi sobie wygryźć gdzieś z boku i dostać się tym samym do nektaru i pyłku. On tak naprawdę uszkodzi ten kwiat, ale go nie zniszczy. To też ważna informacja. To nie są niszczyciele ogrodów, nie przejmujmy się. Jest jeszcze taka jedna ciekawa pszczoła, która jest z rodziny miesierkowatych. W zasadzie jest ich kilka gatunków, które wycinają kółka z liści i w ten sposób sobie robią takie tulejki i zbierają w tym i zabierają do gniazda, żeby to wyściełać. Więc pszczoły są w ogóle bardzo ciekawe. To są tak różnorodne owady o różnej biologii i gniazdowaniu, i sposobie bycia, życia i tak dalej. Może zaproszę Was na początek do tego malutkiego skwerku, może nam się uda zauważyć, ale macie tam fajną pszczołę. Jest tam murarka żmijowcowa, taka szaro-czarna, fajna pszczoła, która żywi się tylko i wyłącznie pyłkiem i nektarem ze żmijowca. Niczym innym się nam tutaj nie pożywi, więc tam, gdzie jest żmijowiec, tam i jest ta murarka. Dochodźcie, zobaczymy, czy możemy ją spotkać. Właśnie, o, słowo klucz. Jeśli chodzi o pszczoły i ukąszenie, no to pszczoły należą do grupy żądłówek, tak? To są żądłówki. Gromada, wiadomo, owady, rząd to są błonkoskrzydłe, ale taka już ścisła grupa, do której należy, to należą są żądłówki. Czyli wszystkie mają żądła, tylko że w tym jest taki ambaras, że pszczoła miodna co robi? Miód. I my ten miód podbieramy, no więc ona tego miodu będzie bronić, bo to jest po prostu coś cennego dla niej. A wszystkie inne dzikie pszczoły, szczególnie te samotnie żyjące, one nie robią miodu, one zbierają nektar dla siebie na posiłek, pyłek dla larw, czasami pyłek połączony z nektarem, bo to zależy od gatunku pszczoły. I one wtedy po prostu nie są agresywne. Można je często wziąć do ręki, zresztą czmiele to w ogóle. Co ja mówiłam przed chwilą? Są leniwce. Im się nie chce. Z angielskiego dude to jest po prostu idealne określenie. Bumblebee wcale nie, dude. Po prostu czmiele to są taki kumpel, taki kolo, który gdzieś tam przyfrunie i tak dalej. Powiem Wam jeszcze jedną ciekawostkę. Czmiele lubią piwo. Bardzo. I na przykład jest taka sytuacja, że jedne z ich ulubionych bardzo kwiatów to są wszystkie też te ziołowe, typu lebiotka czy szałwia, ale też bardzo lubią przeteczniki, lawendy, ale jak się w spodku takie, nie musi być alkoholowe, bo tu nie chodzi o alkohol, jak się takie mocno chmielowe piwo wyleje na spodek, to gwarantuję, że tak 30% czmieli przyleci do tego spodka, żeby tam sobie po prostu pobrać i tak dalej. To są takie ciekawe obserwacje. Czmielami zajmuję się mniej więcej od 20 paru lat i są to jeden z moich ulubionych w ogóle owadów. Są bardzo inteligentne. Najnowsze badania fińskich naukowców wykazały, że czmiele myślą logicznie. To znaczy chodzi o to, że zrobili takie badanie, które powtórzyli, udowodnili, że czmiele musiały przejść pewien labirynt, nie dostając wcale nagrody, po to, żeby wejść do drugiego labiryntu i jeszcze jedną rzecz sprawdzić, dopiero doszły do rozlanego tam syropu cukrowego. drogowego nie były uczone wcześniej, bo zazwyczaj przeprowadzało się to badanie ucząc. I one ucząc zapamiętywały drogę, powtarzały swoim pobratymcom i oni wszyscy potem po prostu szli tą drogą. Nie. Tutaj eksperyment polegał na tym, że ćmie zostały zostawione same sobie. I to myślenie przestrzenne u nich się włączyło i logika działania, czyli sprawdzali ślepe zaułki, wracały, informowały inne, że tam jest na ślepo i aż w końcu dotarły. A jak dotarły, to potem wszystkie już po prostu tupały w tym samym kierunku. I to jest niesamowite. Aha, i po drodze pokonywały zapadki. To jest też słowo klucz, bo tak jak mówię, my ludzie sobie przyswoiliśmy taką wiedzę, że owady są głupie. Ja odkrywam od 30 paru lat tą entomofaunę i wierzcie mi Państwo, że w życiu takiej mądrości nie widziałam na przykład u mrówek, czy właśnie u pszczół, czy u chrząszczy, która jest bardzo zaawansowana, bardziej niż my sobie myślimy i zdajemy sprawę. Dlatego moim zdaniem owady wcale nie są głupie, potrafią działać świetnie instynktownie, tylko są zbyt zajęte. Po prostu one mają swoje misje, tak? One mają chrząszcze gdzieś tam, zajmują się spróchniałymi rzeczami w lesie, sprzątają. Pszczoły zapylają. To po prostu są bardzo pracowite owady, tak samo mrówki. Na przykład kolonia mrówek, taka potrącona, zepsute gniazdo, potrafi je naprawić w ciągu 1,5 godziny. To jest niesamowite. To nawet wielkie gniazda. A na końcu tej naprawy potrafi ucztować. Czyli znajdują sobie pokarm i wszystkie mrówki zbierają się przy tym pokarmie i go zajadają. To jest niesamowite, więc myślę sobie, że tylko my ludzie mamy gdzieś tam uparcie w głowie, że o, dobra, miśki są mądre, wiecie co Państwo mi chodzi, psy są nasze w domu mądre, a owady takie tam można ubić głupie, nie? Nie, nie, nie, naprawdę nie. Ja mam sporo lat i te odkrycia to są takie, jestem przede wszystkim terenowcem, czyli kimś, kto dużo bywa w terenie, kto dużo chodzi w terenie i obserwuje te owady. Jedno to czytanie, mam na to czas czasem nie mam, średnio te 6-7 książek uda się w okresie zimowym przeczytać, ale powiem Państwu szczerze, że to, co najbardziej obserwuję od takiego malucha w głowie, czego nauczył mnie dziadek, to jest to, co ze mną zostało i co pomaga mi zrozumieć tą przyrodę. Więc chodźmy do tej murarki, czy mi osoby, bo ja jestem gaduła. Pilnujcie mnie. Pszczoły, kiedy się stresują, bardzo mocno się czyszczą, obczyszczają się, oblizują sobie czułka, czyszczą sobie te czułka. To jest taki poziom stresu, bo ona jest w tej chwili w czymś, co jest dla niej zupełnie po prostu obce.
19: Murarka jak?
18: Żmijowcowa. I słowo klucz. Macie tutaj roślinę żmijowiec i to jest właśnie jej roślina. Mamy w ogóle szczęście, bo ona za chwilę kończy jakby swój sezon, bo to jest murarka, która tak jak żmijowiec, wiecie, zacznie przekwitać. Was zazdroszczę, bo macie wszystko jeszcze kwitnące u nas, że te żmijowce przekwitają, bo ja jestem z tej części zachodniej, gdzie ta fenologia jest szybciej, ale też szybciej się kończy, więc macie szczęście. Jeszcze z 2 tygodnie, myślę, tak jak żmijowce przestaną po prostu produkować nektar, tak jej murarka się skończy. Ale jej życie polega na tym, że ona sobie zbiera ten pyłek i nektar i gdzieś tutaj, myślę sobie, w okolicy, bo już tu widziałam, że gdzieś tam sobie grzebała, znajduje sobie suche, fajne skarpy i w nich sobie czasami gdzieś tam wykopuje, czasami też w drewnie robi, bo ona jest taka fajna, że i w drewnie, i w piasku potrafi robić gniazda. Tak, ona jest taka czy szara z czarnym. Spuśćcie na jej podbrzusze, ona tam ma pyłek żmijowca. No i ona właśnie na tym podbrzuszu zbiera ten pyłek i potem go sobie zgarnia, oddaje odrobinę swojej śliny i nektaru i robi taki chlebek pszczeli, który zostawia wraz z jajkiem w swoim gnieździe. Świetna pszczoła. Zresztą tak naprawdę nie byłoby żmijowca, nie byłoby tej pszczoły, bo pszczoła miodna, którą tu widzicie, która lata i zabiega o ten żmijowiec, ona ma dość krótki języczek, tak. I jest szeroka na pyszczku i ma krótkie żuwaczki. I problem polega na tym, że ona owszem pobierze ten nektar, ale średnio z pyłkiem. Czyli jako zapylacz dla żmijowca jest taki, no powiedzmy w dużej po prostu mierze mniej skuteczny. Nie, że zupełnie nie zapyli, ale mniej skutecznie. I właśnie ta specjalizacja u pszczół to wykształtowała się już tak naprawdę, słuchajcie, aż od okresu jury. Wtedy, kiedy najwięcej gatunków nam przybyło w jurze, to wtedy zaczęły się kształtować też specjalizacje. Czy ktoś wie, skąd pochodzą pszczoły? Od jakiego owada? Takiej bliskiej kuzynki. Od osy, brawo, super, od osy. Tak, wypuścimy. No i teraz zobaczcie. Zupełnie bezproblemowo. Widzicie? Zupełnie. Totalnie nic mnie tutaj nie pożądli, nie pokuje. Ona się teraz ogrzewa, bo tak, była zestresowana, więc wytraciła swoją energię. O, i odleciała. To jest chwila, moment. Czasami jeszcze zrobi kubkę, no ale to wybaczamy. No musi, kochani, musi. Ze stresu, dokładnie. Słuchajcie, macie tu już jeden chociażby gatunek, który jest fantastyczny, specjalista, totalny, żywiący się tylko i wyłącznie na żmijowcu. No to co, idziemy dalej? Bo tutaj już więcej poza pszczołą miodną. Jeszcze znaleźliśmy tam smuklika, ale nie będziemy tam na skarpie schodzić. I pszczoły dzielą się jeszcze na rodzaje. Kto wie, jakie mamy rodzaje pszczół? Pewnie będzie tu Madzia wie. Mamy lepiarki, czyli takie pszczoły, które bardzo, jak sama nazwa wskazuje, lubią lepić, ale nie lepić jakieś tam plasteliny czy coś, tylko po prostu lepią sobie norki w ziemi. Mamy pszczolinki, to jest taka bardzo duża grupa pszczół, od bardzo malutkich, dosłownie 3 mm, do bardzo wielkich, nawet 1,5 cm. pseudosmukliki i smukliki. To są takie drobne, wąskie pszczółki. To jest zmora melitologa. Smukliki to są pszczoły, które jak mamy oznaczać, to po prostu wyrywamy włosy z głowy. Słuchajcie, czasami różnica między nimi jest tak subtelna i tak bardzo delikatna, że żeby oznaczyć do gatunku, niestety musimy taką pszczołę złapać, wziąć do laboratorium i zbadać pod mikroskopem. Nie ma innej opcji, ale nie robimy tego. To znaczy ja, jako naukowiec, mimo wszystko nie jestem zwolennikiem zabijania owadów do badań. Niemniej jednak sama wiem, że w przypadku, kiedy chcemy stwierdzić, że jest jakiś cenny gatunek, no to jest jedyna możliwa opcja po prostu. I wtedy faktycznie łapiemy to w pułapki, te pszczoły, albo na żywo, na transekcie łapiąc i oznaczamy. Ale robimy to tylko raz. Oznaczona, wpisana do rejestru i koniec. Czasem trzeba, bo na przykład zatrzymamy tym jakieś zakusy władz miejskich lub gminnych do, nie wiem, zrobienia, przerobienia terenu na parking. A mamy tam na przykład, łusareczka, o którego dzisiaj tutaj u Was zauważyłam, ale nie mogłam go złapać drugi raz. To jest świetna, malutka pszczółka z takim lekko złotawym odwłokiem. Taka totalnie miniaturowa. To jest bardzo rzadka pszczółka, więc czasem warto coś złapać, ten jeden okaz i zabić po to tylko, żeby udowodnić, że on tam występuje, bo wiecie, wszystkie urzędy lubią papiery i jak nie ma papieru na to, że coś występuje i to mówię Wam jako urzędnik, to po prostu nie ma, tak? Jak tego nie ma na papierze, to tego nie ma, a żeby udowodnić coś w RDOŚ-u, że coś gdzieś jest na papierze, to musi mieć po prostu to na papierze stwierdzone, a nikt, żadna uczelnia nie podejmie się stwierdzenia, bo widziałem. Po pierwsze, że nie zawsze oznaczymy do gatunku, a po drugie i najważniejsze, nie zawsze po prostu jest tak, że pójdziemy tam jeden, drugi, trzeci, czwarty raz i po prostu tej pszczoły nie ma, ale pójdziemy piąty i gdzieś tam jest.
17: A na jakich roślinach żeruje usareczka?
18: Lubi takie typu powoje, wszystkie takie te roślinki, które są dość blisko ziemi. To jest malutka pszczółka, więc też nie lata daleko. I ona raczej gniazduje. O, może wejdziemy sobie. Śmiało, wejdźmy. Mamy takie pudełka, to są w zasadzie entomologiczne pudełka edukacyjne. Czyli takie właśnie, żebyście mogli zobaczyć pod lupą. Większą sztuką jest, zaraz Wam pokażę, złapanie do tego. Tu po to, żeby zmierzyć, żeby sprawdzić, a czasami niestety zalać formaliną, tak? To mówię o tych sytuacjach, kiedy właśnie.
17: To prawda, miodna, ale ona ma pełne koszyczki, może jak
18: tak, możemy zobaczyć pewnie. Słuchajcie, pszczoły miodne też bardzo lubimy. Tak, to są pożyteczne owady i to nie ma co tutaj w ogóle dyskutować.
17: Tak, napakowane pyłkiem od nóża.
18: Ktoś jeszcze? Chcesz jeszcze też popróbować? Mamy malucha. Pamiętacie, jak mówiłam o tych pszczolinkach, że są różne małe, duże? No tu macie malutką, pangarus, czyli zbierka. To jest rodzina pszczolinkowa. To proszę, można zobaczyć. A pszczolinki to są takie pszczoły, które bardzo lubią też żyć w koloniach. Czyli jak mamy jedną, to gwarantuję Wam, że ze 20 ich tutaj lata, bo one są pszczołami samotnymi, ale bardzo lubią żyć w takich aglomeracjach pszczelich, czyli gdzieś tam sobie koło siebie robią, kopią norki w ziemi. Maluszek, totalny, też nieszkodliwy.
19: To on wypuszcza już.
18: No miodna się wścieknie zaraz. Czy znacie taką aplikację albo stronę iNaturalist? Słyszeliście o tym? Tam można sobie wstawiać zdjęcia pszczół i eksperci je oznaczą. Czyli możecie też znowu przyczynić się niejako do tej nauki obywatelskiej, czyli citizen science. Miodna kolejna złapana. Super, brawo, ale brawo za złapanie. To nie jest łatwa sztuka. Na tym iNaturaliście możecie oznaczać, bo jeżeli chcecie też zadbać o swoją iławę, to warto, jeżeli coś zauważycie ciekawego, albo wydaje Wam się nawet, że to jest ciekawe, to zróbcie zdjęcie, wstawcie i powiem, ktoś Wam to oznacza. A być może przyczynicie się też do takiej inwentaryzacji tego, co tu macie. Dlatego, że ja już widząc tutaj chociażby na tym malutkim skwerku, to już jestem przekonana, że iława jest bogata w pszczoły.
15: Czyli nie występuje rejonizacja pszczół, że w tym rejonie Polski to takie, a w tym to takie. One się...
18: Częściowo występuje. Na przykład na przykładzie czmieli możemy to powiedzieć. Czmiel występuje. Na przykład mamy czmiela, który jest takim gatunkiem występującym stepowo i bardzo tak na wschodniej ścianie. Mamy czmiela wysoko górskiego, który występuje nomen omen tylko i wyłącznie w górach, ale jest też czmiel sześciozemny, przepiękny czmiel, którego możemy spotkać w Karkonoskim Parku Narodowym. Także częściowa rejonizacja, owszem, ale nie dla wszystkich gatunków.
15: A Mazury mają swojego?
18: Nie, Mazury są trochę jak nasza Wielkopolska, czyli po prostu mamy wszystko, ale na pewno myślę sobie, że z uwagi na to, że pewnie u Was jeszcze się zachowały zmienno wilgotne łąki, to macie też gatunki cenne przyrodniczo. Takie, co kiedyś były wszędzie, a dziś są już tylko po prostu w niektórych miejscach. Także dlatego mówię o tym iNaturalist, że warto jednak sobie na to spojrzeć.
19: Marianka, chodź, masz
18: Biedroneczka. Biedronki się łatwiej złapać, co? Tu mamy lucernę i powinno być tak naprawdę sporo czmieli. Widzicie coś? Zobaczcie, tu macie takiego... Tak, złotka. Macie tutaj takiego pięknego chrząszcza, bo ja jest oprócz pszczół też chrząszcze lubię, grzebaczowate, osy. Tu macie złotkę, prześliczne, one są w różnych też rozmiarach. Na pewno znacie kruszczycę złotawkę. To jest taki duży, szeroki, dosyć chrząszcz, zielony prawie cały. A tu macie kuzyneczkę, bardzo malutką, taką mieniącą się miedziano, zieloną, można też śmiało wziąć na rękę, chrząszcze też w ogóle są fajne. Ile my tych trzmieli faktycznie mamy? To jest taki opracowany przez nas, dla tych wolontariuszy, co nam właśnie pomagają, klucz do rozpoznawania trzmieli. I tu możecie sobie zobaczyć, jakie mamy różne... Zobaczcie, pan zrobił fajne zdjęcie trzmiela rudego. To jest trzmiel rudy. Gdyby ten trzmiel u pana miał chociaż więcej białych włosków, tak, już byłby innym trzmielem. Albo
19: ja
18: parkowym, bardziej...
19: Na to, ale
18: no właśnie.
19: Tu widać, ten ma żółty paseczek, a ten nie.
18: A ten nie. I parkowy jest bardziej popularny, a ten jest niezwykle rzadki.
19: Ciężko odróżnić, tak jak...
18: Przyjrzyjcie sobie. To jest świetna sprawa. Najlepiej naukę o pszczołach zacząć od prostych gatunków. Trzmiele bywają okrutne, bo mają jakieś zmieniane formy, wytrą włoskie i się nam mylą między sobą, ale moim zdaniem najłatwiej właśnie zacząć od trzmieli, bo po pierwsze są przyjazne, szybko je rozpoznamy, bo są duże, większościowo. Przeglądajcie, bo tam jest więcej tych gatunków różnych. To są te, co najczęściej spotykamy. Zobaczcie, jak je łatwo pomylić. Mamy trzmiela ogrodowego, który ma długi języczek i taką podłużną główkę, a zaraz mamy trzmiela ziemnego, który, ale widzicie tą różnicę w główce? No ja ją widzę już na oko w terenie, ale wy musielibyście się mocniej przyjrzeć. Też paski, tak? Zobaczcie, tutaj mamy tak jakby koło i tu żółty paseczek. Ale zobaczcie te dwa. No kto mi powie, który jest który? Nigdy w życiu. Tak naprawdę zdarzyło się, ja widziałam na własne oczy, jak trzmiel leśny się skrzyżował z rudym, ale te rodziny nie przetrwają, bo to są tak naprawdę inne gatunkowo już pszczoły, inny układ jest. Raczej się nie krzyżują, także to są przypadki. Tu mamy ten trzmiel gajowy i ziemny, prawda? W zasadzie to są zdjęcia trzmieli takich, które wyszły dopiero z gniazda, czyli takich, wiecie, świeżych. No mamy piękne żółte, jasno-żółte włoski, tu mamy ciemne, no świetnie rozpoznamy, główki są te same, czułki te same, wielkość w ogóle identyczna i jest połowa sezonu, widzicie na kwiatach, wytarte, wyblakłe, który? No nie do oznaczenia, dlatego zazwyczaj naukowcy piszą tak, jeżeli nie zabijają i nie sprawdzają genetycznie, to po prostu piszą, że jest ziemny lub gajowy, no bo to najprościej, tak? I teraz sobie jeszcze przejrzyjcie, tu będą moje ulubione, czyli rude dupki. Wszystkie te trzmiele z rudymi właśnie pupami, to są takie bardzo ciekawe, mniejsze trochę od tamtych z żółtymi paskami i to jest ten sześciozęby z Karkonoskiego. On ma tak przy żuwaczkach takie jakby ząbki i ma ich sześć. O, proszę, jak ładnie! Jak ślicznie złapałaś! No po prostu pięknie! Spójnica! Gratuluję! Bardzo ładna! Mogę zrobić zdjęcie?
20: Schowała się.
18: Jeszcze złapała z pyłkiem, to jest też rzadko, żeby złapać. Samiczka. Także masz dziewczynkę. O, śliczna. O, jak wierzga. Denerwuje się bardzo, ale pokażmy wszystkim. Mają te odwłoki. Zobaczcie, spójrz na jej odwłok. Ona ma taki trochę jak pszczoła miodna. Bardzo taki jakby idący w stożek. Taki, mamy lekkie zachmurzenie. Tak, dla pszczół ta pogoda jest taka, no, średnio ciepła. I teraz tak, bakatki. To są takie pszczoły, które bardzo lubią słońce. Obrostki. Więc ich możemy dzisiaj w ogóle nie spotkać. To są dzieci słońca. Tak samo wszystkie miesierki. Natomiast trzmiele, to one są jak ja, lub wolą, jak jest trochę chłodniej. Czy właśnie spójnice, czy pseudosmukliki, czy pszczelinki, będziemy je tu spotykać. A na dziewannie coś jest? Czasem, dokładnie, przed deszczem, czasem warto spojrzeć w kielich kwiata, po to tylko, żeby zobaczyć samce. Teraz jest sezon na samce zresztą, więc u większości pszczół, więc to jest taki moment, że można zobaczyć. A i samce w ogóle nie mają żądeł. To jest też takie słowo klucz. Nie mają żądeł.
21: Czyli jak u komarów. To jak one komarów atakują.
18: Tak, dokładnie. Tutaj samice zdecydowanie mają żądła, one bronią gniazd. Samiec jest tylko od jednego, od kopulacji, więc ma po prostu kopulator, którym zapładnia. Jakby na rzecz żądła w ewolucji wykształcił mu się kopulator. Role są jasno podzielone, ale...
21: A jedzenie kto przynosi?
18: Tak naprawdę tutaj jest fajnie u pszczół samotnych, nie tak jak u miodnej, że trutnie są karmione do momentu wypuszczenia z ula, a potem niech sobie radzą, a truteń pszczoły miodnej w ogóle nie umie pobrać nektaru z kwiata, więc tak naprawdę umrze, albo zapłodni i umrze z samicę pszczelą, dlatego że matka pszczela pszczoły miodnej wyrywa mu jego kopulator i zostawia u siebie. Jako taki swoisty korek zatykający taką, nie wiem jak to nazwać, spermator to się nazywa, czyli po prostu zbiornik, którym ona sobie gromadzi nasienie samców po to, żeby później przez 5 lat w tym ulu składać te jaja, cały czas zapłodnione. Natomiast u pszczół samotnych mamy coś innego. Tutaj nie ma takiego czegoś, że pszczoły samotne, właśnie samce są zaraz, nie wiem, wyrzucane albo umierają. Żyją ciutkę krócej niż samice, no bo mają mniejsze jakby role w przyrodzie, ale z drugiej strony żyją i też zapylają, to słowo klucz, czyli też zapylają, pobierają nektar, zabierają pyłek z kwiata na kwiat. Też mamy tutaj całkiem ciekawą sytuację. A niektóre samce są jeszcze tak kulturalne, że pilnują areału pożytku dla swojej samicy. Tak jest u makatek zbójnic. Właśnie dlatego się nazywają zbójnice. Jak będziemy mieli chwilę i będziemy w cieniu, to wam pokażę, mam zdjęcie, jak makatka zbójnica zrzuca zadrzechnię czarnorogą, która jest od niej 3 razy prawie większa. Panowie makatki, jak widzą na przykład czyściec wełnisty albo błotny, to są ich ulubione rośliny, taki areał, poletko, to robią tak zwane kontrole lotne. One w ogóle latają troszeczkę inaczej niż większość pszczół. Bardziej mają taki lot jak bzygi, czyli te muchy, o których wam opowiadałam, czyli tak zawisają, robią kwadraty, takie niespokojne loty jakby. No to one patrolują ten teren i patrolują i jak tylko jakakolwiek pszczoła albo cokolwiek usiądzie na tym czyśćcu, natychmiast przylatują i one mają na odwłoku taki fajny trójząb i tym trójzębem przeciwnika zrzucają. A dlaczego to robią? Bo pilnują, żeby kwiaty były cały czas pełne nektaru dla samiczek. Gentlemen, to jest w ogóle ciekawie obserwować makatki, mam je we własnym ogrodzie, są po prostu cudowne pszczoły, po czmielach chyba moje drugie ulubione właśnie, ponieważ biologicznie właśnie, tak behawioralnie są ciekawe z zachowania, totalnie. Zresztą panowie makatki są strasznie też wykorzystują ten trójząb do przytrzymywania samic, więc te samiczki, czy chcą, czy nie, i tak zostaną zapłodnione, bo to jest też i potrafią tak robić w ciągu minuty kilkakrotnie z tą biedną samiczką i ona nie odleci, nie naje się, dopóki on jej nie puści. No, matka ewolucja i sobie poradziła w tej kwestii, czyli dała wszystkim to, co jest najważniejsze.
17: Ja tylko dodam, że my makatkę w Iławie zbójnicę mamy. W tym miejscu, w którym będziemy kończyli, w zasadzie ją obserwowałam, więc może się uda, ale na pewno u nas w Iławie występuje.
18: Proszę, Madzia, zobacz. To jest pan czmiel. Samiec. Tak, długi odwłok, ale to jest samiec czmiela ziemnego, czmiela kamiennika. Czyli to życie panów jest słodsze i ładniejsze i milsze. Mniej mają obowiązków. No wynajduje właśnie nie miodne, tylko wszystkie te dzikie pszczoły. Brawo.
17: Jedna z much, która udaje osę bądź pszczołę kolorystycznie, tak. One nie mają, w zasadzie są zupełnie bezbronne. Nie gryzą, nie żądlą, dlatego jedyną obroną jest tak zwana mimikra, czyli upodobnienie się wyglądem. Udaje groźniejszą od siebie, żeby nikt mnie nie dotykał.
18: Biedronka się go boi, bo on ją przewraca co chwila. Ale zobaczcie, jak wibruje w ogóle, jak bzyczy. Śmiało, on wam nic nie zrobi. Większość czmieli lubi norki w ogóle, po gryzoniach. Dlaczego niektóre krwawniki mają kolor bladoróżowy albo bladofioletowy? Słuchajcie, to od gleby zależy. Czy widzieliście różnicę? Pamiętacie tą panią czmielkamiennik i pana czmielakamiennik? To też jest czmielkamiennik, pani. Bardzo malutka i drobniutka. Co fajne u czmieli, bardzo często, bo tak jak zazwyczaj przy innych pszczół jest tak, że praktycznie są tej samej długości. Różnią się naprawdę nanomilimetrami. Tak w przypadku czmieli, w jednym gnieździe może być pszczoła, która ma na przykład 6 mm i za chwilę taka, która ma 10 mm. Te pierwsze jaja, które są składane przez królową matkę i kiedy ona karmi te pszczoły, bardzo dużo daje im pokarmu. Więc te pszczoły, te pierwsze robotnice są bardzo duże. Później, kiedy to gniazdo się już rozwija, jest 300 osobników, jest bardzo nasilone karmienie, no to jest więcej jaj, więcej larw do wykarmienia i więcej wszystkiego, więc po prostu te pszczółki bardzo często, te kiedy gniazdo się już tak zbliża bardziej do końca niż początku, kiedy są wydawane nowe matki, to robotnice są mniejsze, tylko matki są duże, bo one są bardziej dokarmiane, puszczane w świat, po to, żeby mogły gdzieś się zakopać w ziemi i z powrotem na wiosnę zrobić nową kolonię. Więc tu mamy taką późną robotnicę. Ona ma gdzieś około tygodnia. Może zacznijmy od tego początku cyklu. Czyli mamy gdzieś tam okolice końca sierpnia, początek września. Dużo jest tych młodych matek. One się mocno karmią, nabierają takiego tłuszczyku na zimę, substancji odżywczych. Zakopują, znajdują sobie gdzieś norki w ziemi pod kupką liści albo no różne tam, zależy od gatunku. I ona żyje od tego momentu, co wyszła z gniazda, czyli gdzieś lipiec, sierpień, aż do końca następnego cyklu, czyli gdzieś tam na wiosnę założy nowe gniazdo, założy nowiutkie gniazdo na wiosnę, właściwie połową jesieni dopiero padnie, czyli to jest najdłużej żyjący czmiel, matka czmiela. I potem są robotnice. I teraz tak, robotnice żyją średnio 9 do 12 tygodni. Wszystko zależy od roli w gnieździe, czyli te, które sprzątają, które są w gnieździe i sprzątają sprzątają, wylatkują tylko z rzadka, to one żyją trochę krócej. Te oblatywaczki wszystkie, które gdzieś tam latają, które widzimy na kwiatach, one żyją nawet do 12 tygodni. No i trudnie. One żyją 3 do 6, no niestety tyle, ile jest potrzeba po prostu na rozród. Czyli te robotnice wczesnowiosenne są większe i żyją dłużej. Te maluchy będą żyły na oko 9 max tygodni. Wszystko zależy od roli i czasu, w którym się pojawią.
21: Dobra. A na ile zależy kolor kwiatu, czy bardziej gatunek, do których chętniej przylatują? Chodzi o kolory, czy smak pyłku?
18: To i to, i to. Czmiele lubią bardzo wszystkie, w zasadzie wszystkie kwiaty. I czmiele, w przeciwieństwie do pszczoły miodnej, polecą na przykład na lnicę, polecą na tojad, różne trujące inne rośliny, tylko dlatego, że one w swoim bolu te trucizny skumulują, przetrawią i wydalą. Natomiast pszczoła miodna trochę jak my ludzie, no nie strawi. Co najwyżej powie, ojej, ups, nie toleruje arszeniku. I jeśli chodzi o kwiaty i barwę, to czmiele latają zarówno na żółte, na czerwone, właśnie a propos, wszystkie pszczoły nie widzą czerwonego koloru, wszystkie, tylko czmiele. Czmiel widzi czerwony kolor, dlatego możemy go spotkać bardzo często na maku, zapyla maki jak najbardziej, ale u pszczół kolory i znaczenie czasem ma, ale największe znaczenie ma to, co jest niewidzialne dla oka ludzkiego, a mianowicie wszystkie te UV ślady, bo kwiaty też mają, oddają to ciepło w UV i te barwy, które są dla czmieli, dla owadów widzialne i są znakiem rozpoznawczym. I na przykład bywa tak, że kwiat zrobi wręcz pas startowy na swoim płatku, po to, żeby właśnie jakaś pszczoła wiedziała, że tam jest dużo pyłku, dużo nektaru, że właśnie obrodziła ta roślina. Dzięki temu wiedzą. Co jeszcze fajnego u czmieli jest, to, że czmiel zostawia swój zapach na kwiecie i drugi czmiel, który już będzie leciał, dokładnie wie, że on tam nie poleci, nie usiądzie, bo nie ma pyłku, nie ma nektaru, bo był tam inny czmiel. To bardzo łatwo na tych lawendach, o których wspominaliśmy, zaobserwować, bo lawendy są zazwyczaj takich krzewa, jest ich dużo. I czmiele robią, po prostu zbierają ten pyłek i nektar i leci następny. Jest tak. Inteligencja pszczół, no, jest naprawdę niesamowita. No i te właśnie UV, tak, promienie, które odbijają od kwiata po prostu drogę do pyłku i do nektaru. To wszystko zależy, z jakiego regionu te pszczoły pochodzą, ale tak, na przykład na południu, gdzie dłużej jest słońce, prawda, dłużej wszystko kwitnie, no to ta pszczoła miodna jest właśnie taka większa, silniejsza, tylko dlatego, że musi więcej oblecieć i że dłużej lata. Natomiast u nas, my mieliśmy takie rasy, znaczy ja mówię rasy, wszyscy mówią podgatunki, takie mamy rasy pszczół jak kraińska, czy środkowoeuropejska, czy na przykład augustowska linia i to są pszczoły takie drobniejsze, trochę mniejsze i mniej agresywne. A u pszczół miodnych jest tak, że jak ona jest jakby mniejsza i mniej agresywna, to też trochę mniej tego miodu robi. I tym samym dla pszczelarza, no dla pszczelarzy, to są biznesmeni, było im potrzebne matki, które stworzą rodziny silne, które dużo latają i noszą dużo miodu. Bo ta wydajność miodowa roślin, czyli ta pożytkowa, którą zbierze pszczoła miodna i potem przetworzy na miód, to jest, mówimy tu o różnicy nawet kilkunastu kilogramów na jednym ulu. Dla takiego pszczelarza to jest dużo pieniędzy. Jeżeli on ma 20 uli, no to przemnożmy, tak? 20 przez 13 na przykład. No i mamy o wiele więcej kilogramów tego miodu. No i my sami sobie to zrobiliśmy, bo żeśmy sobie od lat wczesnych ubiegłego wieku sprowadzali, skąd można było te matki. Pomieszaliśmy, mamy bakwasty, mamy różne, które są silne, długo, daleko latające pszczoły, agresywne, zbierające dużo nektaru. No i właśnie to jest słowo klucz, czyli to, żeby te znaturalizować tę pszczołę miodną, to trzeba by było wrócić do tych naszych tutaj miejscowych pszczół, które po prostu w danym środowisku sobie lepiej poradzą z patogenami. No bo tym samym te więcej noszą te obce matki, znaczy obce, one już są z nami tyle lat, że już nie są obce, ale więcej noszą tego miodu te robotnice ich i tak dalej, ale w tym wszystkim jest to, że ta odporność na warozę, czy na zgnilca, czy na inne choroby jest po prostu słabsza. I tym samym puszczenie ich w naturę byłoby skazaniem je na śmierć zwyczajnie. Dlatego próbuje się naturyzować gdzieś tam właśnie w Kampinosie, czy pszczoła kampinoska, czy w Augustowie. Wraca się do tych już naszych tutaj rodzimych gatunków, subgatunków, ale to wszystko jest jeszcze takie trochę jak z niepylakiem Apollo w Karkonoszach, że coś się trochę uda, za chwilę się nie uda, więc myślę, że to jest kwestia wielu lat, bo to też musi postąpić ta ewolucja. To są owady, których nie wolno samoistnie łapać. Dzisiaj po prostu możemy, bo jak tych pozwoleń mam mnóstwo, w razie czego się wytłumaczymy, dlaczego one są chronione. I są na czerwonej liście, jedne są bardziej, o nie się troszczymy, na przykład ziemny, którego tu złapaliście, jest najmniejszej troski i nie musimy się nim stresować, że go złapaliśmy, ale są bardzo rzadkie czmiele. I teraz jakbyśmy takiego czmiela złapali i zabili, na przykład w takiej Niemczech, to byśmy dostali karę 5000 euro. Tam są surowe kary.
4: Spacery przyrodnicze po Iławie organizowane przez Dziką Iławę cieszyły się dużym zainteresowaniem. Niebawem będą kolejne.
3: SK Iława News.
1: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława oraz Andrzej Krajewski, który opowie nam tutaj zaraz o wyżynach, a właściwie o wysokich górach chyba raczej, prawda?
2: Tak, tak. To będą góry wysokie, które dla mnie są dachem świata, który chciałbym zobaczyć, zwiedzić i poczuć.
1: Zacznijmy od tego, skąd pan jest, gdzie pan na co dzień mieszka, przebywa, co pan robi zawodowo?
2: Mieszkam w Łążynie, to jest mała miejscowość w gminie Lubowa. Zawodowo pracuję w Norwegii, gdzie właśnie zaraziłem się trekkingiem, zwiedzaniem gór, chodzeniem po górach i przebywanie w naturze.
1: Czyli dużo czasu pan ma, kiedy ma pan przerwę w pracy i jest na miejscu tutaj w Polsce?
2: Tak, moja praca jest pracą rotacyjną, wyjeżdżam tam na 2-3 tygodnie, a później jestem w domu przez 2 tygodnie.
1: Tam się pan zaraził tą pasją.
2: Tak, tak, w zasadzie od tego się zaczęło, kiedy poznałem Norwegię, bo to miejsce jest naprawdę przesiąknięte naturą i pięknymi widokami. Nie da się tam żyć bez gór.
1: Czy pan wcześniej w ogóle chociaż raz był w górach na przykład polskich?
2: Tak, tak, w górach polskich byłem niejednokrotnie, ale nigdy na pewno nie byłem tak, żebym tak trekkingował, żebym chodził po górach. Raczej to było tak spontanicznie. Wszedłem gdzieś tam, coś zobaczyłem, schodziłem, a w Norwegii to już polega na tym, że biorę plecak i idę na 2 dni.
1: W Polsce to było tak urlopowo, podejrzewam, typowo turystycznie, tak lajtowo.
2: Było lajtowo i w Polsce wydaje mi się, że nie jest to tak ogólnie dostępne, bo jest problem ze znalezieniem miejsca, żeby sobie gdziekolwiek spać. W Norwegii jest to tak zrobione, że każdy ma swobodny dostęp do natury i może sobie tam nocować gdzie chce i jak chce, byleby po sobie zostawić czyste miejsce.
1: A jak kondycja, jak się tam chodzi tak 3 dni po górach?
2: Kondycyjnie ja to zawsze mówię tak, jak idę w góry, to jestem pełen zapału. Jak wchodzą do góry, zapał rośnie, ale siły słabną, bo jakby nie patrzeć kondycyjnie, nie jest u mnie najlepiej, ale mam w sobie bardzo dużo takiego hartu i zaparcia, że nie ma góry, która by mnie pokonała.
1: Tak jest. No i dlatego Himalaje, szczyty szczytów.
2: Tak, tak, szczyty szczytów, dach świata w Himalajach jest bardzo dużym wyzwaniem to, że jest tam brak tlenu właśnie. To jest takie bardzo wymagające miejsce, bo powyżej 3000 zaczyna się człowiek zmagać już z brakiem tlenu.
1: Ale czy pan po drodze wchodził na jakieś pomniejsze też góry, czy ma zamiar, czy od razu idzie pan w to takie najwyższe?
2: Ten trekking polega na tym, że to wszystko jest przemyślane w taki sposób, że tam panuje jednak taka zasada, trzeba wchodzić, ale spać zawsze niżej niż się weszło. Okay. Na tym polega aklimatyzacja, że wchodzą na przykład na 3,5 tysiąca, ale pierwsza noc musi być o 200-300 metrów niżej, żeby organizm się zaaklimatyzował. I codziennie na tym samym to polega. Kolejny dzień na przykład 3800, schodzi się na 3,5. To
1: nie zrobi się wielu też setek metrów w ciągu jednego dnia, prawda? To też jest taka chyba zasada, że nie za szybko.
2: No jest to tak, że właśnie w tych górach nie chodzi o dystans, tylko chodzi o wysokość. Dzienne dystanse, które się pokonuje, to jest od 7 do 20 kilometrów. Bo największy wysiłek to właśnie wejść i zejść przy braku tlenu, bo to jest naprawdę wymagające.
1: To pan ma to już to wszystko rozpisane, czy to po prostu w głowie?
2: Tak, to cały czas z tym walczę, cały czas to planuję, mam to w głowie, mam to porozpisywane, zmieniam te plany, pracuję nad tym, bo żona się o mnie bardzo martwi i robię to wszystko w taki sposób, żeby to było jak najbezpieczniej przygotowane.
1: Żeby się żona nie martwiła, pozdrawiamy. Tak. Żona, jak ma na imię?
2: Irena.
1: Pozdrawiamy panią Irenę. Chyba warto panu zaufać, że pan to tak zaplanuje, że będzie dobrze, co? Jak pan myśli?
2: Tak, tak. Ja w ogóle tam idę z synem i mamy umowę taką, że cokolwiek by się nie działo, to jest dla nas najważniejsze bezpieczeństwo, czyli ktokolwiek z nas, którykolwiek z nas się źle poczuje, schodzimy niżej lub zawracamy po prostu.
1: Czyli pani Irena ma podwójny problem, 2 osoby do zamartwienia
2: tak,
1: się.
2: Tak, tak, tak.
1: Ile syn ma lat?
2: 23.
1: Czyli dorosły.
2: Tak, był ze mną kilka lat temu, przeszliśmy razem szlak za kołem podbiegunowym w Szwecji, także też już swoje przeszedł.
1: A tutaj idziecie jako syn z ojcem czy partnerzy?
2: Na pewno syn z ojcem, ale na takim szlaku, bo już właśnie tak jak mówiłem, przeszliśmy taki szlak, to się zaczyna zmieniać później w partnerstwo. To już jest raczej taka przyjaźń. To po tym pierwszym szlaku pozostaje naprawdę takie, pomimo tego, że jesteśmy rodziną, kochamy się, to jednak po takim przejściu takiego szlaku odnajduje się w sobie taką chęć pomocy i jeszcze większe zaufanie, że można na tego drugiego zawsze liczyć.
1: Niesamowite. Miałam zapytać, czego pana uczy chodzenie po górach? No to już częściowo odpowiedź mam. Też pokory pewnie, co? Do przyrody.
2: Tak, uczy na pewno pokory, uczy cierpliwości, uczy wytrwałości, uczy zrozumienia świata też. Spokoju. Dużo mi to daje.
1: Te Himalaje to takie marzenie od niedawna, prawda?
2: Tak, to mi się wymyśliło, kiedy obejrzałem na YouTubie bodajże jakiś tam program, gdzie ktoś przechodził ten szlak. Ja sobie wynajduję w ogóle takie miejsca, a kiedy odnalazłem ten szlak i poczułem, że to jest coś wielkiego, bo dla mnie to jest naprawdę wielkie wyzwanie, to nie będzie dla mnie prosta sprawa. Mhm. Postanowiłem to zrobić i, no i pokazać sobie innym, że pomimo tego, że jestem z jakiejś tam takiej małej miejscowości, nie mam jakiejś wielkiej kondycji, to na pewno będę potrafił się przygotować i zrobić to w taki jak najbardziej profesjonalny, bezpieczny sposób.
3: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
1: Kiedy pan planuje tam wyruszyć?
2: Mam kupione bilety już. 19 października, 7 listopada wracam.
1: Czyli na te kilka miesięcy rozpisał pan przygotowania jakoś regularnie. Jak i na czym one polegają w ogóle, te przygotowania?
2: Na tą chwilę zacząłem od tego, że samo zaplanowanie tej trasy, rozpisuję to sobie. Generalnie to już jest przygotowane, powiedziałbym. Na pewno będą jakieś zmiany jeszcze. No i teraz jestem na etapie obmyślania i planowania sprzętu, który będę tam potrzebował. No bo jednak tam trzeba mieć odpowiednie ubrania, odpowiednie buty, śpiwory. No trzeba to wszystko dobrze zaplanować. No i też zaczynam się kondycyjnie przygotowywać. Ja jeszcze mam jedno wielkie wyzwanie, ponieważ ja mam chore kolano. Byłem u lekarza, który mi wstrzyknął. Coś mi tam wstrzyknął.
1: Oby jakiś lek.
2: Tak, tak. Wstrzyknął mi lek na pewno. Osocze. Tak, wstrzyknął mi osocze, ale u mnie skończy się to tym, że na styczeń mam już zaplanowaną operację. Po rozmowie z nim powiedziałem mu, że mam kupione bilety, że planuję Himalaje. To on powiedział, że w ten sposób jakoś będzie się starał mnie do tego listopada utrzymać na nogach. Także jeszcze muszę walczyć z kolanem.
1: Doprowadzić do takiego stanu, żeby pan tam dał radę po prostu. Tak. Jaki to szlak będzie, proszę powiedzieć?
2: To jest szlak, który ma od 120 do 140 km. Wszystko zależy od tego, jaką dokładnie wybierze się trasę. Szlak ten jest nazywany jednym z najpiękniejszych szlaków na Ziemi, a to dlatego, bo się przechodzi przez niemalże wszystkie strefy klimatyczne. Zaczyna się od tropiku, a wchodzi się w strefę wysokogórską powyżej 5000 metrów, gdzie już no, nie ma żadnej roślinności, jest śnieg i może być 20 stopni mrozu rano. Po południu jest cieplej.
1: A ile państw?
2: To jest, wszystko znajduje się w Nepalu. Ląduję w Katmandu, z Katmandu się jedzie później tylko 200 km jeepem, ale ta podróż trwa około

0: I co dalej? To nie koniec pewnie.
1: I dalej, no ja już mam plany. Dalej to tak sobie pomyślałem o Andach może, ale to dalej, to zobaczymy, co będzie. Kolejne góry.
0: Spotkamy się wtedy. Pan opowie słuchaczom o tym, co się działo w Himalajach i opowie o planach na Andy.
1: Na pewno, jak mi się to wszystko uda zrealizować.
0: No to ja zakładam, że się uda, to tym bardziej pan powinien, prawda?
2: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
0: Zastanawiam się, jak bardzo skomplikowane jest załatwianie takich kwestii. Czy są jakieś potrzebne pozwolenia? Czy tam jacyś szerpowie też będą z panem? Jak to wygląda? Czy tylko idziecie we dwójkę, dwa samotne wilki?
1: Ogólnie tak. Trzeba tam pozałatwiać kilka pozwoleń. Trzeba mieć wizę. Później tam na miejscu trzeba załatwić sobie wstęp do Parku Narodowego, ponieważ cały szlak znajduje się na terenie parku Annapurna. I jest też przepis, który mówi o tym, że powinien być wynajęty też przewodnik, szerpa przewodnik. Jednak ja to będę robił bez przewodnika, ponieważ bardzo wiele osób z tego przewodnika rezygnuje, ponieważ nawet społeczność w Nepalu bardzo się sprzeciwiała przeciwko tym przewodnikom, gdyż oni naganiali tak jak gdyby wszystkich turystów w jedne miejsca i pomijali całą ludność społeczną, która tak w zasadzie to z tych turystów tam żyje.
0: Mhm. Czyli pan woli dać zarobić tym, którzy tam...
1: Dokładnie tak. Wolę dać zarobić ludziom normalnym, którzy tam na co dzień mieszkają i żyją, niż firmom, które zaczynały się zajmować w ten sposób taki wykorzystujący turystów, a pomijając lokalną społeczność.
0: Czysty biznes po prostu.
1: Dokładnie tak. Mhm. To polegało na biznesie.
0: Jedzenie będzie pan miał ze sobą, czy jak to będzie wyglądało?
1: Tak. Na tym szlaku wszystko wygląda w ten sposób, że nie trzeba dźwigać plecaka 20-kilogramowego, tak jak miałem tak wcześniej. Tutaj mogę mieć ze sobą tylko 10-12 kilogramów, ponieważ każdy nocleg odbywa się w miejscach, w miejscowościach, gdzie mieszka lokalna społeczność. Tam się wykupuje śniadanie i kolację, nie płaci się za nocleg. No i właśnie nie trzeba dźwigać ze sobą jedzenia, bo wszystko jest tam na miejscu.
0: To dużo łatwiej, a lżej będzie po prostu.
1: Tak, jest na pewno lżej, bo jak wcześniej na tydzień trekkingu musiałem zabierać około 5 kg jedzenia, co naprawdę przy takich dystansach w górach to jest bardzo duża waga.
0: Czyli od wioski do wioski, można powiedzieć.
1: Tak, od wioski do wioski, bo pomimo tego, że to są Himalaje, to praktycznie do ostatniego noclegu przed przełęczą Toronkla, która jest na wysokości 5416 metrów, to ostatnia miejscowość właśnie też jest z noclegiem.
0: No i właśnie ta ostatnia przełęcz i co dalej? Jak to będzie później już wyglądać?
1: Po zdobyciu tej przełęczy, która jest najwyższą, znajduje się na najwyższej wysokości, trekking się nie kończy, ponieważ trzeba zejść dalej. To nam zajmie około 3 dni. Wszystko zależy od pogody, od tego, jak będziemy tam sobie dawali radę kondycyjnie. No i schodzimy później, dostajemy się do Pokhary i w Pokharze mamy zaplanowane 2-3 dni na relaks, zwiedzanie Nepalu i różnych takich atrakcji turystycznych.
0: Spa, załatwienie tak, tam różnych rzeczy z kolanem też, żeby odpoczęło.
1: To na pewno.
0: I 7 listopada Katmandu?
1: 7 listopada, ale to już jest Katmandu, gdzie mamy zaplanowany, w zasadzie lot powrotny jest zaplanowany 6 listopada, ponieważ powrót będzie trwał 2 dni. W ogóle teraz dużym problemem też zaczyna się robić dotarcie do Nepalu i powrót do Nepalu przez wojnę, która jest w Iranie, ponieważ lotnisko, gdzie mam przesiadkę, jest w Szardży. W tej chwili to lotnisko jest zamknięte i są takie firmy lotnicze, które już teraz zadeklarowały, jest jedna linia lotnicza, która zadeklarowała, że do września wstrzymuje ruch na tym lotnisku. Także no jest tak nieciekawie w tej chwili.
0: No ale to co, może się okazać, że pan będzie się musiał wycofać w ogóle z tego całego przedsięwzięcia?
1: Ja liczę na to, że jeżeli coś takiego by się zdarzyło, to myślę, że linie lotnicze przekierują swoje samoloty na inne lotniska i jakoś chyba da się to załatwić innymi miejscami, jakąś drogą okrężną może.
0: To na pewno cała ta sytuacja geopolityczna nie przysparza pani Irenie też trochę nerwów.
1: Na pewno, ponieważ to jest jakieś kolejne zmartwienie.
0: Między trekkingiem są wioski, więc tam pewnie będzie możliwy kontakt, więc jest nadzieja, że z rodziną się pan będzie kontaktował, panowie się będziecie kontaktować między trekkingiem a trekkingiem w każdej wiosce. Jest zasięg, mam nadzieję, tam.
1: Zasięgu nie ma, ale raczej jest tak, że właśnie w miejscach, gdzie są noclegi, jest Wi-Fi i wtedy można łączyć się przez internet z rodziną. No i można zawsze wieczorem się zameldować, że jest wszystko okej. Mhm. Jesteśmy cali i zdrowi.
0: Jak ma syn na imię?
1: Juliusz.
0: Czy on chciał tak po prostu, czy to pan namawiał?
1: On bardzo chciał. Ja go nie namawiałem. Ja wręcz nawet myślałem, żeby to zrobić.

0: żebym tam był sam. Ale on kiedy usłyszał, to powiedział, że po pierwsze to mnie samego nie puści, bo on musi się tatusiem zaopiekować, a po drugie mówił, że to jest taka przygoda życia, że on musi to też razem ze mną przeżyć.
1: Świetna sprawa. Jak w ogóle mieszkańcy Złożyna, choćby sąsiedzi, myślą o panu i mówią o panu?
0: No generalnie każdy jest zaskoczony i mówi, co mi też do głowy strzeliło, że ja wymyślam takie rzeczy. Także w sumie się tego spodziewałem, ale myślę, że są pełni podziwu też, żeby coś, na coś takiego się zdobyć i coś takiego zrobić.
1: Mam nadzieję, że bezpiecznie wróci pan do domu. Czekamy też na informacje, jak tam panu idzie. Czy można śledzić, będzie można śledzić tę wyprawę w internecie? Da pan radę?
0: Tak, myślę, że tak. Właśnie jeżeli tylko będzie możliwość korzystania z internetu w miejscu, gdzie będą noclegi, to myślę, że tak.
1: Jak pana śledzić? Znaczy, gdzie pana szukać w internecie?
0: Na tą chwilę mam stronę na Facebooku, ale myślę, że też będę próbował stawiać jakieś filmiki z mojej wyprawy na YouTubie, żeby można to było dokładniej zobaczyć. Strona na Facebooku jest to Andrzej w drodze Himalaje 2026.
1: Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Trzymam kciuki z wielkim podziwem. Trzymam kciuki za to, żeby pan wrócił, żeby panowie wrócili bezpiecznie do domu.
0: No, dziękuję bardzo i na pewno tak będzie. Na pewno wrócimy cali i zdrowi, bo wszystko jest planowane w sposób jak najbardziej profesjonalny.
1: Moim gościem był Andrzej Krajewski z Łążyna, który 19 października wyrusza do Nepalu, żeby pójść w Himalaje razem z synem Juliuszem. Dzięki śliczne.
0: Dziękuję bardzo.

0: Jest 9, SK News, Jakub Konieczkowicz. Ponad 300 strażackich interwencji, nie ma osób poszkodowanych. To bilans przejścia frontu burzowego w Wielkopolsce. Strażacy działali przy uszkodzonych budynkach oraz wiatrołomach. Dodajmy, dziś możliwe kolejne burze. IMGW objęło alertami północną połowę kraju. Specjalni wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner w niedzielę odwiedzą Kijów. Dziś mają odwiedzić Moskwę i spotkać się z Putinem. Informację potwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że na czas pobytu wysłanników w Rosji Ukraina nie będzie przeprowadzać ataków. Przyznał, że oczekuje na taką samą decyzję z rosyjskiej strony. Dziś kolejne piłkarskie emocje. Ruszyła już 7. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy o 14:45. Widzew Łódź zagra u siebie z Radomiakiem, wieczorem Korona Kielce podejmie Wisłę Kraków, a warszawska Legia na wyjeździe zagra z Motorem Lublin.
1: I już minuta po godzinie 9:00 rozkręcamy pierwszy weekend nowego roku szkolnego. Pamiętacie, jak się chodziło do szkoły? To mniej więcej o tej porze tata wchodził do pokoju i mówił: synek, mam dla ciebie bojowe zadanie. Mam nadzieję, że wy na razie bojowych zadań nie wykonujecie. Na spokojnie wszystko ogarniamy. Łukasz Zdończyk, witajcie.

0: Fly High, Tobi Romeo w Radiu SK. O lataniu wysoko. 17 minut po 9 to jest Radiu SK. No właśnie, słuchajcie, wczoraj w Brukseli Polak poleciał wysoko i wygrał. Mamy złoto, mamy sukces lekkoatletyczny. I to taki naprawdę duży, słuchajcie. Mateusz Kołodziejski jako drugi Polak w historii wygrał finał Diamentowej Ligi. A to jest najbardziej prestiżowy cykl zawodów lekkoatletycznych na świecie. I nasz Polak Mateusz Kołodziejski wygrał zawody w skoku z wzwyż. Osiągnął 2 metry i 28 centymetrów bez żadnej tyczki. On po prostu podbiegł i skoczył na 2 metry 28 centymetrów. Co za gość, słuchajcie, żeby wejść do domu, to on nie potrzebuje windy, nie potrzebuje skoku, nie schodów. Jemu wystarczy otwarte okno na pierwszym piętrze. Radio SK. Zostańcie z Radiem SK, za chwilę gram wam gorącą nowość o Sanach.
1: Reklama.
2: Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
9: Żminko Zabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
10: Pędzel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
11: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
10: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
8: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
14: O Boże, co wyście tu zrobili?
15: Czy możemy zwolnić go?
16: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
15: Michel, ty jesteś już mój asystent.
13: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
17: I po reklamie.

0: Komodo w Radiu SK. A teraz czas na nowość od artystki, którą wczoraj oglądały dziesiątki tysięcy osób i nie przeszkodził nawet lejący deszcz.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: W Radiu SK zawsze najlepsze nowości i teraz świeży numer od Sanach, która wczoraj zakończyła swoją stadionową trasę koncertową i wystąpiła na PGE Narodowym w Warszawie. No i tam naprawdę sporo się działo, było wielu gości. Sobel, Kaja, 18L nawet się na scenie pojawił i razem z Sanach wykonali wielki hit, kultowy Jak zapomnieć. Ale słuchajcie, największą gwiazdą wczorajszego wieczoru był Maciej Musiał, który w czasie występu Sanach sprzątał na scenie. Szczegóły i zdjęcia mamy na sk.pl, a teraz gramy wam najnowszy singiel Sanach, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Cichosza, już teraz.

0: Lykali w Radiu SK. Numer dobry na spokojny sobotni poranek. Ten bas w tle bardzo dobrze się komponuje na przykład z rozbijaniem jajek na jajecznicę, na sobotnie śniadanie. Tak wam gra Radio SK, to są weekendowe hity na czasie. No i sobota to jest taki dzień, kiedy teoretycznie mamy wolne i nie idziemy do pracy, ale często robimy rzeczy, których nam się robić nie chce. Więc teraz ja mam pytanie do was, co dzisiaj zrobicie, mimo że wam się strasznie nie chce? No bo komu by się chciało sprzątać? Lepiej by było posiedzieć na kanapie, prawda? A może macie dzisiaj w planach jakąś rodzinną imprezę? Może wesele? Może urodziny cioci? Kto by nie wolał posiedzieć sobie na spokojnie na kanapie i serial wieczorem obejrzeć, albo pochrapać sobie po prostu. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co dzisiaj zrobicie, mimo że wam się nie chce, a mi się bardzo chce zagrać wam na przykład Taylor Swift, to po krótkiej przerwie. Radio
1: SK. Reklama. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Firma DWS Wind Turbine Service poszukuje elektryków, mechaników oraz absolwentów techników do przyuczenia na stanowisko. Technik serwisu turbin wiatrowych. Praca na terenie Polski i Europy. Zapraszamy do kontaktu przez stronę dwsservice.pl lub telefonicznie 577 877 848.
4: I po reklamie.

0: I właśnie tak powinna brzmieć sobota rano, na spokojnie, bez pośpiechu, po Smalone i Swaley w Radiu SK. To jest sobota z hitami na czasie, czyli dzień, kiedy robimy rzeczy, których nie do końca chce nam się robić, ale musimy, bo jest sobota. Jesteśmy w tym razem, no i razem z nami jest m.in. Ada.
1: Cześć, pytacie, co robimy, a czego nam się nie chce w sobotę?
0: No.
1: Wielkie, ogromne miasto, zakupy.
0: Ada, ten śmiech za bardzo cię zdradza. To nie jest tak, że tobie się nie chce. Ty chcesz zrobić te zakupy. Przecież no posłuchajcie tego śmiechu. Ona już się nie może doczekać, kiedy wejdzie do sklepu, bo to nie będą tylko te najpotrzebniejsze rzeczy do jedzenia, na przykład na niedzielny obiad. Ja w tym śmiechu... Wiecie, co w tym śmiechu słyszę? Mąż płaci.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
5: I ława na czasie.
6: Dziś dożynki w Siemianach i w Suszu. W obu miejscach oczywiście nagrody za najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Też występy w Siemianach, na przykład od 16 zespoły ludowe. O 17.30 wystąpi Cezary Makiewicz. Z kolei Szaza będzie gwiazdą wieczoru podczas dożynek gminnych w Suszu. Będzie też pokaz sokolniczy i wystąpi Jaśko Band. Całość rozpocznie się z kolei o 14. A w poniedziałek otworzą park w Wijewie. Od 10 ekospacer edukacyjny, biegi, od 13 część oficjalna z przemówieniami. Ale będzie też sadzenie pamiątkowego drzewa. I wtedy też spacer edukacyjny.
7: Jest 10. SK News, Jakub Koniaczkowicz. Na początek informacje dla kierowców. Krajowa 80 w Kujawsko-Pomorskiem zablokowana. Do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło w Górsku. Jedna osoba została poszkodowana. Trasa łącząca Bydgoszcz i Toruń jest nieprzejezdna. Służby kierują na objazdę. Teraz pilne doniesienia z ukraińskiego frontu. Nie doszło do planowanego zawieszenia broni, informuje ukraiński sztab generalny. Wcześniej ukraińscy żołnierze otrzymali rozkaz wstrzymania działań bojowych na czas wizyt wysłanników Donalda Trumpa. Jak twierdzi jednak ukraińskie dowództwo, mimo apelu Rosja kontynuowała ostrzał. A przypomnę, Jared Kushner i Steve Witkoff mają spotkać się dziś na Kremlu z Władimirem Putinem, a jutro przyjechać do ukraińskiej stolicy. Według zapowiedzi amerykańscy wysłannicy mają rozmawiać o zakończeniu wojny. W Krakowie ruszył finał Poland Business Run. Do sztafety na miejscu i wirtualnie zgłosiło się łącznie ponad 47,5 tysiąca osób. Pieniądze z pakietów startowych wspomogą osoby po amputacjach i mastektomii. Akcja potrwa cały weekend.
8: Co dzisiaj zrobicie, mimo że wam się nie chce? Nagrywacie głosówki, no i Paweł daje znać, że dzisiaj oficjalnie kończy lato.
9: Ponieważ muszę wodę z basenu spuścić i go wyczyścić.
8: Jak już basen będzie złożony, to kolejny przystanek, to ja nie wiem, chyba ściąganie ozdób choinkowych ze strychu. Łukasz Zdończyk, witajcie.

0: MJ Deli. Wszystkie hity zaczynają się właśnie tutaj w Radiu SK. A ja robię teraz bardzo przyjemną rzecz, słuchajcie. Nie mówcie mojemu szefowi, bo ja sobie teraz siedzę w pracy, piję kawkę i coś sobie oglądam. Na SK.pl mamy nowy zwiastun nowego sezonu serialu Rancho. Słuchajcie, premiera, ta wielka premiera się już zbliża. Podobno 6 nowych odcinków i to będą ostatnie odcinki w historii serialu Rancho. Mają się pojawić w telewizji już w grudniu. I klasycznie, tak jak 10 lat temu, te odcinki będą w niedzielne wieczory. Czyli będzie tak jak kiedyś, słuchajcie, będziemy się szykować do poniedziałku, prasować sobie ubrania i nagle poleci to. I wiadomo, że trzeba będzie biec z kolacją przed telewizorem.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
3: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. Jay-Z i Linkin Park w Radiu SK. 33 minuty po godzinie 10. Wcześniej mówiłem o zwiastunie nowego sezonu serialu Rancho, który sobie tak przy kawce w pracy u nas na stronie na sk.pl oglądałem. No i w tej sprawie odezwał się do nas Irek, który też jest teraz w pracy, ale nie pracuje, bo ma chill.
1: Ja sobie też siedzę, może bardziej leżę i oglądam. Pozdrawiam.
0: To jest życie sobotnie, słuchajcie. Irek nawet wysłał nam zdjęcie. Nogi do przodu, leży sobie jak król, słuchajcie. Zero potrzeb, zero obowiązków. Pewnie kawka na koszt szefa. Pensja leci i co najważniejsze, Irek jest w pracy, a więc poza sobotnim zasięgiem żony.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Angielski? Łatwizna. W British School uczysz się, mówisz i po prostu łapiesz język. Mówisz śmiało, uczysz się z głową. Z British School ruszasz na nowo. Dzieci, młodzież, dorośli, każdy znajdzie coś dla siebie. Małe grupy, świetna atmosfera, doświadczeni lektorzy i język, który naprawdę działa. British School. Złap język, złap pewność. Zadzwoń i zapisz się już dziś. Telefon 880-229-961. 880-229-961.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jak sobota to?
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie trzech opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
2: I po reklamie.

0: Ten pan w każdy piątek po 23 gra swój set w SK Live Remix. Armin van Buuren w Radiu SK. A teraz mam, słuchajcie, niespodziankę dla wszystkich fanów rapu. Przez cały weekend Radio SK ma dla was zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie. Połączenie orkiestry i hip-hopu. Już 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni, czyli G-Mac, orkiestra i zaproszeni wyjątkowi goście. Legendy polskiego rapu. BDOS, Łona, PZ, OSTR, Paktofonika i wielu innych. I wy tam możecie być, możecie to widowisko obserwować od środka. Dlatego teraz czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Mogą być też SMS-y.
1: 664-402-302.
0: Odezwijcie się do Eski z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać. Może znacie jakiegoś wielkiego fana rapu i chcecie mu zrobić taką sobotnią niespodziankę. Odzywajcie się do Eski. Po 11 bilety powędrują do kogoś z was.

0: autopromocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy od 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
4: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
11: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
10: To w ogóle możliwe?
11: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: I po reklamie.
12: Zbliża się 11. SK News. Jakub Konieczkowicz. Od wczoraj ponad 1300 interwencji Straży Pożarnej. To bilans po froncie burzowym. Silny wiatr i opady deszczu pojawiły się w praktycznie całej Polsce. Najgorzej było na zachodzie kraju.
13: Najwięcej interwencji odnotowano w województwie wielkopolskim, ponad 300, w województwie lubuskim, w województwie zachodniopomorskim, dolnośląskim oraz w województwie mazowieckim.
12: Mówi Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. W zdarzeniach na szczęście nikt nie został ranny. A dziś możliwe kolejne nawałnice. Północną połowę kraju objęły ostrzeżenia IMGW przed burzami i silnym wiatrem. Alerty pokryły łącznie 9 województw. W prognozach burza, opady deszczu oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Alerty będą obowiązywać od południa nawet do jutrzejszego poranka. Dziś przed polskimi siatkarkami walka o finał Mistrzostw Europy. O 18:00 rusza spotkanie Polska-Włochy. Jak do tej pory w europejskim turnieju obie reprezentacje nie przegrały ani jednego spotkania.
14: Legendy polskiego rapu na jednej scenie w towarzystwie orkiestry Dżimka, OSTR, Paktofonika, PZ, BDOS.
15: Bliska, rzućcie te bilety.
14: Mamy bilety i już w tej godzinie komuś z was takie podwójne zaproszenie do wielkie wydarzenie rapowe dam. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Z kim i dlaczego chcecie tam pójść? Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: hit zawsze na czasie. Britney Spears w Radiu SK trochę nam hałasu narobiła, za co naszą słuchaczkę Olę teraz przepraszam. Hej Ola!
1: Cześć,
0: ja będę mówił teraz przyciszonym głosem, bo tam podobno dziecko w samochodzie u ciebie śpi.
1: Tak, usnęło i korzystam właśnie z możliwości rozmowy z wami.
0: Chwila wolności, chwila spokoju, dziecko
1: dokładnie
0: śpi. Można przyjemne rzeczy teraz załatwić. Słuchaj, to ja postaram się szybko sprawę załatwić, żeby dziecka nie obudzić. W głosówce na eskowym Messengerze powiedziałaś tak: kiedyś byłam, to jest słowo klucz, byłam fanem rapu. To co się z tym byciem fanem stało? Czemu już nie jesteś?
1: To znaczy, może nie, że nie jestem, ale no trochę życie się zmieniło i nie mam tak możliwości być takim aktywnym fanem rapu, jakim byłam podczas studiów, dlatego chętnie się wcielę jeszcze w tą studentkę.
0: Były jakieś tam imprezki studenckie, paktofoni, KPZ i te sprawy, ty myślę, że ty jesteś obeznana z tymi klimatami rapowymi.
1: Tak, BDS, Bisz, oczywiście.
0: To słuchaj, te wielkie gwiazdy rapu będziesz mogła zobaczyć na żywo, będziesz mogła sobie odświeżyć. Ty przekonasz się, że cały czas fanka rapu jest w tobie, bo właśnie
1: mega
0: teraz na antenie Radia SK zgarniasz podwójne zaproszenie na historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni, 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie.
1: Tak cichutko krzyczę, ale moja dusza się cieszy.
0: Nie, no rozumiemy, słuchaj. Zobaczysz BDS-a, Paktofonikę, PZ-a i wielu, wielu innych razem z orkiestrą Jimka. Także bierz męża i leźcie, trzymaj się.
1: Mega, dzięki, pozdrawiam, hej.
2: Radio SK. Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła, zbiąka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
8: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
9: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

0: Potężna dawka sobotniej energii. Axwell i Bond w Radiu SK to są hity na czasie. A teraz zapraszam was na chwilę oddechu, bo mam nowość z najwyższej możliwej półki.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: W Radiu SK zawsze najlepsze świeże numery. I teraz nowość od artystów, którzy są teraz na szczycie, którzy zdobyli ostatnio bursztynowego słowika na Top of the Top Sopot Festiwalu. To Kuba i Kuba. Co tam u słowika słychać?
2: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
3: Już podrósł nawet kilka centymetrów.
2: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości, tego, który jest w Operze Leśnej. Tam taki wielki.
0: Czyli Kuba i Kuba są dobrymi właścicielami słowika. Przez całe lato bujali nad hitem Stygnie lato. Przy premierze tego numeru mówili, że kawałek pachnie jak truskawki. A jak pachnie ich nowość? Wyobraźcie sobie wrześniowe poranki.
2: Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy. Czujesz tam taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
0: I właśnie taki jest numer Chłopaki. A panowie śpiewają o tym, że czasami warto sobie popłakać, żeby nam lżej było. Nie wstydźmy się łez. Kuba i Kuba i Chłopaki w Radiu SK.

0: I tak przyjemnie płynie sobotnie przedpołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. Eminem to był za nami, a ja, słuchajcie, właśnie znalazłem listę najszczęśliwszych miejsc na wakacje. Autorzy badania podobno przeanalizowali 1 000 000 opinii turystów i wybrali to najszczęśliwsze miejsce, gdzie turyści czują się najlepiej. I podobno tym miejscem jest Tulum w Meksyku. Nie, tam słuchajcie, bez sensu są te badania, wszędzie może być szczęśliwie. Wystarczy, jak są spełnione dwa czynniki, że pogoda jest spoko i druga połówka ma dobry humor.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: Jak sobota to?
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
11: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
18: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
19: Kia. Movement that inspires.
20: I po reklamie.

Tutaj ciągle są letnie hity na czasie. Age w Radio SK, a polski internet, słuchajcie, jest po prostu zalany nagraniami z wczorajszego koncertu Sanach na PGE Narodowym w Warszawie. Artystka zagrała finał stadionowej trasy i nawet, słuchajcie, swojego męża zaangażowała. Grał jej na gitarze i w pewnym momencie nawet odegrali tę słynną scenkę z Titanica. W czasie koncertu też lał deszcz, Sanach nawet się przewróciła raz na scenie, bo było ślisko. I ja się zawsze w takich momentach, słuchajcie, zastanawiam, po co nam jest ten rozkładany dach na PGE Narodowym, skoro on jest zawsze otwarty, jak pada deszcz. I się okazuje, że wczoraj musiał być otwarty, bo jak czytam, to wszystko ze względów bezpieczeństwa. Jeżeli na płycie Stadionu Narodowego jest bardzo dużo osób, to musi być otwarty, a do tego jeszcze do dachu stadionu była przymocowana scenografia. Więc to jest kolejny argument, że dach musiał być wczoraj otwarty. Ale z tego, co wiem, to fani Sanach z cukru nie są i na pewno nie narzekają. Zostańcie z Radiem SK, za chwilę najnowsze newsy, a po 12 gramy dalej będzie m.in. Dawid Podsiadło, który już też nie raz na Narodowym grał.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Firma DWS Wind Turbine Service poszukuje elektryków, mechaników oraz absolwentów techników do przyuczenia na stanowisko. Technik serwisu turbin wiatrowych. Praca na terenie Polski i Europy. Zapraszamy do kontaktu przez stronę dwsservice.pl lub telefonicznie 577 877 848.
3: Tak już jest. Niskie ceny są co

0: Wielkości Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
3: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
4: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: I po reklamie.
9: I ława na czasie.
10: W Siemianach w amfiteatrze dzisiaj dożynki. O 14 rozpocznie się polowa msza święta dożynkowa. O 15 przewidziano przemówienia wójta gminy Iława, również zaproszonych gości. Będzie konkurs wieńców dożynkowych. Wręczenie też nagród laureatom konkursu Najpiękniejsza posesja. O 16 biesiadnie i ludowo znaczy zdrowo, czyli występy zespołów ludowych. Będą Gosposie Morawa, Dzieci Ziemi Iławskiej i Pełni Werwy. Gwiazdą wieczoru o 17.30 będzie Cezary Makiewicz, który śpiewa country, a o 19.00 Disco Polo z Bajorkiem. O 20.30 taneczna zabawa dożynkowa.
11: Minęło południe, SK News, Jakub Konieczkowicz. Zaczynamy od informacji dla kierowców. Utrudnienia na A4 na Opolszczyźnie. Trasa w kierunku Katowic jest zablokowana. W rejonie węzła Brzeg doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i ciężarówki. Na miejscu pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać do 13.00. Alerty drugiego stopnia IMGW przed wichurą. Ostrzeżenia przed porywami wiatru nawet do 90 km na godzinę wydano dla północnej części województwa zachodniopomorskiego. Zaczną obowiązywać już wieczorem. A przypomnę, na dziś są również ostrzeżenia przed burzami. Pokryły północną połowę Polski. Jest ponad 17 tysięcy osób w stacjonarnych biegach Poland Business Run w Krakowie. Uczestnicy pomogą ponad 140 beneficjentom po amputacjach kończyn i mastektomii.
12: Atmosfera niesamowita. Naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, że coś mogliśmy zrobić dla kogoś.
13: Fantastyczna pogoda, fajna atmosfera. Biegamy i pomagamy.
11: Mówili biegacze. Dziś jeszcze m.in. wyścig dla dzieci. Jutro powtórka sztafety. Pierwszy raz w historii pobiegną też roboty. Na wydarzeniu patronuje Radio SK.
14: No i zaczynamy sobotnie popołudnie z hitami na czasie, już 2 minuty po godzinie 12. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Dobroczynności. I ja się teraz, słuchajcie, zastanawiam, czym objawia się dobroczynność w sobotę? Jak to można świętować? Może takim zdaniem, kochanie, odpocznij sobie, ja poodkurzam. Myślę, że to by był szczyt. No to teraz pytanie do Was. Jak świętować Dzień Dobroczynności w sobotę? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. A już teraz Dawid Podsiadło, Łukasz Duńczyk. Cześć!

0: Andrea Bocelli, David Guetta w Radiu SK. Dzisiaj Światowy Dzień Dobroczynności, no i się tak wspólnie zastanawiamy, jak ten dzień w sobotę świętować. Co to znaczy sobotnia dobroczynność? Monika ma pomysł.
1: Jak wygląda mój dzień dobroczynności?
0: No.
1: Kochanie, połóż się na łóżeczku, daj mi kartę, to ja może na zakupy pojadę. A tam torebeczka, buciki. Uwielbiam taką dobroczynność.
0: Ej, ale Monika, tak serio, to jest dobroczynność, bo ty nie każesz mężowi jechać razem z tobą. On już woli te pieniądze wydać i sobie w spokoju na kanapie poleżeć. W nagrodę za tę dobroczynność wysyłam eskową koszulkę z napisem Cześć i magazyn Radia SK, SK Story z Oskarem Cymsem.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend lunapark i strefa gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
7: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
8: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
9: Wyjazd na maksa.
8: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
12: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
13: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: Jason Derulo w Radiu SK. Teraz uwaga, bo eskowy pan lektor chciał wam coś przekazać.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Słychać, że się zna na radiu, wie co dobre. Wie, że SK to jest centrum najlepszych nowości, otwarte całodobowo. I teraz na naszą antenę wraca Upalne Lato, bo my graliśmy ten numer już w wakacje, ale teraz dostaliśmy zremiksowaną wersję. Kygo i Max Magnon w hicie Take Me Back, ale w mocno zremiksowanej, podrasowanej wersji Robina Schulza. Numer bardzo weekendowy, brzmi jak sobota. Nakręcamy się na to popołudnie.

0: Eminem i Rihanna z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Za 23 minuty 13. Dzisiaj świętujemy razem Światowy Dzień Dobroczynności. Dajecie znać, jak takie świętowanie w sobotę może wyglądać. No i słuchajcie, Madzia pisze, że jej teściowa wykazała się wielkim sercem, bo zabrała do siebie dzieci na całą sobotę. I teraz Madzia może sama z mężem, we dwoje, sam na sam w domu, w spokoju posprzątać. To wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, jak można świętować Światowy Dzień Dobroczynności w sobotę. Czym ta dobroczynność się objawia? Czekam na głosówki i za chwilę gram kolejny hit na czasie.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
3: O Boże, co byście tu zrobili?
4: Czy możemy zwolnić go?
5: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
4: Michel, ty jesteś już mój asystent.
2: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Ubezpieczenie samochodu w banku?
8: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
11: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
12: I po reklamie.

0: Cisza i spokój. Nie słychać odkurzacza, ani krzyku dzieci. Delektujmy się tym. Sienna Spyro w Radio SK. Gramy hity na czasie. Ciszyny na pewno nie będzie u naszej słuchaczki Kingi, bo tam będzie się działo u niej w mieszkaniu. Nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK. Czym się objawia wasza sobotnia dobroczynność w Światowy Dzień Dobroczynności?
1: Na Światowy Dzień Dobroczynności objawia się tak, że szwagier przyjechał do nas kłaść płytki.
0: A czy to będzie dobroczynność, to się okaże. Jak mu za tę dobroczynność zapłacicie? Czy szwagier te płytki ułoży i skończy rano z bólem głowy?

0: autopromocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosa, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bye.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Angielski? Łatwizna. W British School uczysz się, mówisz i po prostu łapiesz język. Mówisz śmiało, uczysz się z głową. Z British School ruszasz na nowo. Dzieci, młodzież, dorośli, każdy znajdzie coś dla siebie. Małe grupy, świetna atmosfera, doświadczeni lektorzy i język, który naprawdę działa. British School. Złap język, złap pewność. Zadzwoń i zapisz się już dziś. Telefon 880-229-961. 880-229-961.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: I po reklamie.
9: Zbliża się 13. SK News, Jakub Konieczkowicz. Rosyjskie wojsko zaatakowało ukraińskie lotniska w Kijowie i Boryspolu. To celowa reakcja na dyskusję i przygotowania do możliwego lądowania negocjatorów z USA, ocenił prezydent Ukrainy. A przypomnę, wysłannicy Donalda Trumpa dziś rozmawiają z Putinem w Moskwie, jutro mają przylecieć do Kijowa. Dziś występ Igi Świątek w trzeciej rundzie US Open. Jej rywalką będzie Czeszka Maria Buzkowa. Początek meczu w Nowym Jorku około 19. To połączenie dobrego jedzenia, aktywności fizycznej i zabawy dla całych rodzin. Rusza kolejny weekend z Power Food Festival. Na miejscu jest Kinga Baryga.
10: Power Food Festival 2026 rusza już za chwilę. Dzisiaj widzimy się na warszawskim Żoliborzu, a dokładnie w Parku Żeromskiego. Pokazujemy, że zdrowo to nie znaczy źle, a nawet znaczy bardzo, ale to bardzo pysznie. Poćwiczymy, popróbujemy dobrych rzeczy. Są też proteinowe bułeczki, więc dla każdego znajdzie się coś dobrego. Bądźcie tam z nami, jesteśmy dzisiaj z wami do godziny 18.
9: Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
11: A ja was zapraszam na jeszcze jedno ważne wydarzenie. Sobotnie popołudnie z hitami na czasie. Razem jedziemy na zakupy, pracujemy, sprzątamy albo ukrywamy się przed żoną w garażu. Jak kto woli, ja dokładam playlistę, zróbcie z tym co chcecie. Sympatyczny Rudzielec już teraz na naszej antenie. Ed Sheeran, Łukasz Zduńczyk, witajcie punktualnie 13.

Gorąca nowość od Margaret. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. 16 minut po godzinie 13, a teraz trzymajcie się fotela w samochodzie albo czego tam macie. To jest hit. Szczoteczka do zębów za 2000 zł. Jeden producent wypuścił taką.

0: Niby super nowoczesną szczotę, która podobno ma wbudowaną kamerkę i jak się myje zęby, to można oglądać swoje zęby na telefonie i jeszcze ma jakieś tam algorytmy AI. No ale słuchajcie, no szanujmy się, 2000 zł za małą szczotkę? Czy nie bardziej opłaca się po prostu umyć zęby rano i wieczorem?
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Marian, jaki laptop jest top?
4: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
5: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
7: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
8: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
9: i Klemens prawy
8: meldują się na breloczkach.
7: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Cedar SA, właściciel marki Kurczak Zagrodowy.

0: Lilywood, The Freaky, Robin Schulz w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. No słuchajcie, musimy się streszczać, bo już za 25.14 trzeba ogarnąć wszystkie sobotnie obowiązki do 18, bo wtedy przydałoby się trochę poklaskać, pokrzyczeć do telewizora, pokibicować. Przypominam, nasze siatkarki dzisiaj o godzinie 18 zagrają w półfinale Mistrzostw Europy z Włoszkami. I to będzie ciekawe spotkanie, bo słuchajcie, obie drużyny na tych mistrzostwach nie przegrały jeszcze ani jednego meczu. Teoretycznie Włoszki są faworytkami, ale Polki mają świetną formę, więc będzie ciekawe meczycho, a w Radiu SK za chwilę zagra artystka, która już ma złoto na koncie. Numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK, wczorajszy hit numer jeden, wasz ulubiony kawałek Tylko kochaj mnie od Zali, który udowodni, że nawet przy sobotnim sprzątaniu, nawet w drodze na sobotnie zakupy może się zrobić romantycznie.
1: Sponsorem programu jest Sedar SA, właściciel marki Kurczak Zagrodowy.
2: Autopromocja.
3: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
10: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
11: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

0: Alex Warren w Radiu SK, to są sobotnie hity na czasie. Teraz zdradzę wam kulisy pracy w radiu. Był u nas kiedyś taki prezenter, Janek Pirowski, pewnie kojarzycie człowieka, w telewizji teraz występuje. To teraz w naszym studiu pojawił się człowiek, który ukradł jego słuchawki, które zostawił w szafce.
1: Ale bo to się wyda, jeszcze ukradłem, tylko że jeszcze ich nie podłączyłem, bo okazuje się, że one są trudne w podłączeniu i zobacz, nie mają kabla.
0: Słuchawki bez, może takie na Bluetooth, słuchajcie, taka tutaj technologia nowoczesna. To Mati Wuczyło teraz w studiu, Eski się pojawił, to jest ten pan, który w czwartek po 23 gra wam najgorętsze nowości. No i w poniedziałki oczywiście rap 20. I w soboty, za chwilę, już za chwilę zagra wam hity na czasie, Temper City między innymi.

0: Reklama.
1: Toyota prezentuje Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
2: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
7: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
8: Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easyw.pl.
9: I po reklamie.
10: I ława na czasie.
11: Dziś dożynki w Siemianach i w Suszu. W obu miejscach oczywiście nagrody za najpiękniejszy wieniec dożynkowy, też występy w Siemianach, na przykład od 16 zespoły ludowe, o 17.30 wystąpi Cezary Makiewicz. Z kolei Szaza będzie gwiazdą wieczoru podczas dożynek gminnych w Suszu. Będzie też pokaz sokolniczy i wystąpi Jaśko Band. Całość rozpocznie się z kolei o 14.00, a w poniedziałek otworzą park w Wijewie. Od 10 ekospacer edukacyjny, biegi, od 13 część oficjalna z przemówieniami. Ale będzie też sadzenie pamiątkowego drzewa. I wtedy też spacer edukacyjny.
12: Minęła 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Uwaga na burze w północnej i centralnej Polsce, ostrzega IMGW. Alerty objęły 9 województw, obowiązują do wieczora.
13: Burzą tym będą towarzyszyć intensywne opady deszczu, a także porywy wiatru osiągające do 85 km. Lokalnie niewykluczone są również opady gradu.
12: Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW. Są również alerty drugiego stopnia przed porywistym wiatrem. To na północy zachodniopomorskiego, będą obowiązywać w nocy. Teraz Węgry i kolejny wypadek polskiego autokaru, który przewoził pielgrzymów. Jak podają węgierskie media, 6 osób zostało lekko rannych. Gdy autokar stał na poboczu, uderzyła w niego ciężarówka. Polskie siatkarki powalczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Po wygranej z Holandią biało-czerwone awansowały do półfinału. W nim czeka je pojedynek z Włoszkami. Obie reprezentacje jak dotąd w turnieju nie przegrały. Początek meczu już o 18.00.
14: O co powalczą siatkarki, to już wiemy, a o co walczycie dzisiaj wy? Dajcie mi znać głosówkami na eskowym Messengerze. Zaczynamy z kolejnymi hitami Temple City, Jennifer Lopez, Matifu, czy to ja. Cześć!

0: Break Your Heart to Tayo Cruz w Esce. 17 minut po 14. Ja dzisiaj sprawdzam, o co walczycie. No w końcu to sobota, więc mam nadzieję, że bezproblemowo tę walkę wygrywacie. No to kto dzisiaj walczy z niewyspaniem na przykład? Albo kto wyszedł na godzinę i wrócił rano? Znamy tę historię, prawda? No jak u was? Dzisiaj nasze siatkarki zawalczą z Włoszkami na Mistrzostwach Europy. No to pytanie, z czym walczycie wy? Wysyłajcie głosówki. Eskowy Messenger, tu można to zrobić. A ja mam eskowe koszulki do oddania. Obejmuje noce. Jonathan, PZ i Liwka to za chwilę w Esce.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche Avenim. Wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.

0: 25 minut do 15 to Robin Schulz, Watermat i Take It Slow. To jest sobota ze skałą. A czy kogoś z was zostałem za kierownicą samochodu? No bo jeżeli tak, to mam kolejne pytanie. Może ktoś z was nie lubi prowadzić samochodu? Jak jest u was? Ale no właśnie, nie lubicie, ale na przykład nie ma obok was innego kierowcy, który mógłby zrobić to za was. No to słuchajcie, jest rozwiązanie, przynajmniej się pojawia albo się zbliża. Jak na razie jest w Wielkiej Brytanii, w Londynie. Właśnie teraz wprowadzono autonomiczne taksówki, no czyli takie, do których wsiadamy, w środku nikogo poza nami nie ma, a one nas wiozą, dokąd tylko chcemy. Jedno jest pewne, w tej taksówce kierowca się na pewno nie spóźni, bo go nie ma.
1: Reklama. Firma DWS Wind Turbine Service poszukuje elektryków, mechaników oraz absolwentów techników do przyuczenia na stanowisko. Technik serwisu turbin wiatrowych. Praca na terenie Polski i Europy. Zapraszamy do kontaktu przez stronę dwsservice.pl lub telefonicznie 577 877 848.
2: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
3: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka!
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
6: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
7: Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easywu.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
10: I po reklamie.

0: To Post Malone, Sway Lee, Sunflower w Radiu SK, 7 minut do godziny 15. Dzisiaj pytam o to, z czym walczycie? Wysyłacie do mnie głosówki w tej sprawie na SK-owym Messengerze. I Adam mnie zaskoczył.
1: No ja zaraz będę walczył z wiaterkiem, bo wylatuję właśnie w górę na 4000. No i trzeba będzie jakoś skoczyć. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Poczekaj, Adam, ale czy tu chodzi o skakanie ze spadochronem? No bo jeżeli tak, to muszę ci powiedzieć, że wybrałeś taki dość hardkorowy rodzaj walki z wiatrem. Ja na przykład zamykam okno, gdy wieje za bardzo, a ty postanowiłeś wyskoczyć z samolotu.

0: Reklama.
1: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
2: O Boże, co byście tu zrobili?
3: Czy możemy zwolnić go?
4: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
3: Michel, ty jesteś już mój asystent.
1: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
5: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play.
10: Jak sobota to?
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
13: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm. Dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: I po reklamie.
24: Muzyką się żyje.
25: Ulewa w niczym nie przeszkodziła. Sanach zakończyła stadionową trasę koncertową. Wczoraj zagrała finałowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie na oczach ponad 60 tysięcy fanów. Na kilka godzin przed koncertem okazało się, że wyprzedały się wszystkie bilety. Sanach zaprosiła na ten koncert wielu gości. Na scenie pojawił się m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja czy nawet 18L, z którym Sanach wykonała kultowy hit Jak Zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym otworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd wczorajszego wieczoru był też Maciej Musioł, który w czasie występu zamiatał scenę. Możecie to zobaczyć już teraz na SK.pl. Przed koncertem na Sanach wydała nowy singiel Cichosza, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Lato cały czas trwa, a SK-owa trasa koncertowa jedzie dalej. Dzisiaj kolejny przystanek SK Music Tour. Tym razem jesteśmy w Zelowie, w województwie łódzkim. Dziś na scenie m.in. Michał Szczygieł, a jutro królowa polskiej muzyki Maryla Rodowicz. Wstęp na koncerty jest darmowy. Romantyczny klimat rządzi eskową gorącą 20 numerem 1. Wczorajszego notowania jest hit Zali pod tytułem Tylko kochaj mnie. Wiadomo, że artystka pracuje teraz nad nową płytą, więc możemy spodziewać się kolejnych nowości. Na miejsce drugie gorącej 20 wskoczył klubowy hit Whatever Turns You On, za którym stoją Axwell i Bon. Podium zamyka Somber z kawałkiem My Body Isn't Ready. Całe notowanie czeka na sk.pl. Tam głosujecie na wasze ulubione numery i słuchacie listy w każdy piątek po godzinie 17. W tej godzinie będę miał dla was niezłe nagrody. Kto chciałby wybrać się na koncert Dreamka z orkiestrą? Kto powiedział tam tak, ten słucha. Mati Wuczyło, to jest SK. Nagrody niedługo, a teraz łatwo ganki, Majko.

wielkie serce. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: Toby Romeo i Fly High w Radiu SK. I 13 minut po godzinie 15. Słuchajcie, jeżeli lubicie tego typu brzmienia, klubowe brzmienia, to już dzisiaj w nocy możecie odpalić Eskę. A tam Eska Live Remix szykuje się nie tylko w piątki, ale też w soboty. Właśnie gramy najlepsze sety od najlepszych DJ-ów. Między innymi to Steve Aoki, James Hype, Bauza, Robin Schulz, Lost Frequencies czy Alan Walker albo Kygo. Sami słyszycie, że to raczej profesjonaliści i możecie tych setów słuchać na żywo u nas w Esce. My to gramy co tydzień, więc bądźcie, a tymczasem ja obiecałem, że ktoś z Was zgarnie dzisiaj fajne prezenty. No to kto chciałby wybrać się na koncert Jimka 12 września? Wtedy finałowy występ Jimka z orkiestrą i z raperami, na którym usłyszycie największe klasyki polskiego rapu w akompaniamencie orkiestry. No, ten koncert w Warszawie, dokładnie za tydzień. I Wy możecie tam być. Mam podwójną wejściówkę do oddania. Trzeba mnie tylko przekonać. Nagrajcie głosówkę, z czym dzisiaj walczycie i wyślijcie ją do mnie na Messengerze do Radia SK, a ja wybiorę kogoś z Was. Radio SK. Z czym dzisiaj walczycie? Wysyłajcie głosówki.
1: Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siwa z piątka, cukru, brak, Duda, Duda, Day.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
6: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
7: Wyjazd na maksa.
6: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Sosa hit. Believer, tak się nazywa to Imagine Dragons.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: 27 minut po godzinie 15, skoro wszystkie hity zaczynają się w Esce, to trochę wam teraz poopowiadam. Wczoraj Maciej Musiał szarował scenę, gdy ona śpiewała. A obok niej na scenie pojawili się m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, 18L czy nawet Kaja. I to nie jest wszystko. A wcześniej, w nocy, z czwartku na piątek, po cichutku wypuściła nowy singiel. Zagrałem go wam premierowo o północy. No i chyba mogę powiedzieć, że zrobiłem to jako pierwszy na świecie. No w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce i tak nazywa się też nasz nowy program, w którym co tydzień będziemy grali wam nowości od razu po premierze, od razu o północy, ale może ktoś jeszcze nie słyszał tej nowości. W końcu to cały czas nowy kawałek. To Cichosza i słuchamy. Sanach. Cichosza.

0: Can't Hold Us, to tytuł tego hitu. A na kraliko Macklemore, Ryan Lewis i Ray Dalton, a to jest SK 25 minut, zostało do 16. Pytam o to, z czym dzisiaj walczycie?
1: Cześć SK. A z czym możemy walczyć? Podejrzewam, że jak większość ludzi w Polsce, z wiatrem. Dziś swoje zmagania toczy potomka na żaglach, na Zegrzu.
0: Wow.
1: A za tydzień ja, więc myślę, że ten koncert Jimka byłby fantastycznym relaksem po. Pozdrawiam.
0: No to w takim razie dziś i za tydzień walczcie dzielnie z wiatrem, a wieczorem odpoczywajcie z muzyką. Podwójny bilet na koncert Jimek, orkiestra, goście, historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Jest twój, ale to już dokładnie za tydzień. Dobrej zabawy, a za chwilę gram Lady Gaga.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
4: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
5: Angielski? Łatwizna. W British School uczysz się, mówisz i po prostu łapiesz język. Mówisz śmiało, uczysz się z głową. Z British School ruszasz na nowo. Dzieci, młodzież, dorośli, każdy znajdzie coś dla siebie. Małe grupy, świetna atmosfera, doświadczeni lektorzy i język, który naprawdę działa. British School. Złap język, złap pewność. Zadzwoń i zapisz się już dziś. Telefon 880-229-961. 880-229-961.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
11: Uhuhu, jagodzianka się ceni.
10: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: O nie! Gdzie moja kasa?
12: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
16: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
17: Kia. Movement that inspires.
18: I po reklamie.

wypuścił ten hit i wdarł się do listy hitów jako debiutant MJ Deli i jego Deli Supreme. To wczoraj 19 miejsce gorącej dwudziestki. Na SK.pl możecie oczywiście głosować na swoje ulubione hity. A tak swoją drogą to nie wiem, czy wiecie, ale w Stanach Zjednoczonych powstała moneta z wizerunkiem Donalda Trumpa i wyprzedała się w kilka godzin. Jej nominał to $1, ale kosztowała więcej niż $1. No i przy okazji można mieć też Trumpa w kieszeni.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play.
7: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
10: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
11: O Boże, co byście tu zrobili?
12: Czy możemy zwolnić go?
13: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
12: Michel, ty jesteś już mój asystent.
10: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
14: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
15: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
22: Kia. Movement that inspires.
23: I po reklamie.
24: I ława na czasie.
25: W Siemianach w amfiteatrze dzisiaj Dożynki. O 16:00 Biesiadnie i Ludowo znaczy zdrowo, czyli występy zespołów ludowych. Będą Gosposie, Morawa, Dzieci Ziemi Ławskiej i Pełni Werwy. Gwiazdą wieczoru o 17:30 będzie Cezary Makiewicz, który śpiewa country, a o 19:00 Disco Polo z Bajorkiem. O 20:30 taneczna zabawa dożynkowa. Poza tym prezentacje kulinarne KGW z terenu gminy Iława, swojskie jadło, park zabaw dla dzieci, liczne wystawy i kramy rękodzielnicze. Także w Suszu dzisiaj dożynki. Tam gwiazdą wieczoru ma być Szaza. Poza tym wystąpi też m.in. Jaśko Band.
26: Muzyką się żyje.
27: SK ma niespodziankę dla wszystkich cymsiarzy. Oskar Cyms, gwiazdą nowego numeru SK Story. To multimedialny magazyn Radia SK, który możecie znaleźć na sk.pl. Oskar odpowiedział na 16 niezadanych mu wcześniej pytań dotyczących zarówno kariery, jak i życia prywatnego. Zdradził na przykład, jak dorabiał sobie w klasie maturalnej, kiedy jeszcze nie śpiewał zawodowo. To wszystko czeka na Was w SK Story. Na naszej antenie możecie regularnie usłyszeć jego ostatni singiel Bez końca, a już niebawem będą kolejne nowości.
28: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję, jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla Was pierwszy zwiastun tego albumu, to jest mój najnowszy singiel Bez końca.
27: Więcej o Oskarze Cymsie czeka na Was w nowym numerze SK Story. Wersję papierową możecie zgarnąć w Radiu SK, wystarczy nas uważnie słuchać. Mata opublikował nową epkę, wrzucił do sieci kilka nowych kawałków zebranych w mini album 2040 Sława. Mata postawił na nieco bardziej gitarowe brzmienie. Są tam znane już single Echo czy nowy duet z Łajciorem. Zaskoczeniem dla fanów może być jednak współpraca Maty z Kamilem Bednarkiem. Sonder będzie blisko, ale Polskę ominie. Artysta, którego znacie z hitu Back to Friends czy Undressed, ogłosił światową trasę koncertową. Niestety polscy fani będą musieli obejść się smakiem albo zaplanować zagraniczną wycieczkę. Sonder najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy to wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze. Za to teraz wszędzie, gdzie jesteście, jest 16 i mam dla was wielkie hity. Duke Dimon, Ocean Drive, tak zaczynamy, będzie Zalia, a ja to Mati Fuczyło. Cześć! No chyba, że słuchacie nas gdzieś daleko, to niekoniecznie 16.

0: Everlasting. To Armin van Buuren i Sasha w Radiu SK, 15 minut po 16. Przypominam, że hity od Armina van Buurena, jego sety możecie słuchać w piątki i w soboty w SK Live Remix. Gramy dla Was najlepsze sety od najlepszych DJ-ów już dziś w nocy. W nocy z soboty na niedzielę usłyszycie kolejne z nich, ale słuchajcie, nie o tym teraz. Właśnie się dowiedziałem, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Brody. No to w takim razie najlepszego wszystkim brodaczom, także tym, którzy brodaczami są tylko w głowie. Tak jak ja. No bo chcieliby, ale broda chyba nie chce. Ja się łudzę, że jeszcze kiedyś się uda.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche Avenim. Wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl. A na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: I po reklamie.

0: Usher i Ludacris to w Radiu SK. 26 minut do 17, to jest sobota. A to jest SK i dzisiaj sprawdzam, z czym walczycie. Agata się nagrała na SK-owym Messengerze.
1: Hej, ja dzisiaj walczę z przeczuciem, jak bardzo się zbłaźnię. Czy wyjdę jeszcze z twarzą, czy to będzie totalna porażka.
0: Oho.
1: Mamy dzisiaj firmową integrację i gramy w siatkówkę. 18 lat temu był mój ostatni raz.
0: Słuchaj, Agata, dzisiaj nasze siatkarki grają w półfinale Mistrzostw Europy. To o 18 i to już prawie tak, jakbyś była tam z nimi. No ale chciałbym też powiedzieć, że ja, no tak, żeby się utożsamić, ja do dzisiaj nie potrafię na przykład serwować, bo po tym jak raz mi nie wyszło w szkole, gdy chciałem bardzo i usłyszałem taką potężną salwę śmiechu klasy, to mentalnie nie pozbierałem się do dziś. A więc dobrej zabawy życzę, Agata. Skowa koszulka i magazyn SK Story leci do ciebie.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
11: I po reklamie.

Nawet jeżeli dzisiaj walczycie z wiatrem, nawet jeżeli pogoda nie pomaga, to jakoś tak od razu letnio się robi, prawda? Music Sounds i Fastboy. To jest jeszcze cały czas nowy hit od ekipy Fastboy właśnie, ale drodzy najdrożsi, słuchajcie, to nie jest jedyna nowość, którą dla Was mamy. Trwa SK po raz pierwszy. To jest nasz nowy konkurs, w którym w apce Radia SK opisujecie to, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy w życiu. A nasza nowa popołudniowa ekipa, czyli Sonita i Korościel, Wam te marzenia spełniają. No a co? No to jakie macie marzenia? Napiszcie w apce. Radio SK. Może akurat Wasze się spełni.

0: to promocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
4: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
12: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
5: Muzyką się żyje.
14: Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK. Kuba i Kuba wpadli ostatnio do nas z nowym numerem i przyznali, że jeszcze nie zdążyli ochłonąć po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują bardzo dobrze.
12: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
4: Już tak podrósł nawet kilka centymetrów.
12: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości, tego, który jest w operze leśnej. Tam
4: tak. My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na operę leśną mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
14: I udało się zdobyć bursztynowego słowika za hit Stygnie Lato. A teraz mają dla nas, nowy numer Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
4: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
12: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, bo ich było jak najmniej.
14: Zagram wam ten numer już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Kini Zimmer wskoczył na szczyt Rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem 1 najnowszego notowania. Cała lista czeka na was na sk.pl. Możecie tam głosować na ulubione rapowe kawałki, a nowe notowanie Rap 20 gram w Esce w każdy poniedziałek po 23. Pojutrze moim gościem będzie Opał. Tego artystę doskonale znacie z Eski, chociażby z duetu z Gipsem w hicie Drive. To hit potężny, ale mam też inne. Beauty and the Beat, a więc Justin Bieber i Nicki Minaj. Tak na początek będzie The Forgive Me Friend. Mati fuczyło prawie 3 minuty po 17. Cześć!

0: To Starships i Nicki Minaj w Radiu SK. 18 minut mamy po godzinie 17 i za niecałą godzinkę Polki zagrają z Włoszkami w półfinale Mistrzostw Europy w siatkówce. No, trzymamy kciuki za biało-czerwone oczywiście z całych sił, aby ta walka o medale poszła dokładnie tak, jak pójść powinna, czyli po prostu mówiąc w skrócie, bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Ale słuchajcie, to nie jest jedyna walka, która dzisiaj trwa. Przed chwilą dostałem taką bardzo ciekawą głosówkę, którą już za moment wam tutaj włączę. Od Sandry, słuchajcie. Słuchaczka Sandra toczy taką walkę.
1: Cześć. Z czym ja dzisiaj walczę? Walczę z mężem, który nawet na prośbę córki

0: Nie chcę zgolić brody, a ma okropną. Namawiamy, żeby chociaż przyciął, żeby taki jeden, jedyny zaraz jest do zaakceptowania. Nie.
1: No to ja chciałbym powiedzieć, że dziś jest Międzynarodowy Dzień Brody. Naprawdę taki jest w kalendarzu. I może mąż w takim razie bardzo chciałby dzisiaj świętować.
2: Radio SK. Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
8: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Tutaj szybko! Mamy go!
10: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
11: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
12: Marian, jaki laptop jest top?
13: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
14: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
16: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
19: Wyjazd na maksa.
18: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22 w TTV.
7: I po reklamie.

0: Loser, Tame Impala, ten pan doskonale radzi sobie z hitami, ale nie tylko on.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo podobnie jest z panami, którzy przyszli do nas w czwartek. Właśnie wtedy ukazał się ich nowy singiel. A trzeba powiedzieć, że w ich przypadku poprzeczka jest zawieszona bardzo, bardzo wysoko. W końcu to świezi zdobywcy bursztynowego słowika. No to nie jest byle co. Sprawdźmy, co przygotowali dla nas tym razem. To Kuba i Kuba, chłopaki.

0: Britney Spears i Gimme More. Tak nazywa się ten hit zawsze na czasie. A 17.37 nazywa się godzina, którą właśnie teraz mamy. To jest sobota ze Ską. Widziałem przed chwilą mapy, które pokazują wiatr, a raczej to, co zapowiada się w najbliższym czasie. No i w wielu miejscach też trwa. W skrócie, wiatr wiatrem wiatr pogania, więc uważajcie na siebie. Tym bardziej, że burze też mogą zagrzmieć w wielu miejscach, ale jak burza, to weszli do tego studia też Sońta i Korościel. Słuchajcie, to jest nasza nowa popołudniowa ekipa, której możecie słuchać od poniedziałku do czwartku między 15 a 18, a i w piątki też między 14 a 17. Wpadajcie na Instagram Eski, tam możecie zobaczyć też, jak panowie grają w państwa miasta i powiem tak, no ja po prostu, no nie wpadłbym na takie odpowiedzi. Ale sprawdźcie sami.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co byście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
7: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: Ubezpieczenie samochodu w banku?
9: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
15: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
16: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
17: Play. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
18: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
17: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
19: Skoda. Znowu niespodzianka?
8: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: To będzie ostatnia reklama.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
18: I po reklamie.

Ring my bell. Tak nazywa się ten hit. 5 minut zostało do 18, a to Age WSC. A i tak brzmi sobota, a więc sobota brzmi dobrze. Natomiast zaraz zacznie się sobotnia imprezka, a to może oznaczać tylko jedno. Rafał Adamczak zaraz przejmie tę antenę i wiem, że przygotował dla was niezłą listę hitów. Widziałem Bledkę, widziałem Sia, widziałem Davida Guetta i mogę tak wymieniać. To nie tak, że oni stoją tutaj za drzwiami Jeski, nie, ale są na liście tych, którzy pojawią się w waszych głośnikach już za chwilę. No i będzie z wami też Rafał, więc zostawiam was w naprawdę dobrych, bardzo dobrych rękach. Mati Wuczyło, dzięki za dziś, słyszymy się już niedługo.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
16: Tak już jest. Niskie ceny są.

0: 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
0: I po reklamie.
5: I ława na czasie.
4: Piknik rodzinny na temat drewna między innymi przygotowuje Nadleśnictwo Iława. Ma się odbyć równolegle z biegiem runoleśne za tydzień w niedzielę. Można się jeszcze zapisać. Nie zapominajmy, jutro iławski półmaraton od godziny 11. Sporo utrudnień na ulicach Iławy w związku z tym już od 10. A za tydzień w sobotę dożynki w Kisielicach. Na scenie wystąpią między innymi Para Nienormalni i Czerwone Teksasy, czyli cover czerwonych gitar. Zespoły ludowe Pomerania i Kalina. Gwiazdą wieczoru ma być z Buku. Wszystko za darmo. Też za tydzień w sobotę o 18 w Galerii Sart w Iławie wernisaż wystawy prac malarskich Romana Graszkiewicza z Podlubawy.
6: Muzyką się żyje.
7: Letnie brzmienia wybrzmią po raz ostatni. W Poznaniu rozpoczął się ostatni wieczór tegorocznego festiwalu. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Kaśka Sochacka, Ewa Farnan czy bracia Kasperczyk, a na letnich brzmieniach zagra też Mrozu, który już niedługo rusza w swoją trasę koncertową. Artysta szykuje się do premiery nowej płyty. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem i ukaże się 18 września. Na tej płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kasperczyk. Materiał z nowego krążka niedługo będziemy mogli usłyszeć na żywo, bo 2 października Mrozu ruszy w trasę koncertową. Najpierw zagra w Atlas Arenie w Łodzi, a potem na warszawskim Torbarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i Tauron Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego teraz postanowiła zniknąć ze sceny i przestać tworzyć muzykę. Ostatnio fanów zaniepokoił bardzo szczupły wygląd artystki, co wywołało falę spekulacji. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa urlop Ariany Grande. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie skończył, bo za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rdowicz, a w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Krzysztof Zalewski. Wstęp na te koncerty jest darmowy, a dzisiaj wakacyjnie jest w Białymstoku. Tam trwa dla ciebie festiwal. Dzisiaj na scenie wielu artystów, których znacie z Eski, to m.in. BDS, Nita, Problem czy Bledka.
6: Impreska.
7: Ale z Bledką spotkacie się nie tylko na festiwalu dla ciebie w Białymstoku, ale też u nas w imprezce sobotniej w Radiu Eska, którą właśnie rozpoczynamy, bo Bledka hitem Komu miałabym powiedzieć rozpoczyna tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry wieczór, witajcie.

Nasze powitanie na ten czas, kiedy nasza imprezka dopiero się rozkręca. Numer, który swoją premierę wszędzie miał dokładnie wczoraj. 4 września, więc chyba nic świeższego nie może być, prawda? To ja już wam teraz gram, słuchajcie. I przy okazji też was pytam, co tam w ogóle u was? Co wy w ten sobotni wieczór porabiacie? Czy ja przypadkiem państwu nie przeszkadzam? A może mogę się tam do czegoś dołączyć, podłączyć? Może mogę w czymś potowarzyszyć? Czekam i już teraz przy okazji czekając na te wasze meldunki, co porabiacie, gram właśnie ową świeżynkę. Numer, który jest nowością na naszej playce w Radiu SK. Ave.

0: Jak ktoś chciał, żeby było i leniwie, i z energią, to na pierwsze takie wyobrażenie wydaje się to niemożliwe, ale jednak jest to możliwe i zrobili to oni, Temper City. Właśnie trochę leniwie, ale i z energią. Reverse Psychology to jest nowość na naszej playliście w Radiu SK. Temper City oni do tej pory tworzyli dla kogoś, teraz postanowili wziąć się w garść i tworzyć dla siebie samych i bardzo dobrze im to wychodzi. Reverse Psychology to jest już kolejny numer, który od nich dostajemy. 29 minut po 18. Beata napisała a propos tego, że w weekend to zazwyczaj ktoś coś traci, że ona chyba dzisiaj rozum straciła całkowicie, dlatego że miało być delikatne takie jak co tydzień w sobotę porządki, a tak się rozpędziła, że i okna umyła, i podłogi wypucowane totalnie. Coś mi się wydaje, że tak naprawdę ta część soboty, kiedy to ludzie rozum tracą, to cały czas jeszcze przed nami. Co wy w ogóle w ten weekend porabiacie? Jakie jeszcze macie na ten wieczór sobotni plany? Z kim, gdzie, co i jak? Tak, żeby SK mogła chociaż z kitami na czasie dołączyć i podpiąć się pod te wasze pomysły różne. Nawet jeżeli to jest leżenie brzuchem do góry, dajcie znać. 664 402 302, tu można SMS-em, można głosówkami na Messengerze. A warto? Bo tu troszeczkę prezentów przyniosłem, przecież nie zabiorę tego z powrotem ze sobą, prawda?
1: Radio SK. Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
9: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
10: Kawka się ceni.
11: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: 3,17,41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

0: Fundamentally Kali Celajną w sobotnim imprezie w Radiu SK 17 do 19. Jeszcze muzycznie będzie po polsku bardzo ładnie, bo już za chwileczkę Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem, później Narcotic Trust, później Dawid Porsiadło i Kaśka Sochacka. No i na pewno jeszcze przed godziną 19 Alex Warren się pojawi muzycznie w Radiu SK, jeżeli chodzi o wasze ulubione hity na czasie. I słuchajcie, teraz z tą sobotą to jest tak, że jak ktoś ma tam wiadomo, starszy PESEL, to pewnie już mniej więcej o tej porze podchodzi do lądowania, już wychodzi na ścieżkę podejścia, żeby, wiecie, trochę wygasić emocje, nie? No w końcu trzeba też baterię podładować. Ale inni to piszą takie rzeczy, jak na przykład Bartek w SMS-ie, który napisał, że trzymajcie kciuki, biegnę dzisiaj półmaraton praski, pozdro. O tej porze on się dopiero na półmaraton zbiera, ale jak się okazuje, Bartek nie jest w tym temacie sam, bo jeszcze głosówka od Oli wpadła.
1: Hej SK, ja właśnie jadę na swój pierwszy półmaraton w życiu i jestem przerażona, ale mam nadzieję, że z hitami jakoś się doczłapię do mety. Buziaczki!
0: Ktokolwiek, jakikolwiek maraton, półmaraton dzisiaj biegnie, dajcie znać potem, jak po się czujecie, okej? Okay? Sportowcy. Ale dla takich sportowców to moje koszulki mamy. I Ola i Bartek taką koszulkę kultową już z napisem cześć na piersi ode mnie dostają.
2: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

no dobra, powiedzmy sobie jedno, być pasażerem w weekend, kiedy wszyscy jadą w jedynym słusznym, wiadomym kierunku, czyli na imprezę, to żadna sztuka. Ale powiedzieć, dobra, ja prowadzę, ja będę kierowcą, was wszystkich przywiozę, odwiozę, zawiozę, to jest dopiero sztuka. Więc pozdrawiamy tych, którzy się tej roli podjęli, ale też tych, którzy po prostu zawodowo nas wszędzie dowożą jak trzeba. I tych, którzy w taksówkach, w autobusach, komunikacji. Wielkie pozdro dla was, szczególnie jeżeli jesteście teraz w pracy. Teraz, czyli 4 minuty przed 19 w sobotę. Za nami Alex Warren i Passenger.

0: Thank you, DJ.
1: Реклама.
2: Пасажири, які прямують.
1: Змі як початок подружжя. А то ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
7: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
8: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole deskowego studia. Wpadli zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum, w Szczecinku.
17: Poznaliśmy się w radiowęźle szkolnym tak naprawdę.
18: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
17: Warto było.
18: Tak, teraz z perspektywy czasu. Oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
16: Kuba i Kuba przestała wakacje, bo Janina z hitem z tygnie lata, a teraz mają dla nas nowość na koniec lata. To kawałek Chłopaki, które gramy w Esce, bo wszystkie hity, wiadomo, zaczynają się w Esce. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, nie tylko muzycznie, ale i prywatnie. Po 20 latach nagrali nawet wspólną piosenkę. Ostatnio zrobiło się bardzo głośno o tym, że artyści znowu są parą, a teraz weszli do studia, nagrali kawałek Będzie Było, w której śpiewają o swojej przeszłości i odnajdywaniu siebie na nowo. W sieci można znaleźć klip do tego kawałka. Weskowej gorącej dwudziestce też zrobiło się romantycznie. Numerem jeden ostatniego notowania jest hit Zali, Tylko Kochaj Mnie. Wiadomo, że artystka pracuje teraz tam nową płytą, więc możemy spodziewać się kolejnych nowości. Na miejsce drugiej gorącej dwudziestki wskoczył klubowy hit Whatever Turns You On, za którym stoi Axel & Bod. Podium zamyka Sombre z kawałkiem My Body Isn't Ready. Ten artysta ogłosił niedawno światową trasę koncertową. Polskę niestety ominie. Cała gorąca dwudziestka czeka na SK.pl. Tam głosujecie na wasze ulubione numery. No i słuchacie nowego notowania. Uwaga, teraz Michu gorącą zaczyna wcześniej w każdy piątek o godzinie 17.
19: Impreza.
16: A my teraz jesteśmy w sobotę, 2 minuty po godzinie 19. Pora rozpocząć kolejną godzinę imprezkowania. Ten, który w przyszłym roku na Benerze, Tame Impala z Jenny z hitem Dracula na otwarcie, ale będzie też prosto z jedynki z gorącej dwudziestki w tej godzinie Zalia i Tylko Kochaj Mnie. Rafał Adamczak, witajcie. No,

Gdyby nawet Aga napisała tak w SMS-ie, myślę, że nagroda z Jaski to się należy mojej suni. Bo pięknie wykąpać się dała i wysuszyć, a to wszystko dzięki wam, no bo Eska w łazience grała. Nie cierpi kąpania i suszenia, ale dzisiaj po spacerze niestety musiałam, w błoto wpadła, a że to chiwała długo włosy, to domyślcie się jak wyglądała. Ja to się jeszcze bardziej domyślam, jak łazienka po takiej kąpieli wyglądała, ale co tam. Więc mam nadzieję, że ukochana chihuahua, ukochana sunia też poczyta albo będzie jej czytane, bo rzeczywiście wrześniowy numer SK Story z Oskarem Cymsem w roli głównej, a do tego jeszcze małe prezentowe, co nieco na pewno dorzucimy. Tak sobie pomyślałem, że może smyczkę eskową, ale to chyba już słaby suchar, nie?

0: Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, Mobne Gang, numer, który kojarzy się z tegorocznym wielkim mundialem. No, wielkim mundialem, ale to już tylko wspomnienie pozostało. Jak wiadomo, naszych na tym mundialu nie było. Ale teraz tak, żeby nam nie umknęło, bo dzisiaj w Polsce rozpoczęło się bardzo ważne wydarzenie. Uwaga, trzymajcie się, bo pewnie niektórzy z was będą mocno zaskoczeni, ale dzisiaj w Polsce rozpoczęły się Mistrzostwa Świata Kobiet U20 w piłce nożnej i Polki rozpoczęły ten turniej od meczu z Argentyną. Mniej ważnym wydarzeniem jest to, że nawet na inaugurację ten mecz przyleciał łysy z FIFA, czyli Gianni Infantino, a najważniejszą sprawą jest, że Polki ten mecz z Argentyną bardzo ładnie i dumnie wygrały 3-0. I tak to się robi, panowie, i nie tylko, ale tak się właśnie wygrywa. A tak w ogóle to w tym mundialu biorą udział 24 reprezentacje, które rozegrają 52 mecze. I uwaga, bo może te mecze bardzo blisko was. Mundial kobiecy odbywa się w 4 polskich miastach: Katowicach, Bielsku-Białej, Łodzi i Sosnowcu, a wielki finał 27 września w Łodzi. Można? Można.
1: Promocja. Więcej.
2: Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy od 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Pan Rębiszewski?
7: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
11: I po reklamie.

Mam taki protip, podpowiem. Jak wam się zmywarka zepsuła albo jej nie macie, to przy tym numerze właśnie się naprawdę świetnie zmywa. Damiana Dawid i Chyla, Talk to Me w Radiu SK w naszej sobotniej imprezce Kwadrans przed godziną 20. Kto by w sobotę o tej porze zmywał? A może właśnie trzeba? Bo może jest mało naczyń w domu, a goście przyszli i trzeba w tak zwanym międzyczasie coś tam ogarnąć? Nie wiem, nie wiem. Takie tylko spekulacje rzucam. Słuchajcie, lato oczywiście powoli ku końcowi. Wakacje już się zakończyły, wiadomo, nie dla studentów. Tak, tak, pamiętamy. Ale dobre imprezowanie się nie kończy. Dzimek z orkiestrą i z gośćmi będzie prezentował dokładnie za tydzień w Warszawie na lotnisku Bemowo historię polskiego hip-hopu. To będzie rozdział trzeci, ostatni. Tak to się nazywa. I ja mam dla was podwójny bilet na to wydarzenie. Jeżeli macie ochotę, jeżeli macie chrapkę, jeżeli chcecie być na warszawskim lotnisku na Bemowie już za tydzień i razem z Dzimkiem i orkiestrą i z jego gośćmi oglądać to wydarzenie, bawić się świetnie, no to zapraszam z głosówką na naszym meskowym messengerze. Proszę się zgłosić i przekonać mnie, dlaczego właśnie dla was takie zaproszenia powinny być i dlaczego wam się one należą. Teraz już w Radiu SK w imprezce Felicien, Jasmine Thompson, Ain't Nobody.

0: wyjrzyjcie teraz za okno, co widzicie?
1: Ciemność, ciemność, widzicie ciemność? Dzień nam się skraca.
0: No dobra, żeby poprawić trochę nam wszystkim nastroje, to powiem, że za 3 miesiące dokładnie będziemy szykować się do bardzo ekscytującego snu, dlatego że, uwaga, następnego dnia będziemy mieć Mikołajki. No tak to dokładnie wygląda, tak ten kalendarz nam pędzi, a muzycznie w Radiu SK w sobotniej imprezce Margaret i Prima Ballerina, to jest nowość u nas i nowość od tej artystki. Ja mam dla was podwójny bilet na Jimka z gośćmi i z orkiestrą Historia polskiego hip-hopu, rozdział 3, ostatni, za tydzień w Warszawie na Bemowie. Możecie tam z nami być.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
8: I po reklamie.
9: Iława na czasie.
10: Ledwo Kamerata, czyli chór z Iławy, wrócił z Chorwacji ze złotym dyplomem, a już szykuje się na koncert jubileuszowy z okazji 40-lecia działalności. W programie będzie muzyka rozrywkowa. Wykonawcy to oprócz chóru Kamerata także zespół instrumentalny, a dyrygentką będzie oczywiście, jak zwykle, tradycyjnie Honorata Cybula. To będzie 27 września, godzina 16.30, Kinoteatr Pasja w Iławie. Wstęp będzie bezpłatny. W następny czwartek w bibliotece, w czytelni regionalnej Niebo w ogniu, czyli wykład Dawida Uselisa o historii lotnictwa II wojny światowej. Start o 17.30.
11: Muzyką się żyje.
12: Dokładnie 80 lat temu na świat przyszła legenda światowej muzyki. Dzisiaj rocznica urodzin Freddiego Mercury'ego. Wspólnie z zespołem Queen stworzył wiele kultowych kawałków. To na przykład We Are The Champions, We Will Rock You czy Bohemian Rhapsody. Taki tytuł nosi też film biograficzny o życiu Freddiego, który można znaleźć na jednej z platform streamingowych. Na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. Przed chwilą grałem wam nowość od Margaret. To prima ballerina, która zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka dobrze się słucha w samochodzie, może nawet zbyt dobrze.
13: Ja myślę, że to też jest nocny numer, w sensie jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem.
12: Mm-hmm.
13: Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
12: Prima Ballerina czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Wpadajcie na sk.pl, głosujcie. W ostatnich tygodniach na naszą antenę podbija też wspólny hit Margaret z Dawidem Kwiatkowskim. To numer później ci opowiem, który artyści wykonali razem na festiwalu w Sopocie. Kini Zimmer wskoczył na szczyt rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem 1 najnowszego notowania. Cała lista czeka na sk.pl. Tam możecie głosować na ulubione hip-hopowe kawałki, a nowe notowanie rap 20 gramy w Estę w każdy poniedziałek po godzinie 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Pojutrze jego gościem będzie Opał. Tego artystę doskonale znacie z Eski, chociażby z duetu z Gipsem w hicie Drive. Gigantyczne pieniądze na koncie Ariany Grande. Artystka zakończyła właśnie światową trasę koncertową. Zagrała ponad 41 koncertów na dużych arenach. Udało jej się sprzedać ponad 600 tysięcy biletów, co przełożyło się na wielkie zarobki. Trasa przyniosła ponad 107 milionów dolarów przychodu. To jest najlepszy wynik w jej karierze. Teraz artystka zapowiedziała, że robi przerwę w karierze i w najbliższym czasie nie będzie występować. A na pewno za tydzień na lotnisku Bemowo w Warszawie wystąpi Dimek z orkiestrą i z gośćmi. To będzie historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. I tam możecie być razem z nami z Eską. Mam dla was podwójne zaproszenie. Przekonajcie mnie, dlaczego powinno być wasze. Czekam na głosówki na naszym eskowym messengerze.
14: Imprezka.
15: Imprezka.
14: Imprezka.
15: Eska.
14: Eska.
12: ale też najwyższa pora teraz uruchomić kolejną godzinę naszego sobotniego imprezkowania. To jest hymnem męskiego grania. Nareszcie męskie granie orkiestra, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. A ja jestem Rafał Adamczak. Na szczęście nie śpiewam, ale gadam.

0: No i teraz śmiało, śmiało, wszyscy razem. La la la. Zawsze na to wchodzę. Wy pewnie też. Naughty Boy, Sam Smith i La La La w Radiu SK. To jest sobotnia imprezka, tak wam gramy. Hity na czasie 17 po 20. Teraz uwaga, czas na coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Numer, którego premiera była wczoraj, ale testowo został zagrany na festiwalu Creamfields w czasie totalnej ulewy, obydwania chmury, jakiegoś totalnego armagedonu pogodowego. Mimo wszystko publiczność zareagowała bardzo żywiołowo na ten kawałek. To było takie testowe zagranie. Bardzo im się spodobał. No i proszę, od tego momentu niewiele czasu minęło, a już został wydany. Już mieliśmy premierę. A że wszystkie hity zaczynają się w SC, to nie mogę wam go nie zagrać. Kawałek nazywa się Living, a stoją za nim MK i Tristan Henry.

0: Jeśli chodzi o vibe tego numeru, to można było sobie pochillować, jak wam się sprzątanie sobotnie przedłużyło i marzyliście o tym odpoczynku. No to tutaj klimat i tempo jak najbardziej sprzyjające. Ewentualnie jak jesteście w różnych innych sytuacjach jakichś imprezkowych, to można to było jako po prostu takie, wiecie, delikatną pauzę w szaleństwach potraktować. Post Malone, Swae Lee, Sunflower. Tak wam zagrałem w sobotniej imprezce w Radiu SK. 28 minut do 21 i mamy coś tutaj jeszcze do załatwienia, bo obiecywałem bilety na Jimka z orkiestrą i z gośćmi, czyli historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci. Ostatni i taka głosówka wpadła na naszego Messengera.
1: Hej, SK. Już chyba trzeci raz próbuję wam nagrać i chyba nie umiem. Ale chciałam powiedzieć, że mój mąż jest największym fanem Jimka i waszym, a właśnie wydałam ostatnie pieniądze na paliwo. Pomóżcie, proszę, proszę mi zrobić mu niespodziankę. Proszę, proszę, proszę, proszę.
0: Ciekaw jestem, na co mąż Julii, bo to była głosówka od Julii, się zgadza, jak ona tak prosi, prosi, prosi czasami i podejrzewam, że robi oczy ze Shreka. Skoro my od razu zostaliśmy kupieni totalnie, więc Julka, nie martw się, zabierasz tego męża i idziecie za tydzień na wymowo na lotnisko w Warszawie i tam będziecie z Jimkiem, z orkiestrą, z gośćmi hip-hopować, przede wszystkim świetnie się bawić, świetnie imprezować. Te bilety podwójne są, Julia, twoje, ale komu się teraz nie udało, to proszę się nie smucić. Jutro z samego rana będą kolejne bilety do zgarnięcia w Radiu SK.
2: Radio SK. Reklama. 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
3: I po reklamie.

Lato byśmy przedłużali, weekend byśmy przedłużali. A ciekawe, czy rok szkolny to ktoś kiedyś by przedłużył tak... Tak sobie, po prostu. Przedłużmy sobie rok szkolny. A to już nie, tak? To już nie pasuje. Ale to jest dobry numer, trzeba przyznać. Ostatni dzień lata, Gips, Ego for Money. Hity na czasie, gramy w sobotnie imprezę w Radiu SK. 12 minut zostało do godziny 21. Dzisiaj już się zachwycaliśmy sukcesem polskich piłkarek, które pokonały na Mistrzostwach Świata kobiet w piłkę nożną U20, które rozpoczęły się właśnie w Polsce. Argentynę 3-0. Taki popis dały dziewczyny. No troszkę gorzej poszło siatkarkom, ale też jest pięknie i ode mnie wielkie brawa. Polskie siatkarki co prawda przegrały z Włoszkami 1-3 w półfinale Mistrzostw Europy, ale teraz powalczą jutro już dokładnie o godzinie 15 o brązowy medal i będą walczyć i mierzyć się z Serbkami, a my, kibice, staniemy na wysokości zadania z dopingiem, prawda? No, to jesteśmy umówieni, a to już Katy Perry.

Fly High. Może nie, dla niektórych to będzie jakaś wróżba w czasie tego sobotniego wieczoru, tytuł tego numeru, za którym stoi Toby Romeo. Tak wam gramy w Radiu SK, to jest sobotnia imprezka, to są hity na czasie, a godzina 21 będzie dokładnie za 3 minuty.

0: Sława na czasie.
1: Piknik rodzinny na temat drewna między innymi przygotowuje Nadleśnictwo Iława. Ma się odbyć równolegle z biegiem runoleśne za tydzień w niedzielę. Można się jeszcze zapisać. Nie zapominajmy, jutro iławski półmaraton od godziny 11. Sporo utrudnień na ulicach Iławy w związku z tym już od 10. A za tydzień w sobotę dożynki w Kisielicach. Na scenie wystąpią między innymi Para Nienormalni i Czerwone Teksasy, czyli cover czerwonych gitar, zespoły ludowe Pomerania i Kalina. Gwiazdą wieczoru ma być z Buku. Wszystko za darmo. Też za tydzień w sobotę o 18 w Galerii Sart w Iławie wernisaż wystawy prac malarskich Romana Graszkiewicza spod Lubawy.
2: Muzyką się żyje.
3: Ulewa w niczym nie przeszkodziła. Sanach zakończyła stadionową trasę koncertową. Wczoraj zagrała finałowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Na oczach ponad 60 tysięcy fanów. Na kilka godzin przed koncertem okazało się, że wyprzedały się wszystkie bilety. Sanach zaprosiła na ten koncert wielu gości. Na scenie pojawił się m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja czy nawet 1.8L, z którymi Sanach wykonała kultowy hit Jak Zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym odtworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd wczorajszego wieczoru był też Maciej Musiał, który w czasie występu zamiatał scenę. Można to zobaczyć na sk.pl. Przed koncertem Sanach wydała nowy singiel Cicho Sza, który gramy w SC, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Ten numer, już mogę zdradzić, usłyszycie na pewno za kilka minut. A Oskar Cyms gwiazdą naszego nowego numeru SK Story. To jest multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl. Artysta szczerze odpowiedział na wiele pytań dotyczących kariery. Zdradził na przykład, jak radzi sobie z popularnością. Czy Oskar Cyms może jeszcze spokojnie wyjść na ulicę?
4: Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam w oczy.
3: Całą rozmowę z Oskarem Cymsem znajdziecie na story.sk.pl i na eskowym kanale na YouTubie, a w esce możecie regularnie usłyszeć jego nowy hit Bez Końca. To jest zapowiedź nowego albumu, ale na razie Oskar Cyms nie zdradza szczegółów. Mata opublikował nową epkę, wrzucił do sieci kilka nowych kawałków zebranych w mini album 2040 Sława. Mata postawił na nieco bardziej gitarowe brzmienie. Są tam znane już single Echo czy nowy duet z Łajciorem. Zaskoczeniem dla fanów może być jednak współpraca Maty z Kamilem Bednarkiem.
5: Impreska.
3: Kontrolujemy sytuację, kontrolujemy. Sobota jest. 3 po 21. Mamy. No to łatwo Ganki Majko na otwarcie tej godziny imprezki. Później Lizzo i Bonnie M, a później Ale Farben i Mae Stevens. Rafał Adamczak, dobry wieczór.

0: Charzy Mars Young Tipsy w Radiu SK w naszej sobotniej imprezce 13 po 21.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ta Sanach to jest co? Dopiero co dała nam numer Kapitan. Mam proszę bardzo, trochę minęło czasu i już tam daje kolejny kawałek Cichosza. A wczoraj jaki koncert dała na PG Narodowym na finał trasy Sanach na stadionach, co? Kto był? Kto widział? Ręka do góry, bo już widziałem tyle relacji w internecie, tyle filmików, tyle stolisków, że matko jedyna, mam wrażenie, że wszyscy byli na tym koncercie i bardzo dobrze, bo do tego są fajne koncerty, żeby w nich uczestniczyć. Ciekawostką jest, że Sanach, uwaga, współreżyserowała klip do tego kawałka, który ja wam teraz zagram. Cichosza. No klipu wam nie pokażę, wiadomo, to radio, to sobie sami gdzieś tam wyłowicie, prawda? I ten talent reżyserski Sanach może zbadacie. Ale jak brzmi Cichosza? No to zróbcie głośniej już teraz.

Tak, SMS pod 664-402-302 przyszedł, jak sobota, wieczór to cel tylko jeden, położyć syna spać i delektować się książką z eską w tle. No tak można, no szkoda, że tu się nikt nie podpisał pod tym SMS-em. Można, można oczywiście, ale te klimaty, które wam przed chwilą zagrałem, to jednak takie bardzo, bardzo imprezkowe, więc jak lubicie takie klubowe granie, to Armin van Buuren, który z Saszą w Everlasting zaprezentował się przed momentem u nas w sobotniej imprezce, to był bohater wczorajszego SK Live Remix, ale dzisiaj od północy znowu klubowe granie w Radiu SK i znowu SK Live Remix. Jak się doczekać nie możecie, to babce taki stream mamy non-stop. Wystarczy poszukać i na pewno znajdziecie. Ale jeżeli zostaniecie z nami tutaj w FM-ie i tradycyjną SK-ą i hitami na czasie, to ja będę miał dla was coś, co za chwileczkę spowoduje, że będzie odrobinę gorąco. Duel El Corazon i Enrique Iglesias będzie w Radiu SK.

Chapel Run, Good Luck Babe w Radiu USK w sobotniej imprezie. To są hity na czasie 14 minut do godziny 22. Na początku dzisiaj sobie ustaliliśmy, że weekend to jest zazwyczaj taki czas, kiedy ktoś coś traci. A to śluby, a to z racji weekendu niektórzy tracą rozum, zdrowy rozsądek i tym podobne różne sprawy. Natomiast jest też taka nowa zabawa, SK po raz pierwszy, gdzie wy możecie na naszej stronie na SK.pl albo w apce opisać, co z kolei chcielibyście zrobić po raz pierwszy. Być może dzięki temu też coś zyskać. A Sońta i Korościel, nasi nowi koledzy z popołudniówki naszej nowej, te marzenia będą spełniać. Więc moi drodzy, gdybyście na przykład, nie wiem, skok ze spadochronem albo... Może gotowanie, albo zmywanie bez zmywarki. To będzie coś dla was, co zrobicie po raz pierwszy. To oni chętnie się temu przyjrzą, chętnie wam pomogą i chętnie te wasze marzenia zrealizują. Sonita i Korościel czekają na was od poniedziałku do czwartku od 15 do 18, a piątki nieco wcześniej były już od godziny 14. A zgłoszenia do tej zabawy SK po raz pierwszy, SK.pl, no i nasza SK-owa appka, więc działajcie, działajcie. A teraz sobie przypomnimy rok 2003. Mój Boże, 23 lata temu, a ten numer wtedy się narodził i proszę bardzo, buja nas do dzisiaj, One Tea Cool Tea, The Magic Key.

To są hity na czasie, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK, MJ Deli, Deli Supreme, cały czas nowość na naszej playliście. Mam nadzieję, że ten sobotni wieczór i ta sobotnia noc jeszcze dostarczą wam wielu fajnych i dobrych emocji. Za to trzymam kciuki, dzięki za dzisiaj. Rafał Adamczak, kłaniam się, do usłyszenia.

0: promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bardzo.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
0: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. James Hart.